bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: O.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: To jest Radio Złote Przeboje.
1: Escucha el ritmo.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Zaczniemy od relacji z wizyty w Białymstoku Andrzeja Poczobuta, członka Związku Polaków na Białorusi, działacza polonijnego, dziennikarza i publicysty, wieloletniego więźnia reżimu białoruskiego, którego udało się uwolnić w kwietniu tego roku. Ponadto w magazynie dzisiaj m.in. o przygotowywanych zmianach w ulgach w komunikacji miejskiej w Białymstoku i o planie władz województwa na to, co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w Podlasiu. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od wizyty, która zelektryzowała Białostoczan i władze miasta. Andrzej Poczobut, członek Związku Polaków na Białorusi, działacz polonijny, dziennikarz i publicysta, wieloletni więzień skazany za przestępstwa polityczne w Białorusi na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, uwolniony dzięki międzynarodowej akcji dyplomatycznej, odwiedził w minioną środę Białystok. Były kwiaty, oklaski, emocje i łzy wzruszenia. Przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się ostatnia akcja solidarności z nim.
2: Witaj Andrzeju w Białymstoku, witaj w siostrzanym mieście Grodna, twojego Grodna.
3: Хочу подяковать самому Андрею за то, что он вышел, за то, что на свободе, за то, что вытримал все это. Дякую великий. Живе Беларусь! Нех живе Польска!
4: Солідарність має сенс. Так, солідарність додає сили. Так, солідарність є чимось, що є в стані przebić mury więzienne.
1: Wcześniej Andrzej Poczobut spotkał się z przedstawicielami wspólnoty polskiej, dziennikarzami i władzami miasta, którym dziękował za wieloletnie wsparcie.
4: Od wielu, wielu lat Związek Polaków współpracuje z podlaskim oddziałem wspólnoty polskiej. Wytworzyła się pewna więź pomiędzy Grodzieńszczyzną, pomiędzy Związkiem Polaków i Podlasiem. Jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich, kto brał udział w akcji Solidarności. Jestem wdzięczny dla Polaków, ale także dla Białorusinów. Chcę powiedzieć, że jeszcze będąc w więzieniu wiedziałem o tym, że taka akcja się odbywa i zawsze to dodawało otuchy i zawsze wiedziałem, że co by się nie działo, ale o mnie pamiętają. Szczególnie też jestem wdzięczny dla miasta Białystok za to, że przygarnęliście tych naszych ludzi, kto został zmuszony do opuszczenia swoich domów.
1: Andrzej Poczobut, pytany przez dziennikarzy o plany powrotu na Białoruś, po raz kolejny potwierdził, że właśnie taki ma zamiar.
4: Tu nic nie uległo zmianie. We wrześniu, przed zjazdem Związku Polaków, ja wrócę na Białoruś.
1: Pytany o to, czy nie boi się tego powrotu, odpowiedział.
4: Znaczy, no różne rzeczy można tam myśleć i oceniać i widzieć i w różny sposób może się to wszystko potoczyć, ale ja jestem dobrej myśli. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
1: A co sądzi o apelu wielu osób, aby zostać w bezpiecznej Polsce?
4: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało, tak wygląda historia, że Polacy mieszkają w tym i na Białorusi, w tym i w Grodnie. No i chcę powiedzieć tym ludziom, że to co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Także no, tyle mogę powiedzieć. Jeżeli kogoś to dziwi, no przecież ta historia, ona od 20 lat trwa w Związku Polaków i ja cały czas jestem obecny w tej historii, no i tak to już myślę, że zostanie.
1: A jaka jest w tej chwili sytuacja Polaków na Białorusi?
4: Ta sytuacja nie jest łatwa. Znaczy jest Związek Polaków. Związek Polaków jest dzisiaj jedyną organizacją, która kontynuuje działalność na Białorusi. Sytuacja jest trudna i nie da się porównać tej działalności, którą dzisiaj może prowadzić Związek Polaków z tym, co było przed nawet 20 rokiem, nie mówiąc już o normalnej sytuacji mniejszości polskiej, bo przed 20 rokiem nie była normalna ta sytuacja. I ja myślę, że moja obecność też przyniesie korzyść dla Związku Polaków. Czuję się dobrze, jestem bardzo zadowolony, że jestem w Białymstoku. Bardzo dawno tu nie byłem i myślę, że dzisiaj spędzę też na odwiedzaniu miasta. Zobaczę, jak wygląda Białystok teraz.
1: Dostanie pan tytuł honorowego obywatela. Co pan czuje w związku z tym?
4: Na pewno jestem bardzo, bardzo wzruszony. Zresztą, no mówię, no Białystok nigdy dla Grodna nie był obcym miastem. To zawsze było miasto bliskie, historycznie bardzo mocno związane. Wiadomo, województwo białostockie i tak dalej przed wojną. Także czuję się też bardzo dumny z tego powodu.
1: A jakie są w tej chwili najważniejsze cele stojące przed Związkiem Polaków? Polaków na Białorusi.
4: Ostatni zjazd, jak wiadomo, był dawno, dawno temu. Ten zjazd pokaże kondycję, w jakiej znajduje się organizacja. Wiadomo, że sytuacja nie jest łatwa. Ja myślę, że zjazd zawsze jest taką okazją, żeby można było usłyszeć nie tylko głos kierownictwa, no bo dla ludzi w Polsce Związek Polaków to najczęściej Angelika Borys i Andrzej Poszobut i na tym się kończy, a to tak nie jest. To są tysiące ludzi i właśnie organizacja ma głos na zjeździe, a ludzie wiedzą, że to oni decydują o kierunku rozwoju organizacji. Po prostu wysłuchamy, czego chcą ludzie ze Związku Polaków.
1: A co się dzieje z siedzibami Związku Polaków na Białorusi i ze szkołami, które są przez organizacje prowadzone?
4: Siedziby zostały bardzo dawno temu przyjęte przez Służby Bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o szkoły, dwie państwowe, które należały do Związku Polaków, one zostały przekształcone na szkoły rosyjskojęzyczne i dzisiaj w systemie państwowym nie ma nauki języka polskiego. Także jedyną możliwością dzisiaj dla dzieci uczyć się języka polskiego to są punkty nauczania czy szkoły społeczne organizowane przez Związek Polaków na Białorusi. Łącznie ponad 3000 dzieci uczy się języka polskiego w tych punktach nauczania, co nie jest dużo jak na potrzeby mniejszości polskiej na Białorusi, ale to jednak jest pokaźna liczba i to pokazuje, że nie zważając na skrajnie niekorzystne warunki, Związek Polaków nadal trwa.
1: A co będzie, jeżeli władze Białorusi odmówią wpuszczenia Andrzeja Poczobuta?
4: Zobaczymy, poczekajmy. Troszkę zostało poczekać i będziemy wiedzieć, jaka jest decyzja władz Białorusi w tej sprawie i co się wydarzy.
1: Po spotkaniu w Domu Kultury Śródmieście Andrzej Poczobut odebrał z rąk marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma najwyższe podlaskie wyróżnienie.
5: Niezwykle ważne wydarzenie, spotkanie z bohaterem narodowym, panem Andrzejem Poczobutem. Myślę, że wszyscy kibicowaliśmy, demonstrowaliśmy, modliliśmy się o to, aby pan Andrzej jak najszybciej został uwolniony. Pan Andrzej jest symbolem tego, że nienawiść nigdy nie wygra z miłością, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem. Panie Andrzeju, osobą, którą w województwie podlaskim podziwiamy, wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa, właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę.
1: Po odebraniu wyróżnienia Andrzej Poczobut powiedział:
4: no ja już wielokrotnie mówiłem, że bohaterem się nie czuję. Dla mnie bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej. Są to ci ludzie, którzy oddali swoje życie za Polskę i których pamięć, a niekiedy i mogiły, są poczczone po dzień dzisiejszy.
1: W trakcie uroczystości mówił też prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Dla nas przez te wiele lat był pan i jest pan bohaterem, współczesnym bohaterem, takim bohaterem romantycznym, którego można porównać i do mickiewiczowskich bohaterów romantycznych, Konrada Wallenroda, czy też Gustawa Konrada z trzeciej części Dziadów, ale pewnie też wielu innych bohaterów naszej literatury. A mamy tutaj właśnie żywy przykład człowieka, który poświęcił się, poświęcił swoją wolność, poświęcił tak naprawdę znaczną część swojego życia dla walki przede wszystkim z reżimem, dla walki o prawdę, ale również walki o polskość, bo to trudno być Polakiem na Białorusi, a jeszcze trudniej wyrażać swoje poglądy w sposób bardzo otwarty, oczywiście z koniecznością tak naprawdę krytyki tej władzy, która tam te dyktatorskie rządy uzurpuje, bo ten człowiek, który tam jest, jest uzurpatorem. On nie jest prezydentem, on jest uzurpatorem, dlatego że zupełnie kto inny wygrał poprzednie wybory prezydenckie na Białorusi, a tylko siła jest po stronie właśnie dyktatorów. Dlatego też z jednej strony oczywiście podziwiamy, wszyscy podziwiamy pana Andrzeja, ale też się o niego martwimy, prawdę mówiąc. Przez wiele lat stał ten kubik tutaj, uwolnić Poczobuta, uwolnić Angelikę Borys. No to pierwsze stało się już kilka lat temu. Teraz dzięki staraniom tak naprawdę społeczności międzynarodowej i amerykańskiej i polskiej dyplomacji jest pan wolny, możemy się spotkać. To jest wielka radość, dlatego też powiem tak, Białystok jest dla pana zawsze, może być drugim domem. I jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to on będzie tym drugim domem, tylko proszę wyrazić taką wolę chęci zamieszkania w Białymstoku, to ułatwimy to i to bardzo szybko, jeżeli będzie taka potrzeba. Daje pan przykład, przede wszystkim przykład niezłomności, umiłowania ojczyzny, umiłowania polskości, no i walki, która na razie zakończyła się zwycięstwem. Oby to zwycięstwo było również dane wszystkim Polakom na Białorusi, ale również i Białorusinom, którzy chcieliby żyć w wolnym i demokratycznym, dobrze rozwijającym się kraju, tak jak Polska. Dziękuję za tę obecność i życzę przede wszystkim zdrowia. Życzę tego, aby pan cieszył się tą wolnością, aby cieszył się pan rodziną, którą pan posiada i aby cieszył się pan tym, że naprawdę miliony polskich serc są z panem. No i oczywiście gratuluję najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego.
1: A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o opóźnieniach przy budowie szpitala dla psów w białostockiej dolinie do Listówki, o zbliżającej się akcji szczepienia lisów. Ponadto w magazynie powiemy o planowanym wniosku marszałka Podlasia, by na stałe wyłączyć Polskę i kraje graniczące z Rosją i Białorusią z mechanizmów solidarnościowych paktu migracyjnego. Będzie o czeku turystycznym na nocleg, który ma wspomóc podlaską turystykę i o nowym muralu, który pojawił się w Białymstoku. Przypomnijmy też, że zmienił się wygląd ulicy Kilińskiego, gdzie pojawiły się instalacje z lecącymi żurawiami.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
7: Magda Tkaczyk, zapraszam. Są opóźnienia przy budowie szpitala dla psów w białostockiej dolinie do Listówki. Inwestycja wybrana w budżecie obywatelskim opiewa na blisko 2,5 miliona złotych. Miała być gotowa w kwietniu, ale wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu przez trudne warunki minionej zimy. Tymczasem w regionie znów ruszy akcja szczepienia lisów. Wojewódzki lekarz weterynarii podjął taką decyzję w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby w Białymstoku. Grzegorz Pałka.
8: Jest apel, aby nie dotykać i nie niszczyć przynęt, bo będą one wtedy omijane przez lisy. Preparat jest koloru brązowo-zielonego w kształcie bloczka. Nie jest szkodliwy dla zwierząt domowych, ale warto trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.
7: Szczepionki będą zrzucane z samolotów i śmigłowców oraz wykładane ręcznie. Komunikat jest na stronie białostockiego ratusza. By na stałe z mechanizmów solidarnościowych z paktu migracyjnego wyłączyć Polskę i kraje graniczące z Rosją i Białorusią, będzie wnioskował w Brukseli podlaski marszałek. W ubiegłym roku sejmik odrzucił pakt i województwo straciło unijne dotacje do kilku projektów. Łukasz Prokorym chce więc przyjąć nową ustawę.
9: Żeby te kwoty zwalniające z relokacji migrantów nie były ustalane corocznie, ale do takich krajów trudnosąsiedzkich, czyli krajów, które sąsiadują z Białorusią i Rosją, miały charakter stały.
7: Nad nową uchwałą podlaski sejmik ma głosować zapewne jeszcze latem. Tymczasem od 300 do 600 zł wyniesie czek turystyczny na nocleg, który ma wspomóc podlaską turystykę. Czeki mają być m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych. Będzie nowa droga dla rowerów. Powstanie wzdłuż Alei Jana Pawła II na odcinku od Alei Konstytucji 3 maja do Wierzbowej. Białostocki ratusz rusza z realizacją inwestycji. Wykonawca wybuduje nie tylko ścieżkę dla jednośladów, ale też kładkę rowerową nad rzeką Białą i przejazdy rowerowe. Pojawi się nowy chodnik i nowe przystanki autobusowe. W Białymstoku pojawił się tymczasem nowy mural. Jest dedykowany Jagiellonii Białystok. Malowidło przedstawia siedzącą na tronie królową i nawiązuje do mistrzowskiego tytułu zdobytego przez klub w 2024 roku. Zmienił się tymczasem wygląd ulicy Kilińskiego. Instalacje z kolorowymi parasolami zastąpiły żurawie. Te majestatyczne ptaki to dekoracja na festiwal Barokowe Ogrody Sztuki, mówi dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bokłago.
10: Instalacja Rajskie Żurawie na Kilińskiego myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku.
7: I każdego wieczoru żurawie będą podświetlane. No to na koniec jeszcze ważne przypomnienie, bo rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, mają ostatnio tygodniu, by zdobyć pieniądze bez straty. Termin mija z końcem czerwca, przypomina rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
11: Złożenie formularza po tym terminie oznacza, że świadczenie będzie wypłacone dopiero od miesiąca, w którym wpłynie wniosek. Na przykład, jeśli rodzic złoży go dopiero w lipcu, świadczenie będzie przyznane od tego miesiąca.
7: Wyjątek stanowią rodzice nowonarodzonych dzieci, mają 3 miesiące na złożenie wniosku.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Białystok przygotowuje zmiany w ulgach komunikacji miejskiej. Mają dotyczyć większego wsparcia dla rodzin wielodzietnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jeśli projekty uchwał zostaną przyjęte, wszystkie osoby w wieku od 60 do 70 lat będą mogły korzystać z 50% ulgi na przejazdy komunikacją miejską. Po ukończeniu 70 roku życia mieszkańcy nadal będą podróżowali bezpłatnie, wyjaśnia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
12: Z jednej strony Białostocka Karta Dużej Rodziny to jest oczywiście projekt uchwały, który został złożony i będzie to jakby ogólnie dołączenie Białostockiej Karty Dużej Rodziny do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z odpowiednimi ulgami. Tam są ulgi dla dzieci albo do 18 roku życia, albo do 25, jeżeli się dziecko uczy, jeżeli chodzi o komunikację miejską na bilety okresowe, do 75%. Ale całkiem nowa ulga to jest ulga, no, można powiedzieć, seniorów, no, jeżeli ktoś tak się czuje. To dla osób po 60 roku życia, między 60 tak naprawdę a 70, dlatego że po 70 to ta ulga wynosi 100%, a między 60 a 70 rokiem jest to 50%. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić bilet okresowy i płaci podatki w Białymstoku, to ta ulga jeszcze zwiększa się o 10%.
1: Mówi radna miejska Ewa Tokajuk.
13: Jako ekonomistka jestem świadoma tego, że nisz demograficzny, z którym się boryka państwo, również dotyczy też nas, miasta Białegostoku, ale też z drugiej strony, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców i szczególnie właśnie tych, którzy zdecydowali się posiadać większe rodziny, złożyłam interpelację związaną z koniecznością, według mnie, poprawy tych form wsparcia, które daje miejska, nasza białostocka Karta Dużej Rodziny, a których do tej pory nie miała, a taką miała na przykład Karta Ogólnopolska. Jeżeli Rada Miasta uchwali uchwałę zaproponowaną, wszystkie rodziny wielodzietne otrzymają zdecydowanie większe możliwości skorzystania z ulg, a szczególnie jeśli chodzi o rodziców. Co najważniejsze, ta karta przestanie być powiązana z wiekiem i ze statutem dzieci, ze statusem też ich, jeśli chodzi o naukę, a będzie tak jak Karta Ogólnopolska, kartą o ulgach dożywotnich, czyli nie będzie miała swojego terminu. Więc bardzo się cieszę, że docenimy rodziców rodzin wielodzietnych, którzy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie miasta, na rozwój miasta. To oni zdecydowanie w większym stopniu konsumują, wydają zdecydowaną większość swoich środków, a zarazem też młodszym rodzicom pokażemy, że jesteśmy miastem prorodzinnym, otwartym na to, żeby właśnie tu rodziły się dzieci, żebyśmy mieli ich jak najwięcej, bo to wsparcie nie tylko ogólnokrajowe, ale miejskie. Przede wszystkim rodzice otrzymają tu już bezterminową kartę dożywotnią, dzięki której będą mogli korzystać z ulg już bez względu na to, w jakim wieku będą dzieci. To jest tak naprawdę najważniejsza zmiana, bo jeśli chodzi o dzieci, to te ulgi się nie zmieniają. Dzieci będą miały ulgi do 18 roku życia, bądź też jeżeli będą dalej kontynuowały naukę, do 25. Tutaj przede wszystkim ta zmiana, jeszcze raz podkreślę, dotyczy rodziców, dlatego że w Białymstoku wiele ulg rodzice tracili nie tylko wtedy, kiedy dzieci dorastały, ale wszystkie, ale nawet wtedy, kiedy jedno dziecko i już tych ulg rodzice nie mieli i na przykład pozostawało dwoje dzieci, a rodzice już nie byli traktowani jak rodzice rodziny wielodzietnej. Teraz już nie będzie akurat takiego podziału. Ulga dożywotnia.
1: Zadowolenia z planowanej uchwały nie ukrywa członkini Rady Kobiet i Rady Seniorów Krystyna Jachimczuk.
14: Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby ci seniorzy, którzy, no wiadomo, że te emeryturki też są różne, ale nie muszą być na emeryturze, bo teraz każdy senior, który skończy 60 lat do 70 lat, będzie miał zniżkę 50%. I w dalszym ciągu osoby, które mają 70 lat skończone, będą miały również bezpłatne przejazdy. Także uważam, że to jest bardzo, bardzo istotna sprawa.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Na sesji 25 czerwca będziemy procedowali, żeby te propozycja weszła w życie. Będziemy procedowali trzy uchwały, czyli zmianę uchwały w sprawie prowadzenia programu Białostocka Karta Dużej Rodziny, uchwałę w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego BKM i zmianę uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu usług przewozowych komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Białystok. Ta uchwała dotycząca Białostockiej Karty Dużej Rodziny, to też tytułem wyjaśnienia, dlaczego u nas były takie rozwiązania, które były niezgodne z zapisami ustawowymi, to wynikało z tego, że my przepisy dotyczące Białostockiej Karty Dużej Rodziny podjęliśmy przed tym, jak zaczęły obowiązywać te rozwiązania ustawowe, które dają z automatu, nie ma tego cenzusu związanego z tym wiekiem czy też nauką,
15: po to, żeby rodzice mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów. Natomiast jeszcze oprócz tego wszystkiego, w tych dokumentach, które będziemy procedowali, też porządkujemy katalog dokumentów uprawniających do ulg dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz chcemy wprowadzić dwa dokumenty, legitymację osoby niepełnosprawnej albo imienną białostocką kartę miejską z zakodowanym uprawnieniem. Chcę po prostu odejść od orzeczeń o niepełnosprawności. W momencie, kiedy są przeprowadzane kontrole, chociażby przez pracowników BKM-u, to pojawiają się różne dokumenty foliowane, laminowane, co wprowadza mega zamieszanie, więc uznaliśmy, że lepiej to jest ujednolicić. Tym bardziej, że wtedy będzie łatwiej dla kontrolera, ale też samo uzyskanie tej legitymacji osoby niepełnosprawnej jest bardzo proste i to orzeczenie może być wykorzystane tylko do kodowania uprawnień na białostockiej karcie miejskiej. Pojawi się też nowy przywilej. W każdym przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością posiada przy sobie legitymację osoby niepełnosprawnej, osoba, która jej towarzyszy, może podróżować na ulgowym bilecie jednorazowym, czyli osoba niepełnosprawna ma ważny bilet lub prawo do przejazdu bezpłatnego, ma również przy sobie również tą legitymację osoby niepełnosprawnej, ponieważ przy stopniu lekkim i umiarkowanym na białostockiej karcie miejskiej będzie jedynie zakodowane prawo do biletu ulgowego oraz osoba towarzysząca ma prawo do przewozu na podstawie ulgowego biletu jednorazowego, a jednocześnie dzieci z niepełnosprawnością mieszkające w Białymstoku korzystają z białostockiej komunikacji miejskiej bezpłatnie wraz z pełnoletnim opiekunem towarzyszącym dziecku. Uprawnienie to będzie teraz kodowane na imiennej białostockiej karcie miejskiej. Łatwiej też będzie podróżować opiekunom osób niepełnosprawnych towarzyszących podopiecznym do lat 24 w drodze do szkoły na rehabilitację. Opiekun taki otrzyma specjalnie trasowany bilet na przejazdy tam i z powrotem.
1: Mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli zostawać w województwie podlaskim? Zarząd województwa przyjął stanowisko w sprawie unijnej strategii Right to Stay, prawo do pozostania, twój region, twoja przyszłość. Co zdaniem naszych włodarzy jest najważniejsze? Walka z wykluczeniem transportowym, czyli budowa lotniska regionalnego i infrastruktury kolejowej, wzmocnienie miast powiatowych i subregionalnych, pomoc dla branży turystycznej w strefie przygranicznej, wsparcie cyfryzacji regionu i lokalnych branż, takich jak przetwórstwo mleczarskie czy produkcja maszyn rolniczych. Potrzebna jest też zmiana zasad finansowania usług publicznych tak, by uwzględniały wyższe koszty ich utrzymania na terenach słabiej zaludnionych. Więcej na ten temat marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
16: Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym. Województwo podlaskie, jak w soczewce, odpowiada na te potrzeby, które ta koncepcja Komisji Europejskiej prawa do pozostania chce rozwiązać. Z uwagi na sytuację geopolityczną, sytuację od nas niezależną, mamy problemy związane z depopulacją, odpływem młodych mieszkańców, odpływem talentów oraz także z tym, że w tych rankingach innowacyjnych jesteśmy w dosyć niskich miejscach. Dlatego ta koncepcja musi być również szyta na miarę naszych potrzeb. Stąd jako zarząd województwa przedstawiamy w swoim dokumencie dla Komisji Europejskiej 7 konkretów. Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju. Jest to szczególnie widoczne w kontekście relacji z naszym sąsiadującym regionem, czyli z regionem Mazowsza. W ramach tego instrumentu oczekujemy, że miejsca pracy będą wspierane finansowo właśnie przez ten instrument prawa do pozostania. Również chcemy, aby rozwój naszego województwa w ramach tego instrumentu, to jest to też, o czym mówimy od początku, odkąd objęliśmy funkcję w zarządzie województwa, chcemy, aby się rozwijał w sposób równomierny, więc chcemy, aby w miastach powiatowych, czyli w tych 14 naszych miast powiatowych, powstawały centra kompetencji kształcenia dualnego, aby w ten sposób poprzez kształcenie skierowane na właściwe kompetencje, a także kształcenie dualne, które jest niezwykle wspierane przez środki europejskie, ci nasi młodzi mieszkańcy mogli pozostawać w tych swoich powiatach, gdzie mieszkają. Oczekujemy w drugim konkrecie, że zostanie przygotowany europejski standard dostępu do usług publicznych. Dzisiaj, szanowni państwo, środki europejskie, Komisja Europejska wspiera takie usługi publiczne jak transport, jak dostęp do służby zdrowia, do szpitali czy do szkół na podstawie liczby mieszkańców. Jest to w stosunku do naszego regionu dosyć krzywdzące kryterium, ponieważ jesteśmy regionem, które ma niską populację, ale ponadto mamy rozproszoną sieć osadniczą, co powoduje, że ten sposób finansowania tworzy chociażby w naszym regionie pustynie medyczne, więc tutaj zgłaszamy i to nie jest pomysł, żeby tworzyć chociażby szpitale w każdym powiecie, a przychodnie w każdej miejscowości. To jest postulat dotyczący szybkiego transportu, czyli szybkiego dojazdu do przychodni, do lekarza i do szpitala. Również, szanowni Państwo, warto wskazać, że w naszym województwie w zakresie miast 92% mieszkańców ma dostęp do kanalizacji. O wiele to gorzej wygląda w przypadku mieszkańców terenów wiejskich, bo tylko co czwarty mieszkaniec ma taki dostęp. Jest to właśnie związane z tym, że gmin nie stać. Gminom się nie opłaca z uwagi na rozproszenie sieci osadniczej, też z uwagi na niskie zaludnienie, finansować takich działań. Więc również te środki w ramach prawa do pozostania powinny zmienić zasady finansowania, nie z uwagi na ilość mieszkańców, ale właśnie między innymi na wspieranie miejsc o rozproszonej sieci osadniczej i małej ilości mieszkańców. Trzeci nasz konkret to jest wzmacnianie miast subregionalnych. Województwo podlaskie ma strukturę monocentryczną. Białystok jako stolica regionu w sposób bardzo mocno oddziałuje na cały region. Jest miejscem, którym jest centrum i kulturalnym, jest miejscem, gdzie są też największe szpitale. Zależy nam na rozwoju tych subregionów. Mówię tutaj o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim. I tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych. Czwarty konkret, który zgłaszamy Komisji Europejskiej, dotyczy przełamania wykluczenia transportowego. 188 tysięcy naszych mieszkańców właśnie z terenów zachodnich, czyli Łomży, Kolna i Zambrowa, jest wykluczone w zakresie dostępu do sieci transportu kolejowego. Oczywiście to się za niecałe już 2 tygodnie zmieni, ponieważ zostanie uruchomiona również przy udziale środków województwa podlaskiego droga kolejowa do Łomży i będzie na początku będzie to 6 pociągów, 6 par, 2 pary na drodze Białystok-Łomża, 2 pary na drodze Białystok-Ostrołęka przez zajazd kieszeniowy do Łomży i 2 pary Białystok-Olsztyn właśnie przez zajazd kieszeniowy i do Łomży i do Ostrołęki. Ale potrzebujemy środków, aby wspierać właśnie tworzenie kolejnych połączeń kolejowych, tras kolejowych, tak aby walczyć z tym wykluczeniem transportowym. Również powtórzyliśmy w naszych konkretach do Komisji Europejskiej w ramach prawa do pozostania to, co zgłaszamy już od wielu miesięcy. Jesteśmy największym regionem w Unii Europejskiej, które nie posiada lotniska regionalnego. Mamy najdalszy dostęp do lotnisk regionalnych. Również w ramach tego wykluczenia wskazujemy, że Unia powinna wrócić do finansowania w ramach prawa do pozostania budowy lotnisk regionalnych. Aby to mogło się wydarzyć, powtarzamy nasze postulaty, które już zgłaszaliśmy. Musi zostać zmieniona definicja lotniska regionalnego, tak aby wszystkie pasy startowe, także takie pasy startowe jak pas w Białymstoku i pas w Suwałkach się w tej definicji mogły zmieścić, bo dzisiaj one tej definicji nie spełniają. Również się muszą zmienić dane dotyczące odległości pomiędzy lotniskami regionalnymi. Dzisiaj one są powyżej 200 km, powinny być zmniejszone gdzieś do około 150, maksymalnie 180 km. I też co za tym idzie, to musi być również powrót do tego, co się działo chociażby w perspektywie 7-13, to takie inwestycje były finansowane czy współfinansowane ze środków europejskich. W konkrecie 5 powtórzyliśmy nasze wcześniejsze, też zgłaszane do wielu dokumentów, zgłoszenia odnośnie specjalnego statusu wschodnich regionów przygranicznych. Już też warto podkreślić, wiele w tej kwestii udało się zrobić. Nasi beneficjenci środków europejskich mogą otrzymać wyższe wsparcie z funduszy europejskich, czyli nie 85%, a 95%, co powoduje, że wkład własny zwiększa się 3-krotnie z 15% do 5%. Również co za tym idzie, zaliczki na realizację projektów wynoszą 20%, co to już bardzo ważne ustalenia, ale oczekujemy tego, że regiony wschodniej Unii Europejskiej otrzymają specjalny status. Taka jednolita definicja pozwoli stworzyć specjalne mechanizmy i prawne, i finansowe, aby te regiony z uwagi na te położenie geopolityczne uprzywilejować, tak aby ta spójność Unii Europejskiej była w całości zachowana. 6. kontrakt dotyczy wsparcia kultury, tożsamości oraz rekompensaty dla turystyki. Warto pamiętać, że w naszym regionie 32% naszego terytorium to są tereny przyrodnicze. Są to i parki narodowe, i parki krajobrazowe.
1: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Stanowisko województwa trafi teraz do Komisji Europejskiej.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Co Całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy pięknych tarasów i zielonego ogrodu Opery i Filharmonii Podlaskiej, które otwarte już zostały dla zwiedzających.
17: Dzisiaj na zwiedzanie tarasów Opery i Filharmonii Podlaskiej Radio Złote Przeboje zaprosiła rzeczniczka Opery Małgosia Jopich. No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100.
18: Około 100, jak najbardziej.
17: Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
18: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są operą i widokiem na cały Białystok.
17: Jak wrażenia z Białego Stoku?
19: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj, pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy Operę.
17: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok?
19: Tak, naprawdę. Nie wiedziałem, że bilety są płatne, bo chciałem się wrócić na dół, kupić bilety, żeby zobaczyć tam ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
20: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
17: No dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
20: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
18: Idziemy, no i ta masa zieleni, tutaj, prawda, wokół Opery naprawdę jest imponująca.
17: A jeszcze pogoda, słońce świeci.
18: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
20: Czego sobie więcej życzyć?
18: Niczego.
17: A my się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
18: Schodkami już?
17: To widzimy się na górze. O, zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
18: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
17: Te schody to taki w zasadzie tunel, do nieba obrośnięty wspaniałym bluszczem.
18: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białego Stoku.
17: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
18: Nowe wieżowce, które tną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
17: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10. piętra.
18: Tak mi się też wydaje.
17: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
18: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu Opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie Opery.
17: Co my widzimy?
18: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
17: Altanka.
18: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
17: A to jest, rozumiem, że Moniuszko?
18: To jest po prostu kompozytor.
17: Taka rzeźba, symbol.
18: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
17: Ale piękny zielony taras, no i mnóstwo drzew, rzeczywiście jabłonek.
18: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze i tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
17: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
18: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
17: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
18: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
17: No i ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
18: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta. W ostatni weekend maja z okazji Dnia Dziecka otworzyliśmy taras zupełnie za darmo, także można było z tej atrakcji skorzystać.
17: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
18: Oczywiście, że nie.
17: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
18: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy, tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
17: Spore trawniki.
18: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
17: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
18: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
17: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białego Stoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
18: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
0: Istotne w Białymstoku.
17: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
17: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką Jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
17: Kiedy jest największy ruch?
2: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
17: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
2: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
3: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
2: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
3: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
2: Osób przychodzących nie brakuje.
3: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
2: Nie mamy takiej stałej, takiego, że na przykład codziennie, czy tam raz w tygodniu coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
3: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
21: Tak. No dziś i tak, wspomnij. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
3: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
21: Tak, tak, tak.
3: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
21: Jakby tak.
3: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
21: Popatrzmy.
3: Miłego nawzajem.
2: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz i na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje, a czasami bywają jakieś takie smakołki całkiem fajne, ale jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
3: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
2: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
3: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
21: No to przyniosłem.
3: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
21: No chyba tak.
3: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
21: Ja wiem, jak to jest.
3: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
2: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chciały się częstować, więc też może być trochę krępujące.
3: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
21: Tak, tak.
3: I co, przydaje się?
21: Tak.
3: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
2: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest z restauracji i z różnymi certyfikacjami.
3: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
2: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
1: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwy prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
4: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy dzieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13-kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim, by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska-Skarżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
6: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
4: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Nowa kadencja, nowe wyzwania i ten sam cel – działać na rzecz podlaskich seniorów. Odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów nowej kadencji. Członkowie zarządu Jacek Piorunek i Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński wręczyli powołania członkom gremium.
22: Wojewódzka Rada Seniorów to ciało konsultacyjno-doradcze dla organów samorządu województwa podlaskiego, w szczególności dla zarządu województwa i też dla sejmiku, o ile zajmuje się sprawami seniorów. W naszym regionie takich rad mamy 21. Również ta rada wojewódzka, 15-osobowa, do której w specjalnej procedurze wybrano 15 przedstawicieli z całego naszego regionu, też ma dużą rolę do spełnienia. To nie tylko ciało konsultacyjno-doradcze, doradcze, ale również może aranżować swoje własne przedsięwzięcia, co też czyni. Też Rada Seniorów opiniuje wszelkiego rodzaju akty, które samorząd województwa w kierunku seniorów wydaje, ale nie tylko, bo też funkcjonowanie organizacji pozarządowych w województwie, współpracy sejmiku pełni bardzo ważną rolę w naszym województwie i my jako zarząd województwa i sejmik województwa z mądrości tejże rady często korzystamy.
1: Liczymy na dobrą i konstruktywną współpracę, powiedział Jacek Piorunek. A Bogdan Dejuk podkreślił, że głos wynikający z doświadczenia jest dla zarządu województwa niezwykle ważny.
8: To bogate doświadczenie zawodowe, życiowe, które państwo posiadają w różnych obszarach swojej działalności dotychczasowej, będzie miało możliwość wykorzystania w tych najbliższych latach podczas tej kolejnej kadencji. Zawsze głos rozsądku, głos wynikający z doświadczenia jest niezwykle istotny dla nas, czy zarządu, czy samorządu województwa, by nie popełnić czasami jakiegoś małego głupstwa. I mam nadzieję, że tak będzie, a jak w kręgu seniorów będziemy się poruszali, to zawsze znajdziemy porozumienie.
1: Przewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Cieślukowski i radny Jerzy Leszczyński.
9: Tak, bardzo często występujemy razem, także nie dziwcie się państwo. Jako przewodniczący Sejmiku przede wszystkim podjęliśmy uchwałę o powołaniu Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów, czy zasad powoływania w roku ubiegłym, w grudniu, z nadzieją, że szybko państwo zbierzecie się, ukonstytuujecie i przejdziecie do pracy. Nie jest przypadkiem, że zadania Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów są przypisane do Departamentu Kultury i Dziedzictwa, ponieważ jak się domyślacie, jesteście już po trosze częścią naszego dziedzictwa narodowego i podlaskiego i dlatego mamy obowiązek o was szczególnie dbać i troszczyć się. Macie coś, czego my nie mamy. Macie coś bezcennego, czego nie da się kupić, a mianowicie doświadczenie. Te doświadczenie, które zbiera się latami, które wypracowuje się i w miejscu pracy, i w działalności społecznej, i rodzinnej, i publicznej, a którym oczekujemy, że chcecie się podzielić. Czeka państwa niezwykle ciężka praca. Nie ukrywam, że liczymy na waszą aktywność w takich obszarach jak budowanie strategii województwa podlaskiego. Teraz jesteśmy w trakcie aktualizacji tej strategii. Za chwilę budowanie podstaw pod kontrakt krajowo-regionalny, czyli wykorzystanie funduszy europejskich, ale przede wszystkim też sygnalizowanie o tych wszystkich sprawach, które są dla seniorów ważne. Począwszy od tych najprostszych, czasami dotyczących, nie wiem, nierównego chodnika, aż po te wielkie, gdzie wychodzimy naprzeciwko potrzebom seniorów w zakresie psychologicznym, w zakresie wsparcia, w obszarze samotności, pewnego wypalenia, braku osób bliskich, tam gdzie powinniśmy być obecni jako samorząd województwa ze wszystkimi swoimi instrumentami, instytucjami i środkami. A my tutaj z kolegą to niedługo dołączymy do was. Na razie przyglądamy się, aspirujemy, a wy czekacie. O właśnie, dziękuję bardzo.
10: Tak naprawdę tu mógłbym już dołączyć, ale mam nadzieję, że póki siły starczą, to trzeba pracować. Też mam taką satysfakcję, że powoływałem pierwszą Radę Podlaską Wojewódzką Seniorów i myślę, że też wtedy aktywnie działała i tego wam życzę. Życzę, żeby wszystkie pomysły, które będziecie miały, miały też dobre ze strony zarządu, takie przychylne spojrzenie, żeby ta współpraca się dobrze odbywała i żebyście mogli zrealizować to wszystko. No i przede wszystkim życzę wam dużo zdrowia i sił w tej ważnej pracy społecznej.
23: O odebranie pierwszej nominacji poproszę panią Grażynę Czajkowską z Łomży. Aktywnie działa w wielu organizacjach pozarządowych jako założycielka, liderka i członkini zarządów. Jest ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Łomży, delegatką Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Brała udział w tworzeniu licznych strategii i programów dotyczących seniorów. Zapraszam pana Stanisława Kaseję z Łomży. Pan Stanisław bierze do tej pory aktywny udział w życiu społecznym Łomży, całego środowiska seniora. W roku 2025 za swoją działalność uhonorowany został odznaką honorową województwa podlaskiego. Pełni rolę redaktora biuletynu społeczno-informacyjnego My z Łomży. Zapraszam po odebranie swojego powołania panią Marię Jolantę Lauren z Suwałk. Pani Maria od wielu lat aktywnie działa na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim na rzecz seniorów. Brała udział w tworzeniu programów senioralnych, była ekspertką m.in. w Komitecie do Spraw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii oraz w Zespole do Spraw Polityki Senioralnej przy Województwie Podlaskim, przy panu wojewodzie. Kolejna nominacja wędruje do pani Haliny Leszczyńskiej z Ciechanowca. Pani Halina to aktywna działaczka społeczna z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z osobami starszymi. Jest koordynatorką sześciu klubów seniora gminy Siemiatycze, a od 2000

0: Przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce, bierze udział w pracach koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, także członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku, współpracuje ze Stowarzyszeniem Fundusz Lokalny. Kolejną osobą nominowaną i powołaną do naszej rady jest pan Mirosław Pecuszok z Białegostoku. To lekarz specjalista medycyny rodzinnej, ale przede wszystkim specjalista geriatrii z wieloletnią praktyką związaną z opieką nad pacjentami w wieku podeszłym, współzałożyciel i aktywny członek grupy Aktywni 50+, oraz Komitetu Kultury w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Po odbiór nominacji zapraszam panią Elżbietę Pomian z Białegostoku. Pani Elżbieta od ponad 25 lat jest pracownikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Zajmuje się wsparciem organizacji pozarządowych. Jej praca obejmuje szerokie spektrum od finansowania projektów przez nadzór nad ich realizacją, aż po spotkania z seniorami, z osobami z niepełnosprawnościami. Zapraszam panią Annę Sawicką z Dąbrowy Białostockiej. Pani Anna to aktywna działaczka społeczna, przewodnicząca koła emerytów i rencistów w Dąbrowie Białostockiej, przewodnicząca Rady Seniorów, pomysłodawczyni licznych projektów. Zapraszam panią Halinę Szuszczyńską z Suwałk. Pani Halina aktywna społecznie, zaangażowana od lat w sprawę osób starszych, posiada dużą wiedzę na temat problematyki i potrzeb seniorów właśnie w regionie suwalskim. Dąży do poprawy jakości życia poprzez edukację kulturalną. Działa też na rzecz integracji międzypokoleniowej. Kolejną osobą powołaną do rady jest pan Wojciech Winko z Łomży. Pan Wojciech zawodowo od lat związany jest z rozwojem regionalnego i lokalnego rynku turystycznego oraz prowadzeniem regionalnej i lokalnej informacji turystycznej. Znany w Łomży regionalista, społecznik, autor wielu akcji społecznych. Ostatnią powołaną osobą do rady jest pani Jolanta Wołągiewicz z Białegostoku. Pani Jolanta posiada bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji obywatelskiej i aktywizacji osób starszych. W latach 2008-2016 zakładała i prowadziła Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Akademia Plus 50 w Białymstoku.
1: Wśród powołanych do Rady Seniorów jest Grażyna Czajkowska z Łomży.
2: Mamy nadzieję, że głos seniorów nie tylko będzie słyszany z powodu demografii, ale również dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i kompetencjom będziemy mogli wpływać na kształtowanie polityk publicznych w województwie, a w szczególności na kształtowanie polityki senioralnej, której do tej pory jako takiej nie ma przyjętej. Seniorzy są rozrzuceni po wielu, wielu dokumentach. Możemy się tam znaleźć, możemy znaleźć nasze działania na rzecz seniorów, ale będziemy, mam nadzieję, postulować o opracowanie, stworzenie, przyjęcie przez samorząd województwa takowej polityki, żeby były podstawy do tworzenia dobrostanu dla wszystkich seniorów, nie tylko dla nas. Mamy nadzieję na owocną współpracę.
1: A w Białymstoku mieszka około 75 tysięcy osób w wieku senioralnym. Miasto od lat prowadzi aktywną politykę proseniorealną i jej głównym celem jest inspirowanie i wdrażanie rozwiązań, które usuwają bariery architektoniczne i społeczne, umożliwiając seniorom aktywne, bezpieczne i pełne uczestnictwo w życiu miasta. A od maja Białystok należy też do globalnej sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym przy WHO. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
4: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? W województwie podlaskim odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Blackout 26. Za chwilę relacja z tego wydarzenia. Będzie też o tym, że duże firmy z naszego regionu skorzystają z unijnego wsparcia w kwestii promocji. Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk.
6: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
7: W województwie podlaskim odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Blackout 26. Służby sprawdzały gotowość na sytuacje kryzysowe, na przykład takie jak awarie zasilania. Ćwiczenia nie były uciążliwe ani odczuwalne dla mieszkańców. Część Podlasian dostała SMS-y z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o planowanych ćwiczeniach, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
8: Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Te niespokojne czasy wymagają od nas, administracji centralnej, samorządu terytorialnego, służb i innych instytucji, odpowiedzialności, koncentracji, uwagi i przede wszystkim podejmowania szybkich i trafnych decyzji, tak aby ratować obywateli, mieszkańców naszego regionu. Ale żeby takie decyzje mogły być szybkie, trafne, trzeba się szkolić, ciągle podnosić swoje kompetencje i dlatego też od grudnia ubiegłego roku pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale także przedstawiciele innych służb oraz instytucji pracowali nad tym, aby w dwóch dniach, 10 i 11 czerwca bieżącego roku, mogły się odbyć na terenie naszego województwa te ćwiczenia, czyli Blackout 26. Chciałem Państwu powiedzieć, że w ćwiczeniach uczestniczy 25 różnych podmiotów i to jest bardzo ważne, ponieważ ta synergia, współpraca, umiejętność wzajemnego współdziałania jest jednym z kluczowych elementów, które sprawdzamy podczas tych ćwiczeń. Bardzo się cieszę, że w ćwiczeniach uczestniczą młodzi ludzie, uczniowie klasy mundurowej Łapskiego Technikum Mechanicznego i bardzo się cieszę, że są z nami studenci stosunków międzynarodowych jako obserwatorzy. Jest to bardzo ważne także, aby opinia publiczna nie tylko wiedziała, ale także widziała, w jaki sposób służby i instytucje ze sobą współpracują, współdziałają i reagują na sytuacje kryzysowe, które mają miejsce podczas tych czterech epizodów, które są ćwiczone. Od 2025 roku mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wydajemy olbrzymie pieniądze w województwie podlaskim. Przypomnę, że dwa ostatnie lata to są 333 miliony złotych, ale poza pieniędzmi, poza systemowymi zakupami, poza architekturą, która ma zapewnić schronienie i tym samym bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Musi być pełna synergia i współdziałanie służb i instytucji odpowiadających za to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. I taki jest sens organizowania tego rodzaju ćwiczeń. Przygotowania były bardzo długie, epizody są skomplikowane, ale one mają dać nam odpowiedź w konsekwencji, jak potrafimy reagować na akty dywersji i wszystkie inne elementy, które podczas tych ćwiczeń są właśnie realizowane.
7: Ćwiczenia koordynował Michał Mazurczyk z województwa Centrum Zarządzania Kryzysowego.
9: Realizowaliśmy dwa epizody związane z ochroną obiektów. Epizody te były realizowane na terenie gminy Mielnik oraz gminy Turośnie Kościelna. Głównym celem tych wszystkich ćwiczeń jest przede wszystkim sprawdzenie procedur współdziałania poszczególnych służb. Żadna służba samodzielnie nie może zwalczyć takiej sytuacji kryzysowej i tutaj jest niezmiernie ważne, aby wszystkie służby, jednostki samorządu terytorialnego oraz operatorzy różnej infrastruktury mogli i potrafili umiejętnie współdziałać w zwalczaniu takiej sytuacji kryzysowej. Mieliśmy już jeden epizod, który odbywał się na terenie gminy Łomża. mianowicie zwalczanie sytuacji kryzysowej związanej z poważnym zatorem drogi krajowej. Oczywiście aplikacyjnie jest to realizowane, ale również zależy nam na tym, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogła z poszczególnymi służbami ćwiczyć, jak w takiej sytuacji kryzysowej współdziałać. Najważniejszy epizod odbywa się tutaj, największy, i jest to epizod związany z rozległą awarią sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Łapy. Dlaczego jest to takie niezmiernie ważne? Władze samorządowe, które zarządzają tym kryzysem, mają obowiązek ustawowy, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków. Przypominam, że pomimo, że jest brak zasilania, muszą funkcjonować obiekty użyteczności publicznej, szkoły, służby i inne elementy. Dzięki panu burmistrzowi wszystko działa na chwilę obecną, jest łączność, służby działają sprawnie. Jak słyszeliście też państwo, przez syreny były podawane komunikaty, które informowały miejscową ludność o tym, że są to tylko ćwiczenia, tak aby dodatkowo nie siać paniki z tym związanej. Mam nadzieję, że ćwiczenia te przyniosą nam efekty w postaci wniosków dotyczących, czy współdziałanie jest właściwe, ale naszym też celem jest, aby wyciągnąć wnioski, co nie działa, co w procedurach trzeba usprawnić, co trzeba naprawić, być może jakie trzeba inwestycje położyć, aby to wszystko funkcjonowało na przyszłość jeszcze lepiej.
7: Zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Biarel.
5: Ćwiczenia zostały zaangażowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak też Straży Ochotniczych. Działamy w strukturach zarządzania kryzysowego wspólnie z panem burmistrzem i realizujemy wszystkie epizody, które wynikają z przebiegu ćwiczeń na terenie województwa. Działamy pod kątem zarówno planistycznym, jak też współdziałania. Wprowadzamy procedury, które realizujemy we współpracy z innymi służbami, jak też wykonujemy czynności, które wynikają z przebiegu ćwiczeń. Między innymi ostatnie zadanie, które było realizowane na terenie miasta Łapy, to była weryfikacja obiektów, które posiadają windy, tak aby sprawdzić, czy nie ma osób, które utknęły w przypadku zaniku energii i ewentualnie podjąć działania, aby je uwolnić. Także współpraca jest weryfikowana, sprawdzana. Również swoje obiekty przy okazji sprawdzamy, czy są odporne na tego typu sytuacje, tak aby móc zachować ciągłość działania.
7: Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, generał brygady Mieczysław Gurbielewicz.
10: Z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wydzielona została kontenerowa elektrownia polowa o mocy 900 kW. Aktualnie tutaj przy urzędzie rozwinięta jest jeden moduł tej elektrowni dający moc 250 kW i we współdziałaniu z pracownikami PGE Dystrybucja jesteśmy gotowi do wsparcia systemu zasilania w energię miasta Łapy. Dodatkowo została wydzielona grupa rozpoznania obrazowego wyposażona w bezpilotowe statki powietrzne FlyEye, które dają możliwość monitorowania zagrożonego terenu z powietrza i w ten sposób wsparcia systemu dowodzenia w Centrum Zarządzania Kryzysowego. 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej jest w gotowości do wydzielenia w systemie 12 godzin, dodatkowo 600 żołnierzy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby do wsparcia w przeciwdziałaniu ewentualnym sytuacjom kryzysowym. Wydzielona kontenerowa elektrownia polowa daje bardzo dużo moc. Dziś jest epizod trwający jeden dzień, ale chcę zwrócić uwagę, że w czasie walki z pandemią COVID-19 ten sprzęt w systemie ciągłym ponad pół roku zasilał wiele szpitali tymczasowych covidowych.
7: Beata Wiśniewska, dyrektor generalna oddziału w Białymstoku PGE Dystrybucja.
11: Blackout to jest sytuacja, którą nie da się rozwiązać w pojedynkę. Każda ze stron ma ściśle określone kompetencje i takie ćwiczenia pozwalają sprawdzić, jak system działa w praktyce. Jest to taki swoisty sprawdzian odporności lokalnych sztabów kryzysowych, dlatego że blackout to jest test nie tylko dla energetyki. To jest test dla służb komunalnych, dla administracji samorządowej, dla szpitali, dla wszystkich jednostek zależnych od infrastruktury krytycznej, zależnych od dostaw energii elektrycznej. Takie ćwiczenia nam jako operatorowi systemu dystrybucyjnego pomagają doskonalić istniejące już procedury, skracają czasy reakcji, pozwalają na usprawnianie komunikacji, przede wszystkim też pozwalają na ustalenie pierwszeństwa i procesów przywracania energii dla podmiotów infrastruktury krytycznej. Pracujemy wspólnie nad tym, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie, aby podnieść bezpieczeństwo i ciągłość działania infrastruktury krytycznej w Polsce, w lokalnych społecznościach.
7: Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski. Kowalski.
12: No my jako gmina Łapy zareagowaliśmy, myślę, że adekwatnie do sytuacji. Wypełniliśmy wszystkie zadania. Został powołany stały dyżur, gminny sztab zarządzania kryzysowego, który cały czas działa.
7: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
13: Po pierwsze, wszyscy obywatele powinni słuchać komunikatów, które są przygotowywane przez odpowiednie służby i instytucje. To jest dla nas bardzo ważne, aby nie wywoływać w społeczeństwie paniki, ale informować o sytuacjach, z którymi mamy do czynienia. I także te ćwiczenia mają pokazać, jak możemy wykorzystać sprzęt istniejący wcześniej bądź zakupiony z programu ochrony ludności i obrony cywilnej do tego, aby pełna informacja, która pojawia się ze strony odpowiednich służb i instytucji, docierała bezpośrednio do obywateli. Następna rzecz to jest kwestia poradnika bezpieczeństwa. Zwracam Państwu uwagę, że rząd przygotował poradnik bezpieczeństwa, który otrzymali wszyscy mieszkańcy naszego kraju. W poradniku bezpieczeństwa mamy do czynienia z informowaniem i instruowaniem, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, także tych, które dotyczą bezpośrednio blackoutu, który ćwiczymy podczas tych ćwiczeń Blackout 26 w województwie podlaskim. Więc jeśli zbierzemy i połączymy ze sobą wiedzę, którą czerpiemy z poradników bezpieczeństwa, kampanie informacyjne dostępne we wszystkich możliwych mediach i środkach masowego przekazu, jeżeli dołączymy do tego informacje i wnioski, które będą wypływały z tego rodzaju ćwiczeń, to wydaje mi się, że jeżeli połączymy to ze sobą, to będzie ta pełna informacja skierowana do obywateli, mieszkańców naszego regionu, jak zachowywać się właśnie w sytuacjach kryzysowych. Czyli A, poradnik bezpieczeństwa, B, informowanie także poprzez media i dzięki mediom, no i przede wszystkim sięganie do rzetelnych informacji, czyli weryfikacja, bo to jest też ta walka z dezinformacją, której jako obywatele Polski jesteśmy poddawani, bo zwracam Państwu uwagę, że ta wojna kognitywna, czyli wojna o nasze umysły, wojna, w której polem walki jest umysł człowieka, to jest coś, czego doświadczamy każdego dnia i musimy być na to odporni. Takie ćwiczenia także pozwalają budować zaufanie obywateli do informacji, które przekazywane są przez administrację centralną, samorząd terytorialny, służby i instytucje, które są zaangażowane.
7: Ćwiczenia podsumował wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym między innymi o aresztowaniu kierowcy, który uciekł po potrąceniu rowerzysty, o planach poprawienia bezpieczeństwa na Alei Piłsudskiego, w ramach których ma być tam zamontowana sygnalizacja świetlna, oraz o ostatnich pracach nad uruchomieniem białostockich rowerów miejskich, które ruszą z kwartalnym poślizgiem od początku lipca.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
14: Magda Tkaczyk, zapraszam. We wrześniu wracam na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, zadeklarował Andrzej Poczobut. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi otrzymał honorową odznakę województwa podlaskiego. W Białymstoku od czerwca 2021 roku odbywały się akcje jego wsparcia.
15: Tyle ludzi, tyle Polaków, a tyle też Białorusinów jest ze mną solidarnych i to dodawało mi sił.
14: Andrzej Poczobut, aresztowany przez białoruski reżim pod politycznymi zarzutami, został skazany na 8 lat kolonii o zaostrzonym rygorze. Na wolność wyszedł miesiąc temu dzięki międzynarodowej wymianie więźniów i trafił do Polski. Na 2 miesiące został aresztowany kierowca, który uciekł po potrąceniu rowerzysty. Do wypadku doszło w sobotę na pasach na Alei Jana Pawła II w Białymstoku. Ranny 55-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala, a 25-letni sprawca został zatrzymany w mieszkaniu na TBS-ach. Był pod wpływem alkoholu. Tymczasem, by poprawić bezpieczeństwo na Alei Piłsudskiego w Białymstoku, zostanie tam zamontowana sygnalizacja świetlna, a przejazd dla rowerów zyska czerwoną nawierzchnię. Inwestycja ma być gotowa jesienią. No to teraz też inwestycja, ale na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W ramach unijnego Krajowego Planu Odbudowy powstały nowe sale dydaktyczne i nowe procedury medyczne. Jedną z nich jest nowoczesne Centrum Wydziału Pielęgniarskiego, mówi profesor Mariusz Cybulski.
16: 3 piętra, 6 zakładów, 1 sala wykładowa, 5 sal seminaryjnych modułowych z możliwością łączenia w większe sale wykładowe, 12 sal symulacyjnych.
14: W ramach KPO druga co do wielkości Polska Uczelnia Medyczna zrealizowała projekt wartości ponad 200 milionów złotych. Trwają tymczasem ostatnie prace nad uruchomieniem białostockich rowerów miejskich. Ruszą z kwartalnym poślizgiem, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
17: Niestety to są blaski i cienie przetargów publicznych. Akurat firma, która przegrała, walczyła do upadłego.
14: Operator będzie zarządzał systemem przez kolejne 4 lata, a system to ponad 50 stacji i blisko 600 rowerów, w tym elektryki. Jest wniosek o to, by w Białymstoku powstało czwarte w Polsce i pierwsze na wschód od Wisły terenowe biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzję w tej sprawie podejmie już jednak nowy rzecznik. Pięcioletnia kadencja obecnego kończy się w przyszłym miesiącu. Tymczasem w Białymstoku od ponad roku jest dyżurujące raz w miesiącu biuro przyjęć interesantów rzecznika. Co miesiąc odwiedza go co najmniej kilkadziesiąt osób. Często ze specyficznymi sprawami, mówi Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.
18: Gdy chodzi o bliskość do granicy polsko-białoruskiej, generalnie bliskość do wschodniej granicy Polski ze względu na specyfikę czasów, w jakich żyjemy, jest to niezwykle ważne.
14: Punkt działa raz w miesiącu na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Bez ograniczeń czasowych można za to oglądać białostockie łąki. Można je znaleźć w 57 lokalizacjach. Zajmują w mieście blisko 143 tysiące metrów kwadratowych. Na przykład antysmogowa zakwitła przy ulicy Sikorskiego. Jest pełno kolorów, a wśród roślin m.in. mak polny, haber, bławatek, konkol, złocień czy żmijowiec.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Duże firmy z naszego regionu skorzystają z unijnego wsparcia na eksport. Dzięki temu już nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też firmy zatrudniające do 3000 pracowników będą mogły otrzymać unijne fundusze. Zarząd Województwa Podlaskiego wynegocjował zmiany w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Oznacza to, że w ramach projektu Podlaskie Centrum Eksportera do dużych przedsiębiorstw trafi pieniądze na udział w międzynarodowych targach jako wystawców. To pozwoli podlaskim przedsiębiorcom sprawniej docierać do zagranicznych klientów, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
19: Podlaskie Centrum Eksportera powstało z inicjatywy naszych podlaskich przedsiębiorców. Ten projekt był do tej pory dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach przeglądu śródokresowego właśnie na wniosek izb przemysłowo-handlowych, klubów biznesu, klastrów, zrzeszeń przedsiębiorców, zgłosiliśmy zmianę do starych priorytetów. To niezwykle ważne, bo spotykaliśmy się wielokrotnie, mówiliśmy o nowych priorytetach, tych związanych z obronnością, z bezpieczeństwem tzw. priorytetów komisarza Rafaele Fito. Tu mówimy o starych priorytetach i w ramach tych priorytetów, właśnie dzięki tej argumentacji, którą nam przedsiębiorcy zgłosili, że ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Komisja Europejska zrobiła wyjątek i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorstwom. A tutaj mówimy o tak zwanych grupach small mid-caps, czyli do 500 pracowników oraz mid-caps do 3000 pracowników, co powoduje, że ten program Podlaskie Centrum Eksportera obejmie wszystkich przedsiębiorców działających w województwie podlaskim. W tym jeszcze miesiącu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłosi nabory na wyjazdy dla naszych podlaskich przedsiębiorców. Będzie można uzyskać do 120 tysięcy na wyjazd, maksymalnie 65% wartości całego wyjazdu, ale to pokazuje Państwu, jak współdziałanie województwa, strony gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego pozwala zmieniać naszą rzeczywistość i cieszę się, że od tego momentu w wyniku tych działań nasi duzi przedsiębiorcy, czyli cała grupa przedsiębiorców z naszego województwa, najwięksi pracodawcy będą mogli również korzystać z funduszy europejskich w ramach Podlaskiego Centrum Eksportera.
7: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jarosław Antychowicz podkreśla, że to ważna zmiana.
20: Niejednokrotnie duże firmy narzekają na to, że są wykluczone ze wszystkich dofinansowań, właściwie z tych dofinansowań, które dotyczyły internacjonalizacji i warto wziąć pod uwagę duże przedsiębiorstwa, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji eksportowej, nie ze swojej winy, a z racji sytuacji geopolitycznej.
7: A jak inicjatywy te ocenia Podlaski Klub Biznesu, mówi jego wiceprezes Jacek Romanowski.
21: Podlaski Klub Biznesu ucieszył się ze zmian ze względu na to, że w ramach Podlaskiego Klub Biznesu mamy grupę złotą, czyli firmy z obrotem powyżej 500 000 zł i mamy takich firm ponad 20 i one czekają na taki gest i rozszerzenie tego projektu o duże firmy, więc jakby wcześniej zareagowaliśmy na to, co teraz ma miejsce, więc jak najbardziej jesteśmy z tego zadowoleni. Pozostało nam tylko to, żeby te firmy poinformować i zachęcić do wyjazdów, a te wyjazdy naprawdę zapowiadają się fajnie w tym roku, bo przygotowujemy misję już we wrześniu do Nigerii i to jest branża technologiczna i w grudniu planujemy wyjazd do Wietnamu lub do Dubaju i Wietnam to już jest branża przemysłowa, więc mamy sporo firm z branży przemysłowej. No i to jest fajny kierunek azjatycki, bo to jest kierunek rozwojowy. Jak wiadomo, duże firmy to filary podlaskiej gospodarki i to fantastyczne firmy. Są fantastycznym nośnikiem promocji województwa podlaskiego.
7: Z takiego dofinansowania skorzystała już spółka Edpol Food and Innovation. Jak ocenia je prezes przedsiębiorstwa Wojciech Dąbrowski?
0: Bez wątpienia było warto, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że podlaska branża spożywcza jakością swoich produktów obronić się jest w stanie sama. Natomiast najlepszy produkt wymaga tego kluczyka, który jest potrzebny do otwarcia rynków eksportowych. Jako przedsiębiorca z ponad 30-letnim doświadczeniem, w tym 20 lat w eksporcie, miałem przyjemność zarządzać działem eksportu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że każda inicjatywa związana z możliwością internacjonalizacji naszych przedsiębiorstw to dobra inicjatywa. Rzeczywiście w roku bieżącym korzystaliśmy z wyjazdu na targi Private Label do Amsterdamu, korzystaliśmy z tego projektu. I o ile z jednej strony mógłbym ocenić, że dzisiejsze działania spowodują, że konkurencja w aplikacjach po ten produkt i wyłącznie wzrośnie, natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, że każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie to dobry kierunek. Mamy do czynienia tutaj już z kolejnym krokiem, bo również były wcześniej ograniczenia związane z jednokrotną aplikacją i one również zostały zniwelowane. Cieszę się z takich rozwiązań, bo one na pewno będą sprzyjały i branży spożywczej, i każdej innej, która zainteresowana jest internacjonalizacją, a to w dzisiejszej naszej geopolitycznej sytuacji na pewno jest nowy obieg krwi dla naszego województwa i takich działań na potrzeba tylko więcej. Nie istnieje pytanie, czy tylko na ile jeszcze powinniśmy w internacjonalizację naszych przedsiębiorstw inwestować.
7: Niedługo podlaskie firmy będą mogły ubiegać się o takie dofinansowanie, mówi wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
2: 22 czerwca otwieramy nabór na indywidualne wyjazdy, kolejne indywidualne wyjazdy. To jest wyjazd między innymi, w jakim miał możliwość uczestniczyć tutaj Edpol. Ten nabór jest uruchomiony 22 czerwca i kończy się 22 lipca. Zapraszamy na naszą stronę internetową Podlaskie Centrum Eksportera. Tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, dofinansowanie to jest na poziomie do 65% i do 120 tysięcy złotych. Natomiast też takim ułatwieniem jest to, że całą logistykę, wybór wykonawców, rezerwacje powierzchni handlowych, kwestie związane z transportem, z akomodacją i tak dalej, wszystko załatwiamy za przedsiębiorców. Także oczywiście duże firmy pewnie są w tym biegłe, natomiast na pewno jest to też duże ułatwienie. Chciałem też powiedzieć, że prowadzimy też ciągłe nabory na inne działania w ramach naszego projektu i do tych ciągłych naborów też już teraz mogą aplikować duże firmy. Są to nabory na usługi brokera eksportu na przykład, kiedy pomagamy przedsiębiorcom znaleźć partnerów na wybranych rynkach zagranicznych. Też nasi eksperci na zlecenie firm przygotowują strategię wejścia na wybrane rynki zagraniczne i mamy też usługę takiego doradztwa prawnego dotyczącego też wybranego rynku. W odróżnieniu od tych wyjazdów, czy indywidualnych, czy grupowych, te usługi są w 100% dofinansowywane. Z tym, że no też trzeba pamiętać, że całe dofinansowanie jest pomoc, to jest w ramach pomocy de minimis. Także zapraszamy też oczywiście dotychczasowych beneficjentów tego projektu, ale też nowo tych zapraszanych przez nas dużych przedsiębiorców do korzystania ze wszystkich usług.
7: Mówił wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa, dziękuję.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ale patrz!
0: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to w Lewiatanie tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
8: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje. 13 dzień czerwca dzisiaj. Mam nadzieję, pechowo nie będzie. Minęła 8, zapraszamy na wiadomości.
5: Uwaga na burze u Lewy i Grat. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
6: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
7: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
5: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Dzisiaj popada niemal wszędzie, tylko w różnych godzinach. 18 stopni w Białymstoku, 19 w Szczecinie, 20 w centralnej części kraju, do 21 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam. 13 czerwca, przesądny nie jestem. No i mam nadzieję, że wy też nie. Dlatego ta sobota musi być miła.
9: Radio Złote Przeboje.
4: Miła, bezpieczna i bez przykrych niespodzianek. Phil Collins na dobry początek, 3 minuty po godzinie 8. Fajnie, że jesteście z nami. Niech to będzie kolejny dzień w takim naszym raju.

Tu Radio Złote Przeboje. Ja zawsze jak w weekend robię porządki i czegoś szukam, to sobie to śpiewam. Reni Jóźwiec, kiedyś cię znajdę. A Reni ostatnio nagrała chwytliwą piosenkę Kiecka i piękny teledysk stworzyła, bo pierwszy raz napisała zresztą sama scenariusz do wideoklipu, gdzie, no jak wiemy, jednym z głównych elementów są spódnice czy też sukienki. Dla panów tutaj trudne rozróżnienie, więc to słowo Kiecka ułatwia sprawę. A tak brzmi Kiecka. Jakie piękne słowa, prawda? O Kiecce piosenka. Dziś na Kieckę chyba trochę będzie za zimno. Chyba że ktoś lubi w deszczu i przy 18 stopniach w Kieckach paradować. Ale to już paniom zostawiam. A to Depeche Mode.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: A cappuccino też za 7?
0: Też.
3: A flat white?
0: Też.
3: A
0: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8.32 na zegarach. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. My zawsze koncerty polecamy, na koncerty zapraszamy. Na OMD będziemy zapraszać w Warszawie niebawem. Tymczasem Pet Shop Boys to zapraszają na swój taki ekskluzywny koncert w Berlinie. I teraz uwaga, idą w oryginalność, bo nie będzie tam największych przebojów zespołu, ale piosenki z drugich stron singli, czy też takie nigdy na koncertach nie grane. No to rarytas dla fanów. W połowie lipca w Berlinie. Szkoda, że nie w Polsce gdzieś, prawda? Ale z drugiej strony Berlin to pociągiem z Poznania 3 godziny. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Voyage, Voyage, There's It Less, o podróżowaniu piosenkę tutaj żeśmy sobie włączyli w weekend, prawda? Bo kiedy jak nie w weekend? A zresztą jak ktoś szuka pomysłu na wypoczynek, wakacje dzieciaki mają pewnie już za 2 tygodnie, no to powiem, gdzie wszyscy pojadą. Prawdopodobnie do Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo ten z roku na rok bije rekordy. Roczna liczba turystów jest większa niż w Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. No i w poprzednim roku nasz park odwiedziło 5 300 000 turystów. I dodam, że popularność tego właśnie parku to tak rośnie 3 czy 4 razy szybciej niż amerykańskiego. No to za kilka lat to na morskie oko to już takie korki będą, że hej.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: A to Jugoton.

0: uszach.
1: Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9, a więc za chwilę u nas wiadomości, a w nich o tym, że rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi, a to dlatego, że coraz więcej czasu na wiosnę spędzamy na świeżym powietrzu.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
6: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
7: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9:00. Zapraszamy na wiadomości.
8: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi.

0: Kluczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
1: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
0: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłużoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
0: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy, na wschodnim wybrzeżu spotkanie Brazylia-Maroko.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Najwięcej opadów teraz od Trójmiasta przez centrum aż po Rzeszów, ale po południu pokropić może niemal wszędzie. Temperatury od 19 stopni nad morzem po 21 na południu kraju. Tak, a propos tego, co w wiadomościach, to tych meczów dzisiaj od 21 to raz, dwa, trzy, cztery, no cztery longiem można oglądać. To się panowie ucieszą, a panie niekoniecznie. No, ale są dwie piękne w życiu emocje, moim zdaniem. Pierwsza to sport, druga to muzyka. No to przystępując do muzyki, perfekt, chcemy być sobą już teraz.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Inner Circle w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po 9, sobotni poranek trwa. Było u nas w wiadomościach sportowo, to teraz będzie koncertowo, bo mamy dla Was podwójne bilety na koncert OMD Summer of Hits. W Warszawie 24 sierpnia ten koncert, ale bilety do wygrania już od tego poniedziałku. Wystarczy, że wejdziecie na złoteprzeboje.pl, najlepiej teraz, i tam w specjalnym formularzu rozwiniecie w najbardziej kreatywny sposób, tak po swojemu, skrót OMD, używając tylko trzech słów. No to ja też się może pobawię. Oto moje dyrdy mały. O, niech będzie. Jak ktoś chce pożyczyć mój pomysł, nie ma problemu. Ale czekamy też oczywiście na wasze. A to Ashford and Simpson.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Do

Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, 9:30 na zegarach. Trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata. No, kto ma panów w domu, drogie panie, to na pewno to wie. Była także ceremonia otwarcia niedawno, bardzo muzyczna i tam między innymi pojawił się Andrea Bocelli, pięknie zaśpiewał, ale też oczywiście była Shakira, to jest etatowy dostarczyciel sportowych przebojów. Ale swój mundialowy hit, piosenkę Die Die, zaśpiewała z playbacku. Tak brzmi Die Die, ta piękna piosenka. No i oczywiście złośliwi skomentowali to, że jak to z playbacku wielka gwiazda, ale ona też pięknie tańczyła, a ja zawsze mówię, że jak się pięknie tańczy i głośno śpiewa, no to ciężko to robić naraz, prawda? A tańczyć z odtworzenia to raczej trudno. Więc chyba lepiej zaśpiewać z playbacku. Michael Jackson, on na koncertach raczej śpiewał na żywo zawsze.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
6: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.

0: rowery.pl i oddaj głos już dziś.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Alphaville Forever Young w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie godzina 10. Przez ten weekend to sobie nieźle popada, ale już za niecały tydzień w Polsce afrykańskie upały, czyli 30 stopni na termometrach. No i wtedy za tym dzisiejszym deszczykiem to myślę, że zatęsknimy. A popadać trochę musi, w końcu truskawki same się nie podleją, prawda? U mnie na bazarku truskawki po 10 zł wczoraj. A mam nadzieję, będzie taniej. A to już Venga Boys. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. O, taki jest tytuł tej piosenki.

Tu Radio Złote Przeboje, Venga Boys już powoli kończą, a bum, bum, bum, to będzie też w naszych informacjach o godzinie 10, bo tam wielkie informacje i wielka obietnica pierwszego na świecie bilionera Elona Muska. Zostańcie z nami.

0: sobotę. Masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: Ale ten czas leci. Już 10 na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
9: Szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
10: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
9: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia.

0: Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalena i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
1: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
0: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Tuż po południu najmocniej popadać ma na Podlasiu. Tam 18 stopni, 19 w Szczecinie, 20 w Wielkopolsce i w Łódzkiem, 21 w Lubuskiem i na Podkarpaciu. Ale pokropić może w sumie wszędzie. A co jeszcze przed nami? No oprócz tego, że mam nadzieję wolna sobota, to będzie Elvis Presley lat 80., przygotowania do zakończenia roku w szkole i Złote na nowo. Czyli nasz stały sobotni cykl.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: No i przed nami także budka suflera, bal wszystkich świętych. To już teraz.

I'll stand by you, The Pretenders w Radiu Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Za chwilę u nas Shakin' Stevens, czyli taki no Elvis Presley lat 80., który grał zresztą króla rock'n'rolla w przedstawieniu o nim. A Shakin' Stevens budził takie sentymentalne wspomnienia lat 50. i 60. i był zresztą najlepiej sprzedającym się brytyjskim artystą w latach 80. właśnie. I to jest bardzo ciekawe, prawda, że w latach 80. to tak miło wspominali te lata 50., a my teraz sobie na 80. i 90. z urokiem patrzymy. No to Breaking Up My Heart.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
3: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.

Zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie.

0: Fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
3: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: George Michael za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: A w nich fantastyczne nagranie I'm Every Woman. Piosenkę napisał mąż Nick Ashford i Valerie Simpson, którzy pod pseudonimem Ashford and Simpson mieli taki hit w 1984 roku. Wykonywała ją wówczas Chaka Khan. I to była pierwsza dziesiątka listy przebojów w Wielkiej Brytanii. W chórku, w oryginale piosenki I'm Every Woman słychać mamę Whitney Houston. No i nic dziwnego, że sama Whitney, która piosenkę znała, lubiła, wzięła ją na warsztat w 92 roku, dodała trochę dynamiki współczesnych rytmów, a utwór podbił wówczas już nie tylko Wielką Brytanię, ale także Stany Zjednoczone. Użyto go też oczywiście w filmie The Bodyguard.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.

0: kochani.pl i oddaj głos już dziś.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
11: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Tu Radio Złote Przeboje i... aha, 10 minut i będzie 11. Koniec roku się zbliża, oceny to już chyba u dzieciaków wystawione, a przed nami prezenty dla nauczycieli. I tu ciekawostka, bo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości to pedagodzy nie powinni przyjmować prezentów większych niż 100 zł, bo potem to już podatki, kłopoty i inne zmartwienia. Ale jakby co, czekoladki i kwiaty dalej dozwolone? Ja miałem ciocię polonistkę, zawsze do niej na wakacje jeździłem i te pierwsze dni po zakończeniu roku to były słodkie. Poziom cukru wtedy u mnie się zawsze podnosił. Kylie Minogue.

Donna Lewis, fantastyczne nagranie w Radiu Złote Przeboje na taki pochmurno-deszczowy weekend jak dzisiaj. O pogodzie też będzie w tych wiadomościach, bo będą ostrzeżenia przed burzami. Gdzie? Szczegóły.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje. 13 czerwca to w kalendarzu, zbliża się 11 to na zegarach, w głośnikach tylko sprawdzone wiadomości.
8: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poparzony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
9: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
8: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał 8-latka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu. A policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami, to z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial

0: I kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wiecznym Mieście.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
1: Pogoda na weekend.
3: Po południu spodziewana jest druga fala opadów od Szczecina, Koszalina do Wielkopolski deszcz wejdzie. Tam też może zagrzmieć od 18 stopni na północy do 21 na południu kraju. Temperatury bardzo wyrównane.
2: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
3: Nawiązując do tego, co było w naszych wiadomościach, czyli Robert Lewandowski jednak pojechał na mundial, tylko może bardziej w charakterze widza będzie. Bo jak już sobie ten kontrakt z Chicago podpiszę, to pewnie potem czasu trochę będzie na oglądanie meczów.

Dawno nie graliśmy, a to w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczna amerykańska grupa, gwiazdy początku lat 90. All for One, z ich największym przebojem I Swear. I teraz zdradzę wam sekret. W grupie śpiewa, uwaga, Tony Borowiak. Tak, tak, te nazwisko nie myli. On ma polskie korzenie. Sprawdziłem, jego prapradziadek był Polakiem. Miał na imię Franek. Także możemy się spokojnie pod sukces All for One podpinać. I od razu jakaś taka lepsza sobota się robi. Earth, Wind and Fire już teraz w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, urodziny, godziny 11:11 i 11 sekund.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

Ville Valo i Natalia Velon w Radiu Złote Przeboje. Summer Wine o letnim winie. Piosenka. No lato to nieco za ponad tydzień, a wino... A to na razie sprawę zostawię. A za chwilę u nas doktor Alban. Na początku lat 90. słuchajcie, w Szwecji, w Sztokholmie można było iść albo na imprezę, gdzie doktor Alban grał jako DJ, albo iść do jego gabinetu na przegląd stomatologiczny i wyrwanie ósemki. A potem Alban wziął się za muzykę, oczywiście przy cichym proteście rodziny, bo w rodzinie też wszyscy lekarze. A on im zaśpiewał It's My Life. I tak się jego kariera zaczęła. 69. urodziny będzie miał niebawem dr Alban. No to It's My Life.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: Tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Mamusia?
8: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałem do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Porządkując sytuację, o której śpiewał przed chwilą Marek Grechuta. Wiosna teraz, lato za... Za 9 dni. A za 10 minut od 12 u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Szymon Majewski będzie tutaj, już jest dobrze rozgrzany, że tak powiem.
1: Tak, lekko się schłodzę, lekko się spocę na te wszystkie
2: Szymon
1: stany.
2: Szymon Majewski jest jedynym człowiekiem mi znanym, który potrafi przeziębić się od herbaty mrożonej.
1: Na granicy
2: kawy mrożonej.
1: Byłem na granicy przeziębienia się od kawy mrożonej, ale szybko wyregulowaliśmy to gorącym latem.
0: Na to bierzemy wszyscy kawę, herbatę, kubki i słuchać będziemy od 12. Fantastyczna rozmowa Marzeny Rogalskiej. Taka mała zajawka już jest na naszym Instagramie. Bardzo polecam, jak ktoś niecierpliwy. A to też o lecie. Ace of Base.

0: YouTube, Radio Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 2,5 minuty nasze wiadomości. W nich o wielkim sprzątaniu po trąbie powietrznej na Opolszczyźnie. A w jutrzejszym poranku mundialowe piosenki w związku z tym, że Mistrzostwa Świata nam się zaczęły. Zapraszam.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa. W Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Świeżo

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
4: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
5: Trochę o kolejach zapomniano.
4: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. 2 tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
6: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
4: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
7: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
8: Jak to gdzie? Do Łomży.
4: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
5: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. Z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
4: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów.

0: Na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
1: Pogoda.
0: 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad.
3: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
2: Szymon Majewski dzisiaj. Jak się o tobie mówi taki śmieszny gość, to jest takie obraźliwe, czy to fajne?
4: Już można. Kiedyś mnie to wkurzało, ale nawet jak teraz o mnie powiedzą komik, daje radę w ogóle. Bo
2: a
4: kiedyś
2: satyryk?
4: To wiesz, to nigdy mi nie pasowało, bo to jakoś
2: komik.
4: Taki satyryk, że jakoś strasznie się przygotował, napisał, coś czuję w tym taki, że trochę jakaś takie mędrca oko i to już wolę komika.
2: To komik Szymon Majewski dzisiaj do godziny 15. Nawet ze sprawy nie zdajecie, ile się musiałam wystarać, żeby znalazł wolne miejsce w swym kalendarzu.
4: Jezu.
2: Będzie z nami dzisiaj do 15.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski w garniturze z zadziorną apaszką. Ty zawsze jesteś taki wydizajnowany. To zasługa twoja czy Magdy Majewskiej, małżonki twojej?
2: Słuchaj, trochę jestem fircyk, to prawda, ale też to jest jednak Madzia, która mówi, dobra, masz to, kupiłam ci to, noś to. Myślę sobie, że to wynika z tego, że kurde, w PRL-u, wiesz, za ciuchy mnie goniono, no bo ja się po prostu dziwnie ubierałem w PRL-u.
1: Już w PRL-u się dziwnie ubierałeś? Tak.
2: No i musiałem, wiesz, się tak nauczyć trochę przemykać, omijać trudne sytuacje, bo wiesz, jakieś tam, nie wiem, nosiłem na przykład spodnie dziadka, takie narciary z lat, kurczę, chyba 50. Wiesz, jakieś marynarki, które farbowałem, koszule, które farbowałem, jakieś dziwne krawaty kupowane na Sembeka, albo też na targu, wiesz, koło Halibanacha. To był dla mnie taki, wiesz co, w PRL-u trochę cholera bunt, wiesz, i wyznacznik tego, co jest we mnie, i ja trochę na szarzyznę się nie godzę.
1: Szymon, wiesz, ja miałam naokoło to samo, czołgi, ja nie wiesz. Zapomnę, jak się stało w kolejce i na przykład brałeś jedną parę butów, ta, która ci przypadła.
2: Tak. Radoskór, odmęt, wiesz, Buszewko. Na przykład, prawda?
1: I po prostu to było jakieś takie dziadostwo okrutne i myśmy, popatrz, to przeżyli.
2: I może
1: teraz nadmiarowość jest konsekwencją tego, że my sobie to jakoś próbujemy wynagrodzić.
2: Tak, chociaż ja, wiesz, to też nie przesadzam w tym, bo ja mam teraz dwie marynarki, wyszły z szafy, mimo że były na końcu tej szafy, jeszcze z programu Szymon Majewski Show.
1: I są po prostu wspaniałe. Tak jak wspaniały jest Hot Chocolate, So You Win Again. Tak ci zagram. I wam wszystkim, drodzy słuchacze.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski, zażyczyłeś sobie zimnego napoju, dostałeś kawę mrożoną, po czym powiedziałeś, nie, muszę się napić ciepłej, bo czuję, że się przeziębię.
2: Bo gdyby dzisiaj było 27 stopni, to ona by dobrze mi zrobiła, ale jest tylko, są 24 stopnie, są
1: i już się możesz przeziębić.
2: I ja nagle poczułem w trakcie, że jestem na granicy przeziębienia. I poczułem, nie, muszę wypoziomować, trzeba się teraz wygrzać, więc zażądałem gorącej. No dziwne, no bardzo takie, wiesz, no trochę to chore wszystko, no.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: Już jutro po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
14: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
15: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak powstają twoje skecze?
2: Skąd ty bierzesz materiał? No bo wyłuskujesz jakieś takie piękne rzeczy, łapiesz je, robisz z tego swoje dowcipy, żarty, swoje stand-upy. I teraz, czy ty jesteś dla siebie najlepszym materiałem? Czy jak sobie grzebiesz w internecie i sprawdzasz, jak są konstruowane newsy w tych wszystkich portalach plotkarskich?
3: Jezu, uwielbiam swoje konstruowanie newsów. Założyła blade sandały, czy nie sandały? Tak się teraz będzie chodzić, że oni stwierdzają. Lubię też takie tytuły. Polacy dziś nie zasną. Telewizja pokaże ten film. Jakim prawem? Jak oni mogą? No, żądać od nas, niewyspania, rozumiesz, referują wyroki, każą nam nie spać, wiesz. Lubię też takie. Weszła Steczkowska, ale spójrzcie na Młynkową. Okropne to jest, bo tak, weszła Steczkowska, słuchajcie, starała się, prawda? Redakcja mówi: Steczkowska w porządku, ale po sekundzie spójrzcie na Młynkową, to jest nieuczciwe wobec Steczkowskiej. Czyli powinno być dla mnie, jeżeli byście byli szlachetnymi ludźmi. Ale to mi się nie podoba, bo jeżeli mielibyście, to oddzielni się, weszła Steczkowska, tylko na nią spójrzcie i już, nic więcej nie piszcie. Ale weszła Młynkowa? Zobacz, dopóki nie weszła Młynkowa, Steczkowska mogłaby się cieszyć fajnym, wiesz, odbiorem.
2: Atencją,
3: Okropne to jest.
1: Niezbadany jest świat tytułów artykułów tabloidowych. Odetchnijmy na chwilę od tego świata. Jermaine Jackson, When the Rains Begin to Fall w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymonie Majewski, z czego ty się głównie składasz? Z dziwactw czy jeszcze z czegoś?
2: Z dziwactw, ale wiesz, to jest wszystko osadzone moim zdaniem na takim w miarę mocnym kręgosłupie, a reszta trochę fruwa jak takie puzzle. Czasami się zbiera, czasami się rozpada i znowu się zbiera, bo to jest takie 10 srok za ogon, wiesz, 4 wróble, siódemka bocianu.
1: Pies, kot i mogłaby być jeszcze większa lista. Wrócimy do tego. Wrócimy do przepięknej, skomplikowanej, barwnej osobowości naszego gościa Szymona Majewskiego.

0: Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
11: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Z jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
16: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, tak się zastanawiam nad tym, kiedy twój mózg odpoczywa, bo tam cały czas jest eksplozja. I co ty robisz, żeby gdzieś się tam jakoś wyrównać?
2: No więc mam na przykład takie, wiesz, rzeczywiście on jest tak aktywny, czyli ja jestem aktywny, bo jeszcze odchodzi jakby cała jakby fizyczność, więc ja, wiesz, w domu podskakuję, mam, wiesz, jakiś taki rytuał podskakiwania i to mam od przedszkola. Nie wiem, czy jak będę miał 80 lat, też będę podskakiwał, ale
1: nie, no
2: wiesz,
1: co, ja mam ty, tego... Ty ćwiczysz
2: to, no tak, ćwiczę, ty... tak. Ale no wiesz, to
1: będziesz podskakiwał.
2: Tak, mam, więc mam zjazdy, więc mam takie, wiesz, że w pewnym momencie jak mi zjedzie, to wiesz, drzemki. To jest taki reset, czyli jakby, no, wiesz, komputer się wyłącza, wiesz, następuje reset.
1: I drzemeczka? Drzemki.
2: Tak, ale pół godziny, 25 minut drzemki plus sport, kurczę, więc ja mam coś takiego, że muszę na przykład pójść, wiesz, dwa razy w tygodniu na ten boks, poboksować tam ze dwie godziny, wiesz. Mam też odważniki w domu, więc co pewien czas, wiesz, tam ćwiczę nimi, no muszę nagle coś takiego,
1: fizyczna...
2: muszę się spocić, tak, zmęczyć, jakieś pompki, coś, przysiady, wiesz, no.
1: I wtedy jesteś spokojniejszy. No ale tutaj nie mam takiego spokojnego, złotego przeboju. You drive me crazy. Taki utwór ci zagram. Britney Spears oczywiście. Yeah!

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13, a to oznacza, że zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Szymonem Majewskim i będzie o dwóch ważnych kobietach w jego życiu. Oczywiście o żonie Magdalenie i przyjaciółce Joannie Kołaczkowskiej. Bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: do -50% w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
13: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
15: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
14: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzamiński. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
16: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
17: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
16: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
14: Ważne dla kierowców. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta.
15: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
14: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
18: Pogoda.
14: dużo chmur. Spodziewajcie się deszczu.

0: miejscami burz, lokalnie też gradu. Maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazowszu, 21 na Dolnym Śląsku.
1: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz23okulary.pl, Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
2: Meldujemy się, Szymon Majewski i Marzena Rogalska. To jest weekend jak marzenie, Szymon. Jakbyś zapomniał, gdzie się znajdujesz.
3: Wiem, wszystko wiem, mam pełną świadomość tego, gdzie jestem.
2: To jest, drodzy słuchacze, jakbyście się nie zorientowali, Szymon Majewski to jest ten, który grał w Killerze. No, to jest normalnie prawie aktor.
3: Najbardziej się zaśmiałem na słowo grał.
2: Tak. No grał. Przestań. Ale bardzo, bardzo fajnie grał.
3: Tam się przemazał, blady leż.
2: Zagrałbyś jeszcze, nie?
3: Nie, właśnie nie wiem. Ale na swoich warunkach.
2: Powiedział Gwiazdor Majewski. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Porozmawiajmy o twoim stand-upie. Szymon Majewski oczywiście z nami. Igor Kwiatkowski, inny komik, słuchając cię w duecie z Joasią Kołaczkowską, bardzo gorąco namawiał cię na zrobienie tegoż stand-upu.
2: Zadzwonił do mnie, w ogóle wiesz, i powiedział: Szymon, to, słuchaj, to jest gotowe na scenę, tylko sobie to obrobisz. Zresztą Aśka w ogóle miała wspaniałe, wiesz, jak zacząłem robić ten swój stand-up. Mówiła mi: Szymon, nie ucz się tego, czytaj to sobie, ale wyjdź z energii, że ty tu ludziom opowiadasz i zobaczysz, że potem przyjdzie anegdota.
1: Jesteś tak naprawdę prawdziwym Szymonem, czyli wychodzisz, bo ty taki jesteś Szymonizmy. I nigdy nie wiadomo, dokąd cię ta historia zaprowadzi.
2: I w ogóle bo ja nagle zacząłem grać go, słuchaj, w domach kultury, mam jeszcze inną widownię. Na przykład przychodzi taka publiczność czasami w różnych miejscach, która przyszła, ale nie do końca mnie zna od tej strony i jest taka może troszkę, wiesz, jakby nieufna do pana, wiesz, fon, w apaszce coś, i nagle zaczynają wchodzić w ten mój świat, w świat tego czpiota i myślą sobie: Jezus Maria, to jest tak. Trochę czasami tego nie kumam, ale Jezus Maria, fajnie byłoby z nim być na przykład na chrzcinach. Wiesz, no załóżmy, rozumiesz, że nagle mieć fajnie takiego wujka. Wujek, wariat, wiesz, no znasz ten...
1: Zawsze w każdej rodzinie
2: ja bardzo się cieszyłem, Jezus Maria, fajnie, że przyjdzie ten wujek, bo pamiętam, że miałem na przykład jednego wujka, którego kochałem, bo żartował, a drugiego bałem się, cholera, wiesz czego się bałem? Bałem się jego grdyki. I on miał szczupłą szyję i grdyka mu tak chodziła jak u indyka. Pas nawet się rymuje.
1: No dlaczego? Mnie to nie dziwi, że się rymuje. Ale pozwól, że zagram coś teraz. Beata Kozidrak, Siedzę i myślę.

0: Szymon Majewski razem z nami. Szymonie, porozmawiajmy o twojej przyjaźni z Joasią Kołaczkowską. To przewspaniałe, że się tak zwąchaliście.
1: Ona mi, wiesz, jednym SMS-em potrafiła, wiesz, ja pamiętam jak...
0: Postawić cię na nogi,
1: tak,
0: nie?
1: Jak grałem, wiesz co, premierę swojego Kto panu to zrobił, wiesz. I ja napisałem do Aśki, Aśka, poszło dobrze. I ona napisała coś taki najcudowniejszy SMS. Czemu mnie to nie dziwi? Ona, kurczę, bardziej wierzyła we mnie niż ja.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
8: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak ty się trzymasz w czasie, kiedy Joasi, twojej przyjaciółki Joasi Kołaczkowskiej, już nie ma?
2: Wiesz co, no nawet trudno to w ogóle jakoś objąć głową, wiesz, no można by tutaj jakieś, wiesz, przysłowia, że tam ulubieńcy bogów, wiesz, odchodzą wcześniej, czy coś
1: nie
2: takiego.
1: W ogóle
2: nie,
1: to do mnie.
2: Nie, zupełnie, wiesz, tym bardziej, wiesz, ja na przykład, no bo ja mogę opowiedzieć o tym, jak ja się teraz czuję. Ja się teraz tak czuję, jakbym był taki niepełny, wiesz, to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Ja z tym długo nie mogłem odczytać tego uczucia, co to jest, że przeżywam dzień, a jakby dojeżdżam do końca tego dnia i mam wrażenie, że czegoś w tym dniu brakuje. I to dokładnie było takie uczucie, jakbym nie przeżył tego dnia do końca, czegoś bardzo mi w tym dniu brakuje, a ja tego przez długi czas nie umiałem nazwać. I potem się okazywało zawsze na końcu, że to jest po prostu brak Aśki.
1: Też sobie tak myślę, że naprawdę chyba z nikim nie osiągnąłeś takiej szczerej relacji, wymiany artystycznej.
2: Ja w ogóle
1: prawda?
2: nie przypuszczałem, że mi się taka przyjaźń w ogóle przytrafi.
1: W tak zwanym dorosłym,
2: tak mocno,
1: dojrzałym
2: tak,
1: życiu.
2: Bo mi się wydawało, że jakby ten limit nazwy znajomości, przyjaźni, ja mam gdzieś jakoś w pewnym sensie, wiesz, że już tak jakby oklapłem, że to ja taki trochę jestem, wiesz, właśnie na marginesie. Niby, wiesz, wychodzę, ale tak trochę nie do końca.
1: Ty masz jak Kwiatkowski, że ludzie fajnie,
2: ale jednak coś tam, wiesz, tak. Takiego, żeby tam w pieczarze pobyć.
1: Tak. I Gorek ma tak samo.
2: Tak. I ja nie sądziłem, że mi się taka komitywa zdarzy. Wiesz, tak jak moja żona pięknie powiedziała, że tak Aśka się pojawiła w naszym życiu, tak mocno zaistniała, tak szybko, wiesz, przeleciała właśnie. Coś takiego, wiesz, tak jakby przefrunęła przez nasze życie.

0: Szymonie Majewski, ja nie chcę używać słowa pantoflarz. Ja po prostu chcę tylko wiedzieć, czy ty nadal się tak bardzo słuchasz żony.
1: Słucham się, tak, ale też już potrafisz czasami postawić. Wiesz, to ten bunt, ten bunt zaczyna, to już jest
0: wieku, moment. Wieku 60 ilu?
1: Słuchaj,
0: czy ile
1: 59, dosłownie parę tam dni temu.
0: I ja mam wrażenie, że w 60, mówi.
1: Wieku 70 lat powiem, stop. Uważam, że bardzo ładnie zapakowałem tę zmywarkę.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltaren!
5: Kto?
6: Woltaren! Woltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
19: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
20: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
21: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie, Szymon Majewski, jak to się robi, żeby tak kochać nieustannie przez długie lata?
2: Magdę? No? Słuchaj, wiesz co, bo to jest taka chyba sytuacja, że tak Magda robi coś takiego, że tak do końca nigdy nie jestem, znaczy tak, jestem jej pewien, ale ona cały czas roztacza taką, trochę mnie walczy, trochę się postaraj, trochę jakby była sytuacja, że my jesteśmy na randce, wiesz? Ona zawsze powtarza ten cytat z jakiejś piosenki, tylko nie mów do mnie jak do żony. No to jest to, że jakby jesteśmy cały czas w sferze takiej, że wiesz, trochę się jakby zdobywamy, żeby to była jednocześnie jakaś taka randka, czyli taka atencja, więc tam jest, wiesz, taka temperatura, wiesz.
1: Co to jest to zjawisko? Jakim jest miłość? Czym ono dla ciebie jest?
2: O Boże, w miłości to jest też taki jakiś, mam wrażenie, że taki spokój jest, wiesz, takie poczucie, że to jest, więc ona jakby trwa, więc...
1: Ale czy to jest tak, że ty teraz jako dojrzały facet bardziej szukasz spokoju w tej relacji miłości?
2: Tak, bardzo mnie myślę sobie, że doceniam
1: szarpać.
2: Sam fakt, że ona jest taka jakby taka, że jest tam jakiś taki konstans i że tam jest takie poczucie pewności i tego, wiesz, że na przykład wiem, że na przykład tutaj teraz jestem, Magda rano wyszła, wyglądała bardzo atrakcyjnie i wiem, że to nie jest prawdopodobnie teraz sytuacja, że my tu rozmawiamy, a tam jest jakaś szarpanina gdzieś, wiesz.
1: Cool and the King, Cherish. Niech zagrają dla nas.

0: Już niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A po wiadomościach oczywiście ciąg dalszy naszej rozmowy z Szymonem Majewskim, z którym porozmawiam o harcerstwie, czy harcerzem się jest przez całe życie i o tym, z czego się dzisiaj już nie śmieje mój gość.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Codziennie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofar.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Reklama.
8: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Osłoniło go zapadlisko. Marcin Krzemiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
10: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
9: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
11: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
9: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów dalej. Korytarz był zasypany.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
12: Pogoda.
9: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.
13: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl, Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
12: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
14: Mniej więcej to spotkanie wygląda tak, że Szymon Majewski opowiada, a Rogalska grzecznie słucha, bo to jest taka nierówna relacja. Ja uwielbiam i uwielbieniem otaczam, a ty rozwijasz skrzydła, nie?
15: Nie, daj spokój. Wspólnie tutaj fruwamy. Absolutna przyjemność i też bez oporów jestem tu...

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski. Szymonie, porozmawiajmy o harcerstwie, bo dla niektórych to jest przygoda młodości, która się kończy, a dla ciebie to harcerstwo to jest tak naprawdę styl życia.
2: W harcerstwie jest... Mi się podoba w harcerstwie, bo to, wiesz, kawał mojego cudownego życia, wiesz, 16 warszawskiej przypadło na czas taki, wiesz, kiedy miałem 14 lat, stan wojenny. Byłem w tym harcerstwie 4 lata czy 5, wiesz, i to taki jest najcudowniejszy czas gdzieś w moim życiu, gdzie wiesz, przeżyłem przygodę, poleganie na braterstwie, ta wspólnota. I gdzieś, pamiętam, przy jakimś ognisku drużynowy rzucił, że dzisiaj wieczorem każdy zastęp ma przygotować jakieś skecze na temat zastosowania laski skautowej. Ja pamiętam, ze swoim zastępem Dziki przygotowałem i rozpisaliśmy, ja tam, wiesz, prezentowałem jakieś tak przedziwne pomysły, jak do czego można zastosować tą laskę, wiesz, wyciskać z niej wodę na pustyni, jakieś takie przedziwne. Śmiało mogę powiedzieć, że to był taki mój pierwszy stand-up, występ. Wiesz, poza tym ta przyjaźń, taka najczystsza, kurczę, i to, że na przykład liczymy na siebie. Te proste takie zasady, prawda, czyli, no nie wiem, najsłabszy idzie przodem, bo się do jego tempa dostosowujemy. Wiesz, dużo rzeczy takich, które moja żona na przykład do tej pory mówi, a skąd ty to wiesz? Ja mówię, z harcerstwa, wiesz.
1: Wiem i podziwiam to bardzo. A teraz pozwól, że ci zagram, oczywiście także wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje, Natalia Kukulska, czy ona jest?

0: Rozłóżmy naturę Szymona Majewskiego na czynniki pierwsze.
1: Ty chęć nie masz w DNA takiego genu, który powoduje, że komuś odwiniesz, zrobisz przykrość, że po prostu...
2: No może tak, że tak sobie myślę, prawda? No mam, tak wiesz, ja zawsze do końca tak. gdzieś tam ludzi gdzieś, wiesz, nawet tłumaczysz, jak tłumaczę, coś tam, wiesz, coś takiego, wiesz...
1: Nie odgryziesz się.
2: No tak, że może powinienem być taki bardziej, wiesz, taki ratler jakiś, prawda, cholera, wiesz, który tam, wiesz, chwileczkę.
3: Autopromocja. Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
4: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski dalej z nami. Szymonie, czy jest coś, z czego już dzisiaj się nie śmiejesz, a dawniej się śmiałeś?
2: Wiesz co, to też się trochę zmienia pewnie, ale wiesz, ja zresztą tak nigdy chyba nie miałem jakiegoś takiego, wiesz, jazdy na bycie tak zwanym kontrowersyjnym. Zresztą mi to nigdy nie wychodziło i tam co pewien czas gdzieś tam ktoś pewien czas chciał, żebym ja tam, wiesz, był taki, wiesz, właśnie no Rattler, wiesz. Nie, no ja raczej miałem wrażenie, że najpierw to musi być śmieszne, potem oczywiście czasami może kogoś coś zaboleć, bo wiesz, tam się gdzieś tym odnalazł, ale jednak tak, u mnie zawsze musi być to jednak, wiesz, w otoczce takiej abstrakcyjnej,
1: że... Ale pozytywnie, ty nie masz czegoś takiego, że swoim poczuciem humoru chcesz skrzywdzić, chociaż nie. Ostatnio, wiesz, no, rozdmuchałeś dramę.
2: Jezu, tak, najwspanialsza na świecie, wiesz. Tak, no taką...
1: No ale cofnąłeś.
2: Cofnąłem tą dramę. Wiesz, ja mam od razu coś takiego, dobrze, on tam nie jest przykro, idę cofać, wiesz. No i tam zawsze żeby było, słuchajcie, myślicie, że ja to puściłem od tyłu. Nie, ja to normalnie cofałem gębą. Ustawiłem się w tym samym miejscu.
1: Jak jest Marzena Rogalska?
2: Worst card with jednym mężem. Coś takiego.
1: Zagram w nagrodę coś fantastycznego. Enjoy the silence, oczywiście Depeche Mode.

0: Czy dzisiaj jako dojrzały facet, oczywiście to pytanie do Szymona Majewskiego, łatwiej ci odpuszczać pewne smutki, bóle, przykrości, no czy po prostu łatwiej radzisz sobie z życiem?
1: No znam, wiesz, instrukcję obsługi swoją, wiesz. Aha. Już mam naczytaną na wiele sposobów, więc...
0: I bardziej wiesz, jak to ADHD działa jednak, nie?
1: Tak, trochę też wiem. Dużo się o tym, wiesz, dowiedziałem, nauczyłem i też, wiesz, gdzieś tam się przez to gdzieś też tak trochę poznałem, słuchaj, i też zauważyłem, co na mnie, wiesz, działa. Więc ja sobie sam jakieś aplikuję. Wiesz, boks jest fajny pod tym, w ogóle sport. Aha. Fajny, bo tak, wiesz, kurczę, jak się tak poczuję naprawdę spocę, zmęczę, jestem taki złachany, to wtedy jest najcudowniejszy moment.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Kto zwalcza ból?
9: Woltary!
8: Kto?
9: Woltary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
15: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: Ale patrz!
18: Ale co?
17: Ale niskie ceny!
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
9: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
18: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały, twoje małe rzeczy, które dają ci wiele radości? Szymonie Majewski.
2: Jezu, kawę uwielbiam, to jest mój rytuał, życie, kawa z miodem, kawa mi się kojarzy z pracą i kawa jest takim, że teraz się zaczyna działanie, teraz zaczyna się kreacja, robię kawę, pobudzam się, idę, 10 minut coś popiszę i muszę się przejść. Więc ja pracuję takimi zrywami, czyli po 10, po 15 minut piszę, idę, tu coś przejdę.
1: A masz tak, że zmieniasz miejsca pracy?
2: Tak, musisz, absolutnie, zmieniam tak miejsca pracy, kładę się tu, co wiesz.
1: Tu z laptopem w fotelu,
2: nie,
1: tu
2: tam
1: przy
2: coś,
1: biurku,
2: tu się ja kładę, mam tak tu mam wrażenie, że tam łapię energię, tam jakieś mam, wiesz, większe połączenie, tam gdzieś jest wtyczka, wiesz, z energią, z pomysłami, przeróżnie.
1: Powiedz mi...
2: Kawa tak, kawa na mnie działa, ale też w sposób musi być też nagle taki moment drzemka, reset, wiesz, zamknięcie oka, ja to nawet z zielakiem piszę, wiesz, i leci mi oko, albo nawet mu wysyłam taką ikonkę oka i on wiadomo, że i on mówi dobrze, u mnie też oko, albo zaraz oko.
1: No to teraz oko, znaczy oko i ucho na Eurythmics. There must be an angel.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Polecam.

0: ci życzyć, bo niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
1: Niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
2: Nie, więc... kurczę, niech będzie jak jest.
0: Tak?
2: Najlepiej, tak.
0: To znaczy, że jest dobrze.
2: No tak, że to jest dobrze. To niech będzie jak, tak, jak jest.
0: Szymon
2: tak.
0: Majewski.
2: Dziękuję.
0: Ciężko się z tobą rozsta.
2: No, to jeszcze tu to ponowimy jakoś na jesieni.
0: Ponowimy?
2: Ponowimy, oczywiście.

0: najmilszego stopnia.
1: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
0: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
1: będę ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
0: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
3: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
2: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jest teraz w Rewalu. Tu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni. Najcieplej w Rzeszowie i Zielonej Górze, tu nawet do 23.
5: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Prawie 4 minuty po godzinie 15:00 to panie i panowie zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, na dobry początek piosenka, która, przyznam wam się szczerze, dzisiaj towarzyszyła mi w drodze z domu do radia. To perfekt i niepokonani.

Od 44 lat na muzycznym rynku ostatniego słowa o muzyce jeszcze nie powiedzieli. Podobno w tym roku jeszcze chcą swoich fanów zaskoczyć nowymi dźwiękami. No to czekamy z wielką niecierpliwością. No a to była norweska formacja. Aha, w Radiu Złote Przebojów to sobotnie popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 15. No to nadal podkręcamy wam tempo w to sobotnie weekendowe popołudnie. To teraz artystka, która nazywana była królową dyskotekowych parkietów lat 70. i 80., ale poza śpiewaniem ta gwiazda była także utalentowaną malarką, a jej prace, chyba nie wszyscy o tym wiedzą, sprzedawane były nawet w tysiącach dolarów, a nawet w setkach tysięcy dolarów, no tak bym nawet rzekł. No to dajcie głośniej, jeśli cokolwiek robicie i gdziekolwiek jesteście, bo ta piosenka naprawdę doda wam takiej pozytywnej energii na kolejne godziny weekendu. To Donna Summer.

0: profundo. Autopromocja. Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
1: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
1: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja.

Ale cudownie buja ten numer w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Trisha McNeil. Za 29 minut będzie 16. Słuchajcie, Elton John przybywa do Wenecji z koncertami i muzyką do dawnego klasztoru. Brytyjska gwiazda popu otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie mógł posłuchać każdy muzyki na żywo, no i napić się podobno pysznego koktajlu. Otwarcie tego ekskluzywnego klubu dla wszystkich już na początku września, oczywiście w Wenecji. No a teraz pora na gwiazdę, która przyprawiała o mocne bicie serca facetów, nie tylko jak pojawiała się na scenie, ale jak i teledysk pojawiał się w telewizji. To przed wami już teraz Boys i Sabrina. Boys.

0: dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
9: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólna informacja dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Molly Hatch. No i miejsce, w którym teraz jest 32 stopnie na niewcieniu, bo tam jest późny wieczór. Mowa oczywiście o Bangkoku. Za 11 minut będzie 16. Od czasu do czasu lubię was zaskakiwać dźwiękami takimi dyskotekowymi z początku lat 90. To teraz słuchajcie, zespół, który właśnie w 90 roku i to właśnie 13 czerwca wskoczył na szczyty list przebojów nie tylko europejskich, ale także tych amerykańskich. To jeśli możecie, dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach już teraz The Power i Stop.

Nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę zanurzyć się w takich właśnie genialnych dźwiękach. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnia do największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.

0: kibiców w Krakowi są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej, pociągi wracają tam po ponad 30 latach. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
1: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
0: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócanie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
2: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
3: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
0: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami, to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Wrocławia. Tam teraz termometry pokazują do 22. Trzy minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie popołudnie. Zaczynamy kolejną godzinę, w której pojawią się te największe gwiazdy lat 80. i 90. I od takiej zaczynamy. Przed wami Bryan Adams.

0: Lubię w weekend sięgać po płytę Bad, no i wyciągać z niej takie oto muzyczne perły. To Michael Jackson, jego The Way You Make Me Feel w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16, 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje 51 urodziny świętuje ta oto gwiazda.
1: Mówiąc jasno i najzwięźlej, między nami nic nie będzie.
0: No i chyba wszystko już jasne. Anita Lipnicka świętuje urodziny. Niedawno zapytałem ją o jej ulubionych wykonawców sprzed lat. No to wymieniła jednym tchem m.in. Davida Bowie, no i swojego ukochanego Leonarda Cohena. Anita, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz i nas słyszysz, to pozdrawiamy cię i ściskamy bardzo gorąco. No i czekamy na te kolejne twoje piękne, złote przeboje. A w Radiu Złote Przeboje pozostajemy przy polskich dźwiękach. Żyj kolorowo teraz i Ewa Bem.

0: Auto promocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Choć stworzył orkiestrowe aranżacje do dziesiątków hitów i grał na wielu instrumentach, całą muzykę jednak stworzył wyłącznie ze słuchu. Po prostu nie potrafił czytać z nut. To był Barry White w to sobotnie późne już popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 17, to teraz gwiazda, która do dziś praktykuje jogę i medytację. Przed wami CC Catch.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
15: Reklama.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to przyznam wam się szczerze, aż podskakuję na fotelu. W Stanach Zjednoczonych musieli występować pod nazwą Wham UK, a wszystko dlatego, że w Stanach istniał już wtedy lokalny zespół o nazwie Wham, no i prawa do tej nazwy były już po prostu zablokowane. No a teraz gwiazda, która ostatnio muzykę odłożyła na plan boczny, zajęła się aktorstwem, no i wielką karierą filmową. Przed wami Jennifer Lopez, która ostatnio wystąpiła choćby w takim romansidle zatytułowanym Romans Biurowy.

0: To jeden z kultowych brytyjskich artystów muzyki lat 80. i 90. Steve Winwood w radiu Złote Przeboje, który swoją przygodę z show biznesem rozpoczął już w wieku 15 lat. Do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje na całym świecie. A do takich niezapomnianych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofast.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Lekarka z zarzutami, wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę.

0: i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
1: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert i Sky.pl.
2: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
1: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia dużych zmian w pogodzie nie będzie. Proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz cały czas w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, Rzeszowa i Krakowa, tam to 21. 3 minuty po godzinie 17:00 to wspólnie zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na w tej godzinie świętować będziemy urodziny pewnej polskiej gwiazdy. Szczegóły już za moment, a teraz najlepsza z najlepszych, która pozostawiła po sobie ocean takich oto złotych przebojów. Przed Wami Tina Turner.

0: To zespół, który w latach 80. i 90. mocno promował muzykę reggae. To oczywiście UB40, 11 minut po godzinie 17. 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, no a dziś swoje urodziny świętuje ta oto dama.
1: Bez serca bije i tak.
0: No i chyba wszystko jasne. Kasia Kowalska kończy 53 lata. Kasiu, ściskamy cię bardzo mocno. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje miałem tu wielką przyjemność. Wspominaliśmy jej nagrywanie pierwszej płyty, kiedy to pomagał jej sam Grzegorz Ciechowski. A tak wspomina ten czas.
2: Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy. No ale taka jest rola producenta. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie, nie wiem, organów, Hammonda, to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie no, łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się.
0: To tyle wspomnień na to sobotnie, późne już popołudnie piosenka, która mam nadzieję napędzi wam te kolejne godziny weekendu. To francuski duet Mojo.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

Nie ma zysku i zespół Kombi. Grzegorz Skawiński, który niedawno powiedział nam o tym, że on uwielbia ładować swoje akumulatory po trasie koncertowej, najlepiej gdzieś w głuszy, na łonie natury. Jak sam powiedział, to wtedy go nie tylko tak przyjemnie kołysze, ale także, jak sam mi opowiedział, lubi po prostu być blisko natury, bo to go wzmacnia. No i nic dziwnego, bo ta gwiazda, która już za moment zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, coś wspólnego z naturą również ma, bo jest dyplomowaną projektantką ogrodów, a nazywa się Kim White, która już teraz w Radiu Złote Przeboje. Dajcie głośniej radio!

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
15: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Kochamy takie dźwięki, szczególnie w sobotni wieczór. Może ktoś z was już za kilka godzin rozpocznie jakąś fajną domówkę. No a w studiu, jak sami słyszeliście, już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dobry wieczór, jestem obecny.
0: Ja już spakowany, przygotowany, prezenty są obok mnie, a ja startuję na Ursynów Warszawski, tam Kopiec Cwila. Tam jesteśmy dzisiaj przez całe popołudnie i cały późny wieczór. Będzie wiele niespodzianek związanych z Radiem Złote Przeboje i nie tylko, bo ja tam mam nagrody dla słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: No to warto, żebyście tam wpadli, jeśli jesteście w okolicy, jeśli jesteście dzisiaj w Warszawie. A jeśli też chcecie zostać z Radią Złote Przeboje, to też dzisiaj się będzie działo, ponieważ w programie Czas Gwiazd dzisiaj omówimy kawałki wykorzystane w filmach, a więc będzie mnóstwo nawiązań do Pretty Woman, Top Gun, Rocky 3 i tak dalej, i tak dalej. Filmowo i muzycznie.
0: To zostawiam was w naprawdę dobrych rękach, to ja lecę, Mariusz, cześć!

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje i tych przebojów również nie zabraknie po godzinie 18. Obiecuję całą masę świetnych kawałków oraz też to, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd pojawi się temat kawałków wykorzystanych w filmach, ale wcześniej też będą newsy, a także pogoda. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: ma.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
5: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Sobota, 18 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty.

0: Paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
1: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
2: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
3: Dokładnie.
2: Ludzie machają, uśmiechają się.
4: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
1: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią. O północy mecz Brazylia-Maroko. O 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja. A o 6:00 rano Australia-Turcja.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Może do lata coraz bliżej, ale za oknem tego nie widać. Jutro też nie będzie poprawy pogody, ponieważ w niedzielę spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w całym kraju. Mogą też pojawiać się burze, a także temperatury poniżej 20 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Estelmaszczyk jestem. Człowiek nie tylko mundialem żyje, więc obiecuję, że będzie mnóstwo świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. I dzisiaj też ważny temat, ponieważ w czasie gwiazd poruszam wątek muzyki wykorzystanej w filmach. Tak jest, więc za chwilę między innymi będzie o Jamesie Bondzie i nie tylko. A teraz głos oddaję Zbigniewowi Wodeckiemu.

Gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Historia powstania utworu Duran Duran A View to a Kill sama w sobie jest wręcz filmowa. Basista John Taylor jest wielkim fanem serii o Jamesie Bondzie i podczas jednego z bankietów spotkał producenta Alberta Romolo Broccoliego. Postanowił zapytać go, kiedy w końcu zatrudnią kogoś porządnego do nagrania piosenki bondowskiej. Broccoli zapytał, kogo ma na myśli, a basista Duran Duran odparł: nas. Okazuje się, że taka pewność siebie ocierająca o bezczelność czasem popłaca. Kilka miesięcy po tym spotkaniu panowie otrzymali telefon z propozycją nagrania kawałka do filmu Zabójczy widok z 1985 roku. Do zadania podeszli bardzo profesjonalnie i z rozmachem, ponieważ podczas nagrania grupie Duran Duran towarzyszyła orkiestra składająca się z 60 osób i to była recepta na sukces. To jedyny motyw z filmu o Bondzie, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard 100.

A sam film Zabójczy widok był ostatnim bondowskim występem Rogera Moore'a. Miał wtedy 57 lat i był najstarszym aktorem wcielającym się w agenta 007. W fabule Bond walczy z psychopatą milionerem Maxem Zorinem, granym przez Christophera Walkena, który planuje zniszczyć Dolinę Krzemową. No to słuchamy Duran Duran, A View to a Kill w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na Celine Dion, My Heart Will Go On. Oczywiście kawałek znany z Titanica.
1: Every night in my dreams I see you, I feel you.
0: Kiedy utwór był już gotowy, ekipie pozostało zdecydować, kto go ostatecznie zaśpiewa. Pierwszym wyborem reżysera była Celine Dion. Początkowo wcale nie chciała go nagrywać, uważała, że po sukcesie Pięknej i Bestii kolejna filmowa ballada może być złym pomysłem. Finalnie piosenkarka zgodziła się, chociaż niechętnie. Dopiero po latach można znaleźć wypowiedzi, w których to Celine Dion podkreśla głębokie znaczenie i ponadczasowy przekaz utworu. Z perspektywy czasu docenia to, jak silnie ballada łączy się z emocjami słuchaczy na całym świecie.

Titanic Jamesa Camerona do dzisiaj pozostaje absolutnym popkulturowym fenomenem, który jako pierwszy film w historii przekroczył barierę miliarda dolarów przychodu. Jakby było tego mało, zdobył też 11 Oscarów, ale nie Leonardo DiCaprio, który musiał poczekać na swoją nagrodę jeszcze kilka ładnych lat. No a my w Radiu Złote Przeboje słuchamy tej ballady Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to w Lewiatanie tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Stosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
17: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

0: Czas gwiazd.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eye of the Tiger, Survivor. Procesem powstawania tego utworu czuwał Sylvester Stallone, a więc reżyser i odtwórca głównej roli. W wywiadach przyznawał, że początkowo chciał wykorzystać w tej produkcji już znany i sprawdzony numer grupy Queen, Another One Bites the Dust.
2: Another one bites the dust.
1: Ostatecznie zwrócił się do mało jeszcze znanego zespołu Survivor z prośbą o napisanie czegoś równie energetycznego. Przesłał muzykom fragmenty filmu Rocky 3 i powiedział, że potrzebuje utworu, który zabrzmi jak walka na ringu. Grupa wzięła sobie to mocno do serca. Sam tytuł pochodzi bezpośrednio z dialogu w filmie. Otóż Apollo Creed mówi do Rockiego, że stracił swoje Eye of the Tiger, czyli instynkty wojownika i głód zwycięstwa.

Co ciekawe, wersja słyszana w filmie nie jest finalnym nagraniem studyjnym, lecz wcześniejszym demem. W filmowej wersji można nawet usłyszeć dodatkowe odgłosy Tygrysa, których później nie znajdziemy na albumie zespołu Survivor. Eye of the Tiger jest jednym z najbardziej kultowych motywów z filmów wykorzystywanych w popkulturze, ale też jednym z najczęściej słuchanych przez ludzi na treningach. Potwierdzam, no to gramy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje. Eye of the Tiger prosto z filmu Rocky 3.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz coś posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
11: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, rydy i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
17: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk na posterunku Radia Złote Przeboje i za chwilę wracamy do programu Czas Gwiazd. Dziś opowiadam Wam o piosenkach wykorzystanych w filmach. Będzie m.in. za moment Whitney Houston, ale w tej chwili dajcie głośniej Stevie Wonder. Jeszcze raz, dzień dobry wieczór.

I Will Always Love You to jeden z największych przebojów w historii muzyki, ale mało kto pamięta, że Whitney Houston nie była jego autorką. Piosenkę napisała i nagrała już w 1974 roku Dolly Parton. Numer był dedykacją dla Portera Wagonera, który pomógł w rozwoju jej kariery. Dopiero po 20 latach wrócono do tej piosenki. No i właśnie producenci filmu The Bodyguard zastanawiali się nad doborem odpowiedniego utworu. Podobno I Will Always Love You zaproponował jeden z aktorów, Kevin Costner, no i był to strzał w dziesiątkę.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nagrania jest też początek wykonywany a cappella. Producent David Foster początkowo chciał od razu wprowadzić instrumenty, ale Whitney przekonywała, by zacząć samym wokalem. To właśnie ten pomysł sprawił, że pierwsze sekundy utworu stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki pop. Dzisiaj też jeden z fragmentów tej piosenki jest wykorzystywany w social mediach. Wielu ludzi nagrywa filmiki, w którym to stara się wejść w tym samym momencie co Whitney Houston. Z reguły z marnym skutkiem, ale może wam się uda.

Sam film Bodyguard opowiada historię muzycznej gwiazdy Rachel Maron, granej przez Whitney Houston, która otrzymuje groźby od prześladowcy. Jej ochroną zajmuje się były agent Secret Service Frank Farmer, którego z kolei wciela się Kevin Costner. No i między bohaterami rodzi się uczucie. Myślę, że większość z Was zresztą doskonale zna ten klasyk kina. No to słuchamy Whitney Houston już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Podcast w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach Los Lobos, La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową z regionu Veracruz, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. No i w 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, a więc Richie Valens, przerobił ją na energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się z hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No i prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający właśnie jego historię. Rodzina muzyka poprosiła też, aby jego piosenkę nagrał zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, byli już cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, no i stała się pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdźmy, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Los Lobos, La Bamba.

0: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa. W dniach 13-14 czerwca na placu giełdy gościć będą wystawcy z bogatą ofertą kwiatów. Odbędzie się również rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
1: No ale tak z ręką na sercu to panu powiem, że ile można. No krowa, no koń, kura, kaczka, ale czasem jakaś odmiana to jest potrzebna, nie?
2: Egzotyczne zwierzęta już 14 czerwca w Białymstoku. Terrarystyka, akwarystyka, pokazy sokolnicze, spotkanie z lotopałankami, gady, płazy, owady, pająki, ryby i wiele więcej. Egzotyczne zwierzęta 14 czerwca od 10 do 16. Horten Arena, ulica Słoneczna 1, egzotyczne-zwierzeta.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

mało kto pamięta, ale utwór napisał Per Gessle z Roxette w 1987 roku jako świąteczną piosenkę zatytułowaną I Must Have Been Love Christmas for Broken Hearted. W tekście, jak można się już domyślić, pojawiło się odniesienie do Bożego Narodzenia, więc raczej ten kawałek mógłby się nadawać do kolejnej odsłony Listów do M. Singiel w każdym razie odniósł sukces w Szwecji, ale poza nią był praktycznie nieznany. Ale kilka lat później producenci filmu Pretty Woman poszukiwali romantycznej piosenki do ścieżki dźwiękowej. Po sukcesie Roxette w USA zespół otrzymał zapytanie, a muzycy odesłali właśnie ten kawałek z wyciętymi fragmentami dotyczącymi świąt.

Film Pretty Woman opowiada historię biznesmena Edwarda Lewisa, granego przez Richarda Gere'a, oraz też Vivian Ward, w którą to wciela się Julia Roberts. Początkowo scenariusz miał być znacznie mroczniejszy i bardziej realistyczny, ale ostatecznie uznano, że powstanie z tego romantyczna komedia z optymistycznym zakończeniem. No to posłuchajmy tego kawałka Roxette już teraz w Radiu Złote Przeboje. It Must Have Been Love.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś. Reklama.
6: Sobotni wieczór, można się odprężyć. Minęła godzina 20. Mariusz Stelmaszczyk jestem za sterami Radia Złote Przeboje i za chwilę nie zabraknie także przebojów wykorzystanych w filmach. Tak jest, będzie m.in. o Dirty Dancing czy też o filmie Top Gun. A w tej chwili ATC.

Podcast. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eric Carmen, Angry Eyes, Dirty Dancing. Piosenkę napisali John DeNicola i Frankie Previte, ci sami autorzy, którzy stworzyli

późniejszy mega hit I've Had the Time of My Life. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Prawda, że też brzmi znajomo? Angry Eyes pojawia się z kolei podczas słynnej sekwencji treningów tanecznych. To właśnie wtedy bohaterowie Baby i Johnny spędzają ze sobą coraz więcej czasu, a widz obserwuje, że między nimi rodzi się uczucie. Dla wielu fanów jest to jedna z najbardziej pamiętnych scen całego filmu.

A sam Eric Carmen przyznał po latach, że sukces Angry Eyes zaskoczył nawet jego samego. Utwór dotarł do czołówki listy przebojów w wielu krajach i stał się jego największym przebojem od czasów solowego hitu All Myself. No a ciekawostką jest również to, że soundtrack do Dirty Dancing sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na świecie. I trudno się dziwić. No to posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Eric Carmen, Angry Eyes z filmu Dirty Dancing.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na grupę Berlin, Take My Breath Away z filmu Top Gun. Autorami byli legendarny producent i kompozytor Giorgio Moroder oraz tekściarz Tom Wildlock, którzy wcześniej stworzyli także Danger Zone dla tego samego filmu, a kawałek zaśpiewał Kenny Loggins. Mało kto wie, że zespół Berlin nie był pierwszym wyborem. Piosenkę proponowano innym wykonawcom, ale producenci kręcili nosem, aż w końcu do nagrań zaproszono wokalistkę grupy Berlin, Terry Nunn. Nagranie okazało się ogromnym sukcesem. Take My Breath Away zdobyło Oscara i Złoty Glob dla najlepszej piosenki filmowej, a także dotarło na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także w wielu innych krajach.

Sam film Top Gun opowiada historię młodego pilota marynarki wojennej Pita Mavericka Mitchella, granego przez Toma Cruise'a. Film wyreżyserował Tony Scott, a jego dynamiczne sceny lotnicze sprawiły, że stał się jednym z największych hitów lat 80. I co więcej, po premierze filmu znacząco wzrosło zainteresowanie służbą w lotnictwie wojskowym w Stanach Zjednoczonych. No to posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje Berlin Take My Breath Away.

Co ciekawe, utwór został stworzony wyłącznie na potrzeby anglojęzycznej wersji filmu. W niemieckiej wersji niekończącej się opowieści piosenka Limala w ogóle się nie pojawia. Zamiast niej wykorzystano wyłącznie orkiestrę. Ale wracając, numer, który dobrze znamy, wykonał Limal, muzykę skomponował legendarny producent Giorgio Moroder. A po wielu latach utwór przeżył też drugą młodość dzięki serialowi Stranger Things. W trzecim sezonie bohaterowie Dustin i Susie śpiewają The Neverending Story w jednej z najbardziej pamiętnych scen tamtego serialu. Po emisji odcinka liczba odtworzeń piosenki w serwisach streamingowych wzrosła kilkukrotnie, a sam Limal przyznał, że był zaskoczony powrotem utworu do popkultury. Jeśli chodzi o film Niekończąca się opowieść, no to w chwili premiery był jednym z najdroższych europejskich projektów. Powstał też na podstawie powieści Michaela Ende i opowiadał historię Bastiana, chłopca, który odkrywa magiczną książkę i stopniowo staje się częścią opowiadanej w niej historii. To posłuchajmy i przypomnijmy sobie, jak to było. Never Ending Story. Limal w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po godzinie 16. Miłego.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa, a o czym będzie w tej godzinie programu? W województwie podlaskim odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Blackout 26. Za chwilę relacja z tego wydarzenia. Będzie też o tym, że duże firmy z naszego regionu skorzystają z unijnego wsparcia w kwestii promocji. Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
1: W województwie podlaskim odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Blackout 26. Służby sprawdzały gotowość na sytuacje kryzysowe, na przykład takie jak awarie zasilania. Ćwiczenia nie były uciążliwe ani odczuwalne dla mieszkańców. Część Podlasian dostała SMS-y z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o planowanych ćwiczeniach, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Te niespokojne czasy wymagają od nas, administracji centralnej, samorządu terytorialnego, służb i innych instytucji, odpowiedzialności, koncentracji, uwagi i przede wszystkim podejmowania szybkich i trafnych decyzji, tak aby ratować obywateli, mieszkańców naszego regionu. Ale żeby takie decyzje mogły być szybkie, trafne, trzeba się szkolić, ciągle podnosić swoje kompetencje i dlatego też od grudnia ubiegłego roku pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale także przedstawiciele innych służb oraz instytucji pracowali nad tym, aby w dwóch dniach, 10 i 11 czerwca bieżącego roku, mogły się odbyć na terenie naszego województwa te ćwiczenia, czyli Blackout 26. Chciałem Państwu powiedzieć, że w ćwiczeniach uczestniczy 25 różnych podmiotów i to jest bardzo ważne, ponieważ ta synergia, współpraca, umiejętność wzajemnego współdziałania jest jednym z kluczowych elementów, które sprawdzamy podczas tych ćwiczeń. Bardzo się cieszę, że w ćwiczeniach uczestniczą młodzi ludzie, uczniowie klasy mundurowej Łapskiego Technikum Mechanicznego i bardzo się cieszę, że są z nami studenci stosunków międzynarodowych jako obserwatorzy. Jest to bardzo ważne także, aby opinia publiczna nie tylko wiedziała, ale także widziała, w jaki sposób służby i instytucje ze sobą współpracują, współdziałają i reagują na sytuacje kryzysowe, które mają miejsce podczas tych czterech epizodów, które są ćwiczone. Od 2025 roku mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wydajemy olbrzymie pieniądze w województwie podlaskim. Przypomnę, że dwa ostatnie lata to są 333 miliony złotych, ale poza pieniędzmi, poza systemowymi zakupami, poza architekturą, która ma zapewnić

0: Te były realizowane na terenie gminy Mielnik oraz gminy Turośnie Kościelna. Głównym celem tych wszystkich ćwiczeń jest przede wszystkim sprawdzenie procedur współdziałania poszczególnych służb. Żadna służba samodzielnie nie może zwalczyć takiej sytuacji kryzysowej i tutaj jest niezmiernie ważne, aby wszystkie służby, jednostki samorządu terytorialnego oraz operatorzy różnej infrastruktury mogli i potrafili umiejętnie współdziałać w zwalczaniu takiej sytuacji kryzysowej. Mieliśmy już jeden epizod, który odbywał się na terenie gminy Łomża, mianowicie zwalczanie sytuacji kryzysowej związanym z poważnym zatorem drogi krajowej. Oczywiście aplikacyjnie jest to realizowane, ale również zależy nam na tym, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogła z poszczególnymi służbami ćwiczyć, jak w takiej sytuacji kryzysowej współdziałać. Najważniejszy epizod odbywa się tutaj, największy. Jest to epizod związany z rozległą awarią sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Łapy. Dlaczego jest to takie niezmiernie ważne? Władze samorządowe, które zarządzają tym kryzysem, mają obowiązek ustawowy, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków. Przypominam, że pomimo, że jest brak zasilania, muszą funkcjonować obiekty użyteczności publicznej, szkoły, służby i inne elementy. Dzięki panu burmistrzowi wszystko działa na chwilę obecną, jest łączność, służby działają sprawnie. Jak słyszeliście też państwo, przez syreny były podawane komunikaty, które informowały miejscową ludność o tym, że są to tylko ćwiczenia, tak aby dodatkowo nie siać paniki z tym związanym. Mam nadzieję, że ćwiczenia te przyniosą nam efekty w postaci wniosków dotyczących, czy współdziałanie jest właściwe, ale naszym też celem jest, aby wyciągnąć wnioski, co nie działa, co w procedurach trzeba usprawnić, co trzeba naprawić, być może jakie trzeba inwestycje położyć, aby to wszystko funkcjonowało na przyszłość jeszcze lepiej.
1: Zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Biarel.
2: Ćwiczenia zostały zaangażowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak też Straży Ochotniczych. Działamy w strukturach zarządzania kryzysowego wspólnie z panem burmistrzem i realizujemy wszystkie epizody, które wynikają z przebiegu ćwiczeń na terenie województwa. Działamy pod kątem zarówno planistycznym, jak też współdziałania. Wprowadzamy procedury, które realizujemy we współpracy z innymi służbami, jak też wykonujemy czynności, które wynikają z przebiegu ćwiczeń. Między innymi ostatnie zadanie, które było realizowane na terenie miasta Łapy, to była weryfikacja obiektu, które posiadają windy, tak aby sprawdzić, czy nie ma osób, które utknęły w przypadku zaniku energii i ewentualnie podjąć działania, aby je uwolnić. Także współpraca jest weryfikowana, sprawdzana. Również swoje obiekty przy okazji sprawdzamy, czy są odporne na tego typu sytuacje, tak aby móc zachować ciągłość działania.
1: Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, generał brygady Mieczysław Gurbielewicz.
3: Z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wydzielona została kontenerowa elektrownia polowa o mocy 900 kW. Aktualnie tutaj przy urzędzie rozwinięta jest jeden moduł tej elektrowni dający moc 250 kW i we współdziałaniu z pracownikami PGE Dystrybucja jesteśmy gotowi do wsparcia systemu zasilania w energię miasta Łapy. Dodatkowo została wydzielona grupa rozpoznania obrazowego wyposażona w bezpilotowe statki powietrzne FlyEye, które dają możliwość monitorowania zagrożonego terenu z powietrza i w ten sposób wsparcia systemu dowodzenia w Centrum Zarządzania Kryzysowego. 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej jest w gotowości do wydzielenia w systemie 12 godzin, dodatkowo 600 żołnierzy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby do wsparcia w przeciwdziałaniu ewentualnym sytuacjom kryzysowym. Wydzielona kontenerowa elektrownia polowa daje bardzo dużo moc. Dziś jest epizod trwający jeden dzień, ale chcę zwrócić uwagę, że w czasie walki z pandemią COVID-19 ten sprzęt w systemie ciągłym ponad pół roku zasilał wiele szpitali tymczasowych covidowych.
1: Beata Wiśniewska, dyrektor generalna oddziału w Białymstoku PGE Dystrybucja.
4: Blackout to jest sytuacja, którą nie da się rozwiązać w pojedynkę. Każda ze stron ma ściśle określone kompetencje i takie ćwiczenia pozwalają sprawdzić, jak system działa w praktyce. Jest to taki swoisty sprawdzian odporności lokalnych sztabów kryzysowych, dlatego że blackout to jest test nie tylko dla energetyki. To jest test dla służb komunalnych, dla administracji samorządowej, dla szpitali, dla wszystkich jednostek zależnych od infrastruktury krytycznej, zależnych od dostaw energii elektrycznej. Takie ćwiczenia nam jako operatorowi systemu dystrybucyjnego pomagają doskonalić istniejące już procedury, skracają czasy reakcji, pozwalają na usprawnianie komunikacji, przede wszystkim też pozwalają na ustalenie pierwszeństwa i procesów przywracania energii dla podmiotów infrastruktury krytycznej. Pracujemy pracujemy wspólnie nad tym, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie, aby podnieść bezpieczeństwo i ciągłość działania infrastruktury krytycznej w Polsce.

0: w lokalnych społecznościach.
1: Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.
2: No my jako gmina Łapy zareagowaliśmy, myślę, że adekwatnie do sytuacji. Wypełniliśmy wszystkie zadania. Został powołany stały dyżur, gminny sztab zarządzania kryzysowego, który cały czas działa.
1: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Po pierwsze, wszyscy obywatele powinni słuchać komunikatów, które są przygotowywane przez odpowiednie służby i instytucje. To jest dla nas bardzo ważne, aby nie wywoływać w społeczeństwie paniki, ale informować o sytuacjach, z którymi mamy do czynienia. I także te ćwiczenia mają pokazać, jak możemy wykorzystać sprzęt istniejący wcześniej bądź zakupiony z programu ochrony ludności i obrony cywilnej do tego, aby pełna informacja, która pojawia się ze strony odpowiednich służb i instytucji, docierała bezpośrednio do obywateli. Następna rzecz to jest kwestia poradnika bezpieczeństwa. Zwracam Państwu uwagę, że rząd przygotował poradnik bezpieczeństwa, który otrzymali wszyscy mieszkańcy naszego kraju. W poradniku bezpieczeństwa mamy do czynienia z informowaniem i instruowaniem, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, także tych, które dotyczą bezpośrednio blackoutu, który ćwiczymy podczas tych ćwiczeń Blackout 26 w województwie podlaskim. Więc jeśli zbierzemy i połączymy ze sobą wiedzę, którą czerpiemy z poradników bezpieczeństwa, kampanie informacyjne dostępne we wszystkich możliwych mediach i środkach masowego przekazu, jeżeli dołączymy do tego informacje i wnioski, które będą wypływały z tego rodzaju ćwiczeń, to wydaje mi się, że jeżeli połączymy to ze sobą, to będzie ta pełna informacja skierowana do obywateli, mieszkańców naszego regionu, jak zachowywać się właśnie w sytuacjach kryzysowych. Czyli A, poradnik bezpieczeństwa, B, informowanie także poprzez media i dzięki mediom, no i przede wszystkim sięganie do rzetelnych informacji, czyli weryfikacja, bo to jest też ta walka z dezinformacją, której jako obywatele Polski jesteśmy poddawani, bo zwracam Państwu uwagę, że ta wojna kognitywna, czyli wojna o nasze umysły, wojna, w której polem walki jest umysł człowieka, to jest coś, czego doświadczamy każdego dnia i musimy być na to odporni. Takie ćwiczenia także pozwalają budować zaufanie obywateli do informacji, które przekazywane są przez administrację centralną, samorząd terytorialny, służby i instytucje, które są zaangażowane.
1: Ćwiczenia podsumował wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym między innymi o aresztowaniu kierowcy, który uciekł po potrąceniu rowerzysty, o planach poprawienia bezpieczeństwa na Alei Piłsudskiego, w ramach których ma być tam zamontowana sygnalizacja świetlna, oraz o ostatnich pracach nad uruchomieniem białostockich rowerów miejskich, które ruszą z kwartalnym poślizgiem od początku lipca.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
5: Magda Tkaczyk, zapraszam. We wrześniu wracam na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, zadeklarował Andrzej Poczobut. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi otrzymał honorową odznakę województwa podlaskiego. W Białymstoku od czerwca 2021 roku odbywały się akcje jego wsparcia.
6: Tyle ludzi, tyle Polaków, a tyle też Białorusinów jest ze mną solidarnych. I to dodawało mi sił.
5: Andrzej Poczobut, aresztowany przez białoruski reżim pod politycznymi zarzutami, został skazany na 8 lat kolonii o zaostrzonym rygorze. Na wolność wyszedł miesiąc temu dzięki międzynarodowej wymianie więźniów i trafił do Polski. Na 2 miesiące został aresztowany kierowca, który uciekł po potrąceniu rowerzysty. Do wypadku doszło w sobotę na pasach na Alei Jana Pawła II w Białymstoku. Ranny 55-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala, a 25-letni sprawca został zatrzymany w mieszkaniu na TBS-ach. Był pod wpływem alkoholu. Tymczasem, by poprawić bezpieczeństwo na Alei Piłsudskiego w Białymstoku, zostanie tam zamontowana sygnalizacja świetlna, a przejazd dla rowerów zyska czerwoną nawierzchnię. Inwestycja ma być gotowa jesienią. No to teraz też inwestycja, ale na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W ramach unijnego Krajowego Planu Odbudowy powstały nowe sale dydaktyczne i nowe procedury medyczne. Jedną z nich jest nowoczesne Centrum Wydziału Pielęgniarskiego, mówi profesor Mariusz Cybulski.
7: 3 piętra, 6 zakładów, 1 sala wykładowa, 5 sal seminaryjnych modułowych z możliwością łączenia w większe sale wykładowe, 12 sal symulacyjnych.
5: W ramach KPO, druga co do wielkości polska uczelnia medyczna, zrealizowała projekt wartości ponad 200 milionów złotych. Trwają tymczasem ostatnie prace nad uruchomieniem białostockich rowerów miejskich. Ruszą z kwartalnym poślizgiem, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
8: Niestety to są blaski i cienie przetargów publicznych. Akurat firma, która przegrała, walczyła do upadłego.
5: Operator będzie zarządzał systemem przez kolejne 4 lata, a system to ponad 50 stacji i blisko 600 rowerów, w tym elektryki Jest wniosek o to, by w Białymstoku powstało czwarte w Polsce i pierwsze na wschód od Wisły terenowe Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzję w tej sprawie podejmie już jednak nowy rzecznik. Pięcioletnia kadencja obecnego kończy się w przyszłym miesiącu. Tymczasem w Białymstoku od ponad roku jest dyżurujące raz w miesiącu Biuro Przyjęć Interesantów Rzecznika. Co miesiąc odwiedza go co najmniej kilkadziesiąt osób. Często ze specyficznymi sprawami mówi Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiązek.
0: Gdy chodzi o bliskość do granicy polsko-białoruskiej, generalnie bliskość do wschodniej granicy Polski ze względu na specyfikę czasów, w jakich żyjemy, jest to niezwykle ważne.
5: Punkt działa raz w miesiącu na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Bez ograniczeń czasowych można za to oglądać białostockie łąki. Można je znaleźć w 57 lokalizacjach. Zajmują w mieście blisko 143 tysiące metrów kwadratowych. Na przykład antysmogowa zakwitła przy ulicy Sikorskiego. Jest pełno kolorów, a wśród roślin m.in. mak polny, haber, bławatek, konkol, złocień czy żmijowiec.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Duże firmy z naszego regionu skorzystają z unijnego wsparcia na eksport. Dzięki temu już nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też firmy zatrudniające do 3000 pracowników będą mogły otrzymać unijne fundusze. Zarząd Województwa Podlaskiego wynegocjował zmiany w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Oznacza to, że w ramach projektu Podlaskie Centrum Eksportera do dużych przedsiębiorstw trafią pieniądze na udział w międzynarodowych targach jako wystawców. To pozwoli podlaskim przedsiębiorcom sprawniej docierać do zagranicznych klientów, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
9: Podlaskie Centrum Eksportera powstało z inicjatywy naszych podlaskich przedsiębiorców. Ten projekt był do tej pory dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach przeglądu śródokresowego właśnie na wniosek izb przemysłowo-handlowych, klubów biznesu, klastrów, zrzeszeń przedsiębiorców, zgłosiliśmy zmianę do starych priorytetów. To niezwykle ważne, bo spotykaliśmy się wielokrotnie, mówiliśmy o nowych priorytetach, tych związanych z obronnością, z bezpieczeństwem, tzw. priorytetów komisarza Rafaela Fito. Tu mówimy o starych priorytetach i w ramach tych priorytetów, właśnie dzięki tej argumentacji, którą nam przedsiębiorcy zgłosili, że ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom. A tutaj mówimy o tak zwanych grupach small mid-caps, czyli do 500 pracowników oraz mid-caps do 3000 pracowników, co powoduje, że ten program Podlaskie Centrum Eksportera obejmie wszystkich przedsiębiorców działających w województwie podlaskim. W tym jeszcze miesiącu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłosi nabory na wyjazdy dla naszych polskich przedsiębiorców. Będzie można uzyskać do 120 tysięcy na wyjazd, maksymalnie 65% wartości całego wyjazdu, ale to pokazuje Państwu, jak współdziałanie województwa, strony gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego pozwala zmieniać naszą rzeczywistość i cieszę się, że od tego momentu w wyniku tych działań nasi duzi przedsiębiorcy, czyli cała grupa przedsiębiorców z naszego województwa, najwięksi pracodawcy będą mogli również korzystać z funduszy europejskich w ramach Podlaskiego Centrum Eksportera.
1: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jarosław Antychowicz podkreśla, że to ważna zmiana.
10: Niejednokrotnie duże firmy narzekały na to, że są wykluczone ze wszystkich dofinansowań, właściwie z tych dofinansowań, które dotyczyły internacjonalizacji i warto wziąć pod uwagę duże przedsiębiorstwa, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji eksportowej, nie ze swojej winy, a z racji sytuacji geopolitycznej.
1: A jak inicjatywy te ocenia Podlaski Klub Biznesu, mówi jego wiceprezes Jacek Romanowski.
11: Podlaski Klub Biznesu ucieszył się ze zmian ze względu na to, że w ramach Podlaskiego Klub Biznesu mamy grupę złotą, czyli firmy z obrotem powyżej 500 000 zł i mamy takich firm ponad 20 i one czekają na taki gest i rozszerzenie tego projektu o duże firmy, więc jakby wcześniej zareagowaliśmy na to, co teraz ma miejsce, więc jak najbardziej jesteśmy z tego zadowoleni. Pozostało nam tylko to, żeby te firmy poinformować i zachęcić do wyjazdów, a te wyjazdy naprawdę zapowiadają się fajnie w tym roku, bo przygotowujemy misję już we wrześniu do Nigerii i to jest branża technologiczna i w grudniu planujemy wyjazd do Wietnamu lub do Dubaju. I Wietnam to już jest branża przemysłowa, więc mamy sporo firm z branży przemysłowej. No i to jest fajny kierunek azjatycki, bo to jest kierunek rozwojowy. Jak wiadomo, duże firmy to filary podlaskiej gospodarki i to fantastyczne firmy. Są fantastycznym nośnikiem promocji województwa podlaskiego, więc tylko możemy się cieszyć.
1: Z takiego dofinansowania skorzystała już spółka Edpol Food and Innovation. Jak ocenia je prezes przedsiębiorstwa Wojciech Dąbrowski?
12: Bez wątpienia było warto, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że podlaska branża spożywcza jakością swoich produktów obronić się jest w stanie sama. Natomiast najlepszy produkt wymaga tego kluczyka, który jest potrzebny do otwarcia rynków eksportowych. Jako przedsiębiorca z ponad 30-letnim doświadczeniem, w tym 20 lat w eksporcie, miałem przyjemność zarządzać działem eksportu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że każda inicjatywa związana z możliwością internacjonalizacji naszych przedsiębiorstw to dobra inicjatywa. Rzeczywiście w roku bieżącym korzystaliśmy z wyjazdu na targi Private Label do Amsterdamu, korzystaliśmy z tego projektu. I o ile z jednej strony mógłbym ocenić, że dzisiejsze działania spowodują, że konkurencja w aplikacjach po ten produkt i wyłącznie wzrośnie, natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, że każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie, to dobry kierunek. Mamy do czynienia tutaj już z kolejnym krokiem, bo również były wcześniej ograniczenia związane z jednokrotną aplikacją i one również zostały zniwelowane. Cieszę się z takich rozwiązań, bo one na pewno będą sprzyjały i branży spożywczej, i każdej innej, która zainteresowana jest internacjonalizacją, a to w dzisiejszej naszej geopolitycznej sytuacji na pewno jest nowy obieg krwi dla naszego województwa i takich działań na potrzeba tylko więcej. Nie istnieje pytanie, czy tylko na ile jeszcze powinniśmy w internacjonalizację naszych przedsiębiorstw inwestować.
1: Niedługo podlaskie firmy będą mogły ubiegać się o takie dofinansowanie, mówi wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
13: 22 czerwca otwieramy nabór na indywidualne wyjazdy, kolejne indywidualne wyjazdy. To jest wyjazd między innymi, w jakim miał możliwość uczestniczyć tutaj Edpol. Ten nabór jest uruchomiony 22 czerwca i kończy się 22 lipca. Zapraszamy na naszą stronę internetową Podlaskie Centrum Eksportera. Tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, dofinansowanie to jest na poziomie do 65% i do 120 tysięcy złotych. Natomiast też takim ułatwieniem jest to, że całą logistykę, wybór wykonawców, rezerwacje powierzchni handlowych, kwestie związane z transportem, z akomodacją i tak dalej, wszystko załatwiamy za przedsiębiorców. Także oczywiście duże firmy pewnie są w tym biegłe, natomiast na pewno jest to też duże ułatwienie. Chciałem też powiedzieć, że prowadzimy też ciągłe nabory na inne działania w ramach naszego projektu i do tych ciągłych naborów też już teraz mogą aplikować duże firmy. Są to nabory na usługi brokera eksportu na przykład, kiedy pomagamy przedsiębiorcom znaleźć partnerów na wybranych rynkach zagranicznych. Też nasi eksperci na zlecenie firm przygotowują strategię wejścia na wybrane rynki zagraniczne i mamy też usługę takiego doradztwa prawnego dotyczącego też wybranego rynku. W odróżnieniu od tych wyjazdów, czy indywidualnych, czy grupowych, te usługi są w 100% dofinansowywane. Z tym, że no też trzeba pamiętać, że całe dofinansowanie, pomoc, to jest w ramach pomocy de minimis. Także zapraszamy też oczywiście dotychczasowych beneficjentów tego projektu, ale też nowo tych zapraszanych przez nas dużych przedsiębiorców do korzystania ze wszystkich usług. Oczywiście też będziemy wkrótce ogłaszać nabory na wyjazdy grupowe, bo też takie oferujemy, czyli po kilka firm na grupowym stoisku wystawia swoją ofertę. Będziemy organizować takie wyjazdy do branży szkutniczej, dla sektora żywnościowego, znowu, bo jest tutaj bardzo mocny, ale też na przykład dla takich wyspecjalizowanych branż, jak branża opakowaniowa. Poszczegóły zapraszam na stronę Podlaskie Centrum Eksportera.
1: Mówił wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Dariusz Perło.
4: Ciekawy Białystok.
1: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białego Stoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Podlaskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, mówi dyrektorka BOK-u Martyna Faustyna-Zaniewska.
14: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki dwuletni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6 tysięcy fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać jej na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach Mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białegostoku.
15: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
1: Ale nie znaliście autora?
15: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie, wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
1: Czyli prowadził pan śledztwo.
15: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem. Pan Janusz powiedział, że faktycznie widział gdzieś te zdjęcia, że one się przewijały, tak nie był pewien, czy to jego, tak mi się wydawało. No ale zaprosiłem go do nas, porozmawialiśmy. Okazało się, że pan Janusz ma więcej tych zdjęć, również je przyniósł i teraz właśnie tą dodatkową część będziemy chcieli zdigitalizować. Wcześniej mieliśmy około 1000 klatek, teraz nie do końca jesteśmy w tym momencie w stanie oszacować, jak dużo tego jest. No w ramach projektu chcemy zdigitalizować 6 tysięcy, udostępnić w internecie, żeby były to takie no, publicznie dostępne na stronie zbioryspołeczne.pl, a na koniec właśnie wydać też taki album, żeby coś takiego bardziej trwałego, namacalnego też zostało z tego projektu.
1: Kiedy białostoczanie będą mogli oglądać pierwsze zdjęcia?
15: Pierwsze zdjęcia z tej pierwszej części już można, już są dostępne, a z tego projektu chcemy, żeby była pierwsza część udostępniona może w okolicach listopada, tak jak przeskanujemy pierwszą część. W tym roku chcielibyśmy 2000 klatek, a kolejne 4000 będziemy już sukcesywnie w przyszłym roku udostępniać. Tak, żeby już na koniec roku w sumie 6000 plus ten album.
1: Jaka opowieść rodzi się, gdy oglądamy te kolekcje?
15: Nie wszystko jesteśmy w stanie ocalić jakby tak fizycznie, tak? Nie każdy budynek, nie każdą ulicę. No byłoby pewnie w idealnym świecie, byłoby idealnie, tak? No nie żyjemy w takim świecie, nie wszystko się da. Więc dla nas najważniejsze...
1: Chyba nie byłoby nawet wskazane tych takich naprawdę starych ruder ocalać między blokami, prawda?
15: Tak,
1: ale na zdjęciach wygląda to ciekawie.
15: Tak, na zdjęciach wygląda to bardzo ciekawie. Dla nas najważniejsze jest, żeby ocalić pamięć. Przede wszystkim o mieszkańcach Białegostoku. I tutaj na tych zdjęciach też jest bardzo dużo mieszkańców. Pokazane jest, jak ich życie się zmieniło, jak zmieniło się ich otoczenie, jak oni sami się zmienili. No i jest to ten taki trudny moment, właśnie ten przełom lat 70., 80., kiedy już ten poprzedni ustrój się zaczynał słaniać na nogach, kiedy ta rzeczywistość była jednak trudna, więc znajdziemy tam i z jednej strony budujące się bloki, ale z drugiej strony jakieś kolejki w sklepach, jakichś takich ludzi z różnymi problemami i taką otaczającą po prostu rzeczywistość, dokumentację tamtych czasów.
1: O, teraz właśnie stoimy przy takiej projekcji multimedialnej, no i widzimy furmankę, konia, furę na ulicach miasta.
15: Tak, a jak się przyjrzymy, to w tle widzimy już stojący budynek centralu, nowy, błyszczący, czysty. Są też takie kontrasty. Pan Janusz robił też dużo fotografii na rynkach, na Jurowieckiej, przy hali mięsnej na Bema, więc ta dokumentacja też tamtej rzeczywistości, to były bardzo ważne punkty miasta przecież, tak? Jakby wiele osób się tam spotykało. Wiele osób tam handlowało jako dodatkowy zarobek, tak? Sprzedawało swoje jakieś takie rzeczy, żeby tu swoją rzeczywistość troszeczkę poprawić. No i to wszystko na tych zdjęciach jest, tak? I pan Janusz był wtedy uczniem liceum, więc dokumentował też taką swoją rzeczywistość szkolną, tak? I rodzinną. Więc jakby jest tam tak naprawdę pełen przekrój fotografii takiej społecznej, tak? Jakby jest to taki reportaż z tych 10 lat życia miasta, można tak powiedzieć. No bardzo ważny i bardzo potrzebny. Dziś jak ktoś przez 10 lat fotografuje taką tą swoją bliską rzeczywistość otaczającą, no to z tego musi siłą rzeczy powstać taki bardzo dużo mówiący o tamtym czasie projekt. Ponieważ fotografował to, jak się to buduje, jak powstaje, no i te kontrasty jeszcze wtedy były, tak? Że jeszcze było bardzo wyraźnie widać tą wiejską zabudowę, ale już na jej tle wyrastało coraz więcej tej nowoczesnej zabudowy. No stąd też właśnie ten tytuł, taka miastowieś, że to jest taki moment, gdzie ta miastowieś faktycznie funkcjonowała.
1: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Aż 5 białostockich restauracji znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026. To najbardziej prestiżowe gastronomiczne wyróżnienie na świecie. Wyróżnione lokale to Kwestia Czasu, restauracja Regiment, Skórka Bistro Wino, restauracja Sztuka Mięsa oraz Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro. Władze miasta liczą, że wyróżnienia dla białostockich restauracji będą jednym z elementów, który przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego w mieście. Mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.
16: 5 restauracji wyróżnionych w tegorocznej edycji przewodnika Michelin to jest coś naprawdę wyjątkowego. Od 1900 roku Michelin na początku we Francji, a później w Europie przyznaje swoje rekomendacje, swoje gwiazdki, swoje oznaczniki, które są czymś najważniejszym w branży gastronomicznej. Można to porównywać do filmowych Oscarów i w tym roku tak się złożyło, że dzięki inicjatywie współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju. We wcześniejszych 2 edycjach było tak, że oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku. To jest bardzo duża ilość, dlatego że jak patrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań. Z tego 2 to jest Bibka Rumon, czyli dobra jakość do dobrej ceny i tutaj kwestia czasu i sztuka chleba i wina. Natomiast 3 rekomendacje, Skórka, Bistro Wino, Regiment oraz Sztuka Mięsa. Naprawdę mamy z czego się cieszyć, tym bardziej, że w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, turystyka kulinarna cieszy się ogromną popularnością. 70% osób z zagranicy przyjeżdżających do Polski wskazuje, że odwiedza nasz kraj m.in. dlatego, że chce poczuć jego smaki, zapachy, spróbować i skosztować naszych dań. I wierzę w to, że dzięki tym wyróżnieniom, które otrzymały białostockie restauracje, które tworzą fantastyczni właściciele i równie fantastyczni szefowie kuchni, pracownicy, także do Białegostoku, jeszcze większa ilość turystów zdecyduje się na to, żeby przyjechać, żeby nie tylko zobaczyć fantastyczne ogrody Pałacu Branickich, Pałac Branicki, nasze centrum, wydarzenia, ale też, żeby smakować tego, co mamy najlepsze, tego, co mamy oryginalne. I naprawdę raz jeszcze gratuluję z tego miejsca tym wszystkim, którzy zostali przez Michelin wyróżnieni. Trzymam za nich kciuki, za to, żeby w kolejnych latach udało im się podtrzymać te albo rekomendacje, albo Bibe Gourmand, albo walczyć o pierwszą gwiazdkę, bo te rekomendacje Bibe Gourmand to tak gdyby droga do tego, żeby walczyć o gwiazdkę Michelin. Jest to duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że właściciele tychże lokali gastronomicznych z naszego miasta, tych restauracji, są w stanie temu zadaniu podołać.
1: Jaki przepis na sukces mają Łukasz Szczepański i Anna Drelichowska, właściciele restauracji Kwestia Czasu?
17: Nie wiem, czy jest taki jeden przepis. No to jak w dobrym daniu, trochę musi być składników różnych. No, nam się wydaje, że to po prostu chodzi o to, żeby robić coś szczerze, żeby mieć jakiś swój pomysł na to i go po prostu konsekwentnie realizować, chociaż nie jest to wcale taka prosta droga. A nam zawsze przyświecało kilka takich wartości, które jakby od samego początku były dla nas ważne. To, żeby bazować na lokalnych rzeczach, żeby gotować bardzo sezonowo, żeby tak nie bać się sięgania po jakieś historyczne przepisy i takie tradycje swoich rodzin. I to mam nadzieję, że nam się udawało do tej pory robić, nadal będzie się udawało to robić.
18: Ważne jest też, żeby chcieć opowiedzieć jakąś historię, a nie tylko robić biznes, że gastronomia jest trudnym bardzo zajęciem i to dlatego tutaj też gratulacje. Właściwie w modzie na pudełka, na szybkie, przetworzone jedzenie naprawdę trudno jest robić coś, co jest prawdziwym jedzeniem, co jest taką naszą tożsamością gdzieś tam wbudowane i mamy nadzieję, że teraz ta nagroda trochę zwróci uwagę na to, że warto, że kuchnia polska jest wspaniała, warta tego, żeby do niej wracać, że warto opowiadać historię o kuchni polskiej i o kuchni podlaskiej. I teraz to będziemy robić, super.
1: A jaką filozofią kierowała się właścicielka restauracji Regiment, Anna Narel?
19: Restauracja Regiment to właśnie miejsce z historią, bo mieści się w zabytkowej willi z 1884 roku i tam w tej przestrzeni historycznej staraliśmy się połączyć właśnie takie trzy najważniejsze dla nas rzeczy. Przede wszystkim smak kuchni Regiment, szef kuchni, pan Tomek Siwkowski jest z nami od początku, od 8 lat i on starał się, mimo że jest z Mazur, to tutaj poznać smak naszego regionu, naszych produktów i tych naszych najlepszych smaków połączyć i właśnie zaprezentować wnętrza. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne i zawsze o to dbam, żeby to wnętrze już jest szczególne, bo już jest historyczne, ale o to, żeby goście się tam bardzo dobrze czuli, żeby było pięknie. I przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi, nasza taka podlaska gościnność. I te trzy elementy to jest właśnie ta przestrzeń restauracji Regiment, to miejsce, które tworzymy.
1: Anna Narel dodaje, że ta nagroda wzbudziła ogromne emocje.
19: I nie wiem, czy większe po stronie nas jako zespołu restauracji, czy po stronie naszych gości, bo właściwie od tygodnia zasypują nas wiadomościami, mailami i telefonami. W nas jest taka olbrzymia radość, która jest wewnątrz, bo to jest olbrzymia satysfakcja, bo otwierając restaurację, czy zostając szefem kuchni, to takie marzenie o bycie w najbardziej ważnym przewodniku jest tam gdzieś bardzo daleko, daleko skryte i schowane, więc cieszymy się, od tygodnia się cieszymy. Natomiast też z drugiej strony jest takie wyzwanie, aby ci goście, którzy byli z nami zawsze, nie czuli różnicy tego, że są w tej chwili w restauracji, która jest wyróżniona. Natomiast tych, których zaprosimy dzięki temu, że zauważył nas właśnie w przewodniku, zostali i mówili o tym naszym Białymstoku, o tym Podlasiu dobrze poprzez właśnie ten smak i te nasze kulinarne tutaj dziedzictwo.
1: Bartosz Sochoń, właściciel restauracji Skórka Bistro Wino.
20: Koncept, który stworzyliśmy, Skórka Bistro Wina, to jest jakby podsumowanie wieloletniej pracy całego zespołu, ponad 20 lat doświadczenia w gastronomii. Składa się na to praca wielu osób i chciałbym też zaznaczyć, że jesteśmy jakby w miejscu przy butikowym hotelu Villa Tradycja, co szczególnie wiązało się z bardzo dużym wyzwaniem, żeby konkurować na rynku gastronomicznym. Koncept, który stworzyliśmy, to taka filozofia jakby spotykania się z ludźmi, ze znajomymi, biesiadowania, spędzania czasu i dzielenia się posiłkami. Ale przede wszystkim postawiliśmy szczególną wagę na miejscowych dostawców, na naszą gościnność tutaj i nasze staropolskie tradycje i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w tym miejscu i będziemy wszystko robić, żeby się rozwijać. Teraz już nie możemy się cofać, musimy tylko iść do przodu i musimy zrobić wszystko, żeby utrzymać. To jest wielki prestiż, tak? Zobowiązanie też dla nas, dla całego zespołu, żeby nie zawieść Podlasia, nie zawieść turystów, ludzi, którzy będą nas odwiedzać. Także to jest bardzo duży bagaż też doświadczeń.
1: Szef kuchni Maciej Tomaszewski i menadżerka sommelierka Agnieszka Eliaszuk odnieśli podwójny sukces, bo zostały wyróżnione ich aż dwa lokale. Restauracja Sztuka Mięsa i Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro.
21: Sztukę Mięsa budujemy z moim mężem od 14 lat. Sztuka Chleba i Wina jest z nami od 9. Została wyróżniona za nas wieczorny serwis Bib Garmon, Sztuka Chleba i Wina Wino Bistro. Więc jest nam po prostu niezmiernie miło i bardzo się cieszymy.
22: To są długie relacje z pracownikami, z osobami, które wierzą w to, co gdzie idziemy i bez nich to nie byłoby możliwe. Wiele lat temu czytałem, co jest wyznacznikiem Michelin, dlatego żeby to było o filozofii Michelin. I tam było napisane, że trzeba lokalnie, uczciwie, po pierwsze nie krzywdzić ludzi, karmiąc ich. I przy okazji, jak się uda zrobić to smaczniej, to tak się to robi.
1: Mówili Agnieszka Eliaszuk i Maciej Tomaszewski.
4: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest nietypowa ekspozycja. To wypowiedź sztuki współczesnej na temat zbiorów zebranych w europejskich muzeach, w tym w naszym białostockim. Ekspozycja nosi tytuł Art of Remembrance, sztuka pamięci. W projekcie wzięły udział 4 muzea. To połączenie różnych perspektyw z niedosłowną artystyczną interpretacją. W Białymstoku można oglądać dzieła sztuki, które przedstawiają historię w nowoczesny i ciekawy sposób. Wielogłos jest najciekawszą częścią tej wystawy, podkreśla Piotr Popławski, koordynator projektu.
2: 4 artystów, 4 muzea, różne państwa europejskie i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że są różne perspektywy na wojnę. Niektóre z tych miejsc to są pola bitew, miejsca pamięci po różnego rodzaju represjach, po terrorze i to wszystko jest pamięć II wojny światowej. Dzięki pracom artystów, którzy jeszcze nakładają na to swój własny filtr interpretacji, mamy możliwość, żeby zobaczyć tą II wojnę światową przez jeszcze jedną perspektywę, a właściwie nie jedną, a 4. Każdą z innego miejsca, każdą z innego kraju. Są w tym gronie ludzie, którzy są też potomkami osób, które zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Nasz gość, czyli pan Johanna Moisander, jest potomkiem osób, które były ewakuowane, Finów, którzy byli ewakuowani z Karelii po tym, jak Sowieci te części Finlandii zajęli. Także to jest pewnego rodzaju takie sprzężenie zwrotne, bo przez sztukę możemy opowiedzieć zarówno, dać głos naszym zbiorom, może tak można byłoby to ująć, ale i też dać głos samym artystom, którzy nieraz tą historię mogą też zreinterpretować. Jako, że mamy 4 artystów, to tak naprawdę formy są różne. Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Nie chcę zdradzać, bo to jest największy fizycznie eksponat i warto go zobaczyć i trochę właśnie poddać interpretacji tego eksponatu. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane i mamy też wideografię. To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Juhany, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem. Także też mamy taki lokalny akcent w tej pracy i w tej naszej wystawie. Zatem łączymy tutaj europejski odbiór historii II wojny światowej z jak najbardziej lokalnymi wątkami. Premiera wystawy odbyła się w Nijmegen w Holandii. To jest miejsce, gdzie stoczono bitwę w operacji Market Garden. To było w marcu tego roku. Następnie trafiła do Turynu we współpracy właśnie z Centrum Paralup. Po Turynie przyjechała do nas, więc jesteśmy trzecim miejscem, które prezentuje tą wystawę, ale pierwszym i co bardzo ważne, jedynym w Polsce. Z naszego muzeum na początku lipca wystawa wyjeżdża do Bastogne w południowej Belgii i na koniec trafia do La Coupole w północnej Francji. Jest to sztuka współczesna, więc połączenie tych różnych perspektyw z taką niedosłowną, a właśnie artystyczną interpretacją było dużym wyzwaniem i tu współpracowaliśmy z Fundacją LRE, Liberation Roots Europe, oraz właśnie z Temporą, czyli belgijską firmą, która tak na marginesie była odpowiedzialna wcześniej za projektowanie naszej wystawy stałej, więc można powiedzieć, że trochę do nas wrócili po paru latach, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej współpracy międzynarodowego zespołu, który dbał o stronę artystyczną i organizacyjną, udało się tym różnym perspektywom nadać pewien wspólny mianownik, do którego to wspólnego mianownika obejrzenia zapraszam Państwa, wystawa będzie eksponowana aż do 30 czerwca w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru wewnątrz naszego budynku. Na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
1: A teraz głos kuratorki wystawy Isabel Binua.
3: It has been a real privilege.
6: Był zaszczyt towarzyszyć tym artystom podczas ich twórczej drogi trwającej niemal rok. Druga wojna światowa coraz bardziej odchodziła w przeszłość, co dodatkowo wzmacniane było trendami medialnymi, które rywalizują z prawdziwą pamięcią o II wojnie światowej, czyniąc przekaz tej pamięci bardziej skomplikowanym. Poprzez zniknięcie bezpośrednich świadków, fragmentację uwagi i wrażliwości historycznej, mnożenie konkurujących narracji w kontekście nowej wojny w Europie, wynalezienie sztucznej inteligencji. W tym kontekście projekt zaczyna się od jasnego przekonania. Miejsca pamięci to nie tylko miejsca, gdzie historia jest zachowywana i przekazywana, ale także miejsca, które mogą generować nowe dzieła artystyczne, nowe interpretacje i nowe formy dialogu publicznego. Przy około 200 zgłoszeniach na wezwanie w projekcie Art of Remembrance sygnał był wystarczająco silny. Artyści w Europie są gotowi zająć się tym tematem. 4 wybranych artystów, dzięki swojemu charakterystycznemu podejściu estetycznemu i osobistej wrażliwości, głęboko zanurzyła się w swoich rezydencjach. Szukali, obserwowali, czuli i zadawali pytania. Angażowali się w otoczenie przez pryzmat własnych wizji. Ich współczesne spojrzenie tchnęło nowe życie w całe rozdziały historii i historie, które wciąż w nas rezonują. Rola kobiet, wpływ wojny na świat przyrody, uniwersalność cierpienia, niemożliwe równanie, w którym sen jednej osoby staje się koszmarem innej. Szerokość tematów i form estetycznych przedstawionych tutaj przypomina nam, jak głęboko wojna przenika każdą sferę społeczeństwa.
0: To było prawdą 80 lat temu w całej Europie. To nadal jest prawdą dziś na Ukrainie. Warto jednak przypomnieć, że pokój i demokrację trzeba bronić na co dzień, by przypomnieć słowa profesora Bumiana. Po wystawach w Nijmegen i Turynie jestem dumna, że mogę zaprezentować wystawę w Polsce, kraju, gdzie sztuka zawsze była silna w obronie fundamentalnych wartości.
1: Przypominam, ekspozycję Art of Remembrance można będzie oglądać w Białymstoku do końca czerwca.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Nowe technologie, rozwój obszarów wiejskich i lepsza jakość życia mieszkańców. Takie efekty ma przynieść projekt Rural Strat, realizowany przez Województwo Podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Innowacji i Technologii Łukasiewicz i Tech. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój tzw. inteligentnych wsi, czyli Smart Village. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
7: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
1: Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.
8: Nowe technologie są podstawą rozwoju nowoczesnego regionu. Za taki uważamy region podlaski, nasze województwo. Ja jednak mam nadzieję, że nie będziemy czekali do finału, do 2029, a znacznie szybciej przyspieszymy realizację tego projektu, albowiem już w tej chwili mieliśmy przyjemność z panem marszałkiem podpisać umowę na realizację projektu dotyczącego Smart City, Smart Village z miastem Suwałki i z gminą Suwałki w ramach ZIT-u. Niedawno podjęliśmy jako zarząd uchwałę dotyczącą realizacji właśnie części może, bo pojęcia jeszcze koncepcji bym nie użył, ale części zadań realizowanych właśnie jako Smart Village przez jedną z naszych lokalnych grup działania naszego województwa. A więc ta idea, ta koncepcja pojawia się w naszym regionie, funkcjonuje i dobrze z jednej strony cieszymy się, że ten projekt jest realizowany, bo tak należy już używać czasu teraźniejszego. Natomiast dla nas jako zarządu województwa zależy na tym, aby wspomagając tereny wiejskie, tereny rolnicze, efekty projektu można było wdrażać najszybciej, jak to jest możliwe.
1: O koncepcji Smart Village opowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
23: Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne, po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy dzisiaj zdalny może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to, i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać. A coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim. I właśnie tu są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony, po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć.
1: Mówi rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk.
5: Pomysłodawcą takim merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko. Projekt patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta Wilcz będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom. Naszą ambicją jest, żeby wyniki projektu były skalowalne przynajmniej na obszar naszego kraju.
1: Mówi profesor Janicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, kierownik B plus R projektu.
9: Z mego punktu widzenia jako kierownika B plus R bardzo ważne jest zaangażowanie w ten projekt licznego grona naukowców. W projekt jest zaangażowanych około 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza. I myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITEC, przegląd i systematyzacja ram prawnych, zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona.
1: Mówi dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Łukasiewicz Instytutu Innowacji i Technologii.
10: Idea Smart Village jest ideą stosunkowo nową, 10-letnią, stąd tym bardziej się cieszę, że w taką ideę mamy szansę wejść i jako Instytut Innowacji i Technologii wnieść swój wkład i również swoje badania, analizy foresightowe, analizy ram prawnych i mam nadzieję, że wyniki tych prac przyczynią się nie tylko do rozwoju województwa, ale potem będą mogły być wykorzystywane, propagowane w całym kraju.
1: I my także z taką nadzieją czekamy na efekty projektu. Przypomnę, mówiła dr inżynier Katarzyna Jotko-Piórecka, przedstawicielka Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz.
4: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Województwo podlaskie będzie miało coraz więcej budynków użyteczności publicznej, w których będą zainstalowane odnawialne źródła energii. Kolejne umowy na realizację takich projektów zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
11: Ponad 7 milionów złotych na wsparcie budynków użyteczności publicznych w naszych gminach w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli coś, co będzie oszczędzało i nasze środowisko, ale przede wszystkim będzie oszczędzało budżety gmin i te środki, które nie będą musiały być wydatkowane na koszty energii, będą mogły być wydatkowane na coś, co jest bardziej potrzebne naszym mieszkańcom, czyli drogi, chodniki, inne ważne miejsca w gminach. Gratuluję Państwu napisanych wniosków. Życzę, aby te środki jak najlepiej wspierały rozwój ojczyzn małych, którymi Państwo kierujecie.
1: A uroczystość podpisania umów prowadziła Barbara Likowska-Matys, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
24: Gmina Przerośl otrzyma 590 tysięcy złotych na montaż innowacyjnych, odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. W ramach tego projektu na stacjach uzdatniania wody zostaną zamontowane panele słoneczne, które pomogą obniżyć koszty energii potrzebnej do ich działania.
1: O realizowanym projekcie mówi wójt gminy Przerośl Marcin Brzozowski.
25: Aplikowaliśmy o te środki ze względu na koszty zużycia energii na stacjach
12: uzdatniania wody. Będziemy montowali dwie instalacje po 40 kW z magazynami energii, stacje uzdatniania wody w Przerośli i stacja uzdatniania wody w Śmieciuchówce. Koszty, jakie podnosimy miesięcznie za energię elektryczną, to jest około 35 tysięcy złotych, także w ciągu roku to jest spora kwota, która obciąża nasz budżet. Po wykonaniu instalacji myślę, że te kwoty będą znacznie niższe za energię elektryczną, co się przekłada oczywiście za cenę też metra sześciennego wody, którą ustalamy na podstawie też wszystkich środków, które w ciągu roku są zużywane. No i cóż, do roboty. Bierzemy się do roboty, instalujemy.
24: Suchowola otrzyma 2,7 miliona złotych na wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby szkoły podstawowej. W szkole powstaną nowoczesne instalacje, które będą produkowały energię. To będą pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe. Dzięki temu budynek będzie bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu.
1: Burmistrz gminy Suchowola Marcin Matyskiel.
13: W ramach projektu przede wszystkim nastąpi wymiana ogrzewania z starego pieca ogrzewanego na biomasę. Powstanie pompa ciepła, stąd i potrzeba oczywiście teraz produkcji własnej energii, które dostarczy nam panele fotowoltaiczne, więc 40 kW-pików plus to, co jest najważniejszą innowacją, również postawimy na dachu 6 wiatraków 3 kW, które będą uzupełniały panele fotowoltaiczne, a więc to w przyszłości, już w przyszłym roku obniży nam przede wszystkim koszty ogrzewania znacząco, bo prawie o 150 tysięcy rocznie, no i przede wszystkim bardzo pozytywny wpływ na środowisko, oszczędności, których dzisiaj, wiadomo, wszyscy szukamy.
24: Gmina Narewka otrzymuje blisko 900 tysięcy złotych na innowacyjne OZE w gminie. Gmina wymieni stare źródła ogrzewania na pompę ciepła, zamontuje panele słoneczne wraz z magazynem energii w kilku budynkach publicznych, między innymi w Ośrodku Zdrowia i Ośrodku Kultury.
1: Wójt gminy Narewka Jarosław Gołubowski.
14: To jest kolejny krok, który robimy w kierunku ochrony środowiska. Mamy już szkołę i Ośrodek Zdrowia, Gminy Ośrodek Kultury z pompą ciepła. Teraz, żeby te koszty obniżyć, montujemy innowacyjne, bo to muszę zaznaczyć, innowacyjne panele fotowoltaiczne, które nie będą ingerować. Pokrycie dachowe, elastyczne, będzie można je w różnych płaszczyznach kształtować. Także to w dużej mierze obniży nam koszty związane z utrzymaniem obiektu stanicy kajakowej w Narewce, a także Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia w Narewce.
24: Gmina Mońki otrzyma 2,8 miliona złotych na budowę elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ulicy Mickiewicza w Mońkach. Inwestycja obejmie budowę instalacji o łącznej mocy blisko 500 kW oraz magazynu energii o mocy 300 kW. Dzięki temu gmina zwiększy udział energii odnawialnej, poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
1: Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.
15: Od dobrych kilkunastu lat postawiliśmy sobie za cel pewną ideę, jeżeli chodzi o możliwość dystryfikacji, jeżeli chodzi o energię elektryczną, ale przede wszystkim w ramach systemu ciepłowniczego. Ponad 50% mieszkańców Monik jest objętych systemem z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, dlatego żebyśmy mieli realny wpływ na taryfę. Na taryfę, która jest bardzo znacząca dla każdego odbiorcy. Dobre kilka lat temu założyliśmy klaster, w tamtym roku założyliśmy spółdzielnię energetyczną, dlatego we wniosku też żeśmy uzasadniali, że ma być to przede wszystkim pożyte przez nas, jako przez konsumenta, który bezpośrednio należy do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że wysp energetycznych nie da się zrobić, że jesteśmy w pewien sposób zależni, natomiast idźmy w tym kierunku. Może pochwalę się, ale powiem tego bardzo znaczącą rzecz w historii przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Mońkach. W tamtym roku po raz pierwszy włączyliśmy piec na węgiel. Po raz pierwszy w tym roku też włączamy, a to akurat będzie spożyte właśnie na rzecz mieszkańców. Ważne jest, jeżeli będą następne konkursy, będziemy szli jeszcze pokrycia dachowe we wszystkich obiektach użyteczności publicznej.
1: Mówił burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski. Jak dodaje Daniel Puch, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Są jeszcze środki i są konkursy na kolejne przedsięwzięcia z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Warto więc korzystać i aplikować.
4: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: W Białymstoku będzie bezpieczniej i wygodniej na rowerze. Wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja i ulicy Generała Sikorskiego powstaje nowa droga rowerowa. Jej łączna długość wyniesie prawie 2,5 km. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku. W ramach prac wzdłuż ulicy Generała Sikorskiego na odcinku od Witosa do Jana Pawła II zostanie przebudowana istniejąca droga dla rowerów po zachodniej stronie ulicy, natomiast po wschodniej stronie od skrajnej powstanie nowa droga rowerowa. Zostaną przebudowane chodniki i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach Sikorskiego i Jana Pawła II oraz Sikorskiego i Skrajnej. Dzięki inwestycji powstanie asfaltowa droga rowerowa o szerokości do 3 metrów, nowe chodniki. Wykonane zostaną również nasadzenia krzewów. I tą optymistyczną informacją kończymy tę godzinę programu. Julka Grzywa, dziękuję za uwagę.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
3: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. Przestrzeń formy to tytuł nowej wystawy białostockich twórców Eweliny Ramotowskiej i Kamila Kalinowskiego. Ekspozycja zostanie otwarta na początku lipca w Podlaskim Instytucie Kultury. Spotkałam się z autorami, aby porozmawiać o ich pomyśle na wystawę, o twórczości, inspiracjach i podejściu do tworzenia. Audycję dzisiejszą zaczniemy od tej rozmowy właśnie. Zajrzymy też na próbę do Młodzieżowego Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Poznacie młodych, zdolnych i pełnych pasji do muzyki ludzi, którzy już czują się w chórze jak w domu. Zaprosimy na ich pierwszy koncert. Opowiemy ponadto o nowej wystawie, która została otwarta w białostockim ratuszu. To oblicza przeszłości. 70 lat działu archeologii. Przypomnimy też line-up Dni Białego Stoku, które już w przyszły weekend odbędą się w naszym mieście. Ponadto podsumujemy mijający sezon artystyczny w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
2: Co jest grane w Białymstoku?
3: Realizm magiczny i surrealizm to gatunki, które możemy odnaleźć w twórczości Eweliny Ramotowskiej. Z kolei Kamil Kalinowski rzeźbi głównie w plastrach drewna. Ci białostoccy twórcy postanowili spotkać się na wspólnej wystawie pod tytułem Przestrzeń formy.
4: Pierwotnie miała być to moja indywidualna wystawa z rzeźbami, ale stwierdziłem, że jednak fajnie by było, żeby to była wystawa z obrazami, jednak rzeźby bardzo fajnie komponują się z obrazami. Adam Ślefarski, który pracuje w PIK-u, zaproponował Ewelinę. Ja jak najbardziej zgodziłem się i byłem zadowolony z tego powodu, bo jej twórczość mi się podoba i myślę, że jest bardzo blisko mojej twórczości.
5: Warto może dodać też, że jesteśmy z Kamilem w grupie twórczej Bohemia, którą prowadzi właśnie Adam Ślefarski i stąd w ogóle narodził się pomysł też tej wystawy w Podlaskim Instytucie Kultury. Przestrzeń formy. Zastanawialiśmy się z Kamilem, jak się zjednoczyć i pomyśleliśmy sobie, że to jednak jest najlepsze, bo rzeźba sama w sobie jest formą 3D, ona jest trójwymiarowa. Obraz jest formą płaską, ale w obrazie też jest dużo przestrzeni. Ja naprawdę chcę opowiedzieć o tych polach, które dawały mi pole do wyobraźni i dają do tej pory, a Kamila rzeźba sama w sobie jest przestrzenią. I tak połączyliśmy przy pomocy Beatki Palikot, która będzie naszym kuratorem naszej wystawy, także w dużej mierze też dzięki Beacie.
3: Co konkretnie pokażecie?
4: Ja tradycyjnie rzeźby z drewna, w większości tworzone z plastrów, o różnej tematyce. Te moje prace nie są bardzo oczywiste. Staram się je tworzyć w ten sposób, aby obserwatora skłonić do refleksji i do zastanowienia nad konkretną pracą.
3: Czyli wycinasz sobie taki wielki plaster drewna i coś tam wyobrażasz, twarz człowieka.
4: Zgadza się, różnie. Czasem temat zostaje jakoś tak narzucony, czasem pomysł rodzi się w głowie i dopiero później powstaje tytuł pracy.
3: Czy w rzeźbie to jest ważne, że jest jakiś temat, czy po prostu najważniejszy jest taki ten kształt, ta bryła?
4: Myślę, że tytuł przekazuje to, co twórca chciał pokazać.
3: Czyli ułatwia odbiór.
4: Zgadza się, jak najbardziej.
5: Ja zaprezentuję obrazy z dwóch takich cykli. Jeden cykl to są takie pejzaże cyrkularne, a drugi cykl to są mandale podlaskie. I świetnie zgraliśmy się z Kamilem, bo Kamil tworzy w plastrach, a ja

0: jest coś, co we mnie bardzo, bardzo rezonuje. To jest coś, co po prostu zbieram gdzieś tam w sobie i potem jak siadam przed tym płótnem, to nawet jak coś innego chcę namalować, to tak czy siak gdzieś te podlaskie pole, ta łąka się wylewa i ja się z tego bardzo cieszę, bo ja bardzo nie lubię odzwierciedlać rzeczywistości jeden do jednego, bo wcale nie wydaje mi się, że świat jest taki prosty.
1: Zresztą mamy fotografię, która świetnie sobie z tym radzi dzisiaj.
0: Właśnie, właśnie. Fotografia jest od tego, żeby odzwierciedlać jeden do jednego.
1: Ktoś, kto nie widział twoich prac, może sobie teraz zupełnie coś innego wyobrazić niż to, czym one są, bo gdy ja na nie patrzę, mam bardziej skojarzenia ze sztuczną inteligencją. One są takie mocno nowoczesne. Myślę tu o tych niebieskich, które były pokazane na przykład na wystawie pod tytułem Rzeczpospolita Babska 2. To bardziej taki nowoczesny surrealizm niż przestrzeń i pola.
0: O, jestem bardzo zaskoczona przede wszystkim tą sztuczną inteligencją, bo ja mam ogromny dylemat moralny, jeżeli chodzi o AI. One są rzeczywiście nowoczesne, bo one są graficzne w dużej mierze. Ja też często sobie myślę, że to moje malarstwo jest mocno rysunkowe i mocno graficzne. Ja się bardzo dobrze czuję w tej technice. Tam jest dużo takiej koronkowej roboty. Ja bardzo długo obrazy maluję. Ja jeden obraz maluję około 2 tygodni i proszę mi uwierzyć, że zazdroszczę wszystkim tym artystom, którzy siadają po prostu i w 3 godziny mają 3 obrazy, bo ja naprawdę próbowałam w ten sposób malować, nawet jak machnę jakąś taką abstrakcję, to potem siadam i wykańczam to jakimiś cieniusieńkimi pędzelkami, ale nie ma to wspólnego nic ze sztuczną inteligencją. Wszystko jest w głowie, nie robię szkiców nigdy, bo one mi bardzo przeszkadzają, ale projekty w głowie mam wstępne, zawsze przed zaśnięciem to sobie wymyślam obrazy. Czasami nie pamiętam, co wymyśliłam, ale w dużej mierze tak.
1: One są niebieskie.
0: W dużej mierze niebieskie. Niebieski przyplątał się do mnie dawno temu. Usłyszałam też ostatnio od innej artystki z Korei w ogóle południowej, buddystki, która również jest kolorystką.
1: Tam także trafiły twoje prace.
0: Tak,
1: ostatnio.
0: Tak. To było duże wyróżnienie i duża przygoda. I usłyszałam od niej właśnie, że to, w jakich kolorach tworzymy, ma znaczenie. I najczęściej artysta wybiera te kolory, których mu brakuje. Niebieski kolor jest kolorem chłodnym. I mi chyba w życiu takiego chłodu brakuje, bo jestem bardzo emocjonalną osobą i gdzieś tam w środku mam bardzo dużo czerwieni, której chciałabym się pozbyć i myślę sobie, że ten niebieski to jest właśnie to. Te obrazy w dużej mierze to są takie nokturne. Niektórzy tam krzyczą na mnie, szczególnie ci moi byli nauczyciele, że za dużo ciemnych kolorów, ale mi się noc i księżyc nie kojarzy z czymś złowrogim. Dla mnie księżyc i noc to jest spokój i cisza. I z tym sobie całe życie kojarzyłam. Ja też nie mieszkam w mieście, mieszkam w małym miasteczku. Chciałabym mieszkać na wsi bardzo, bo tą wieś też kojarzę, jakby wieś jest przypisana do mojego dzieciństwa i pamiętam te niezwykłe, ugwieżdżone nieba i ten księżyc, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, żyjąc w mieście i ta niezwykła cisza i spokój. I myślę sobie, że w dużej mierze się do tego odnoszę też w tych moich obrazach, bo myślę, że od kilku już lat, no gdzieś tam jednak w tych wspomnieniach jestem osadzona bardzo i to dzieciństwo właśnie gdzieś tam wypływa w tych płótnach i ten księżyc. I też myślę sobie, że rzeźby Kamila są mi bardzo bliskie. Kamila rzeźby też są nieoczywiste. I też wydaje mi się, że Kamil pokazuje nie tą zewnętrzną warstwę życia, w którą siłą rzeczy jesteśmy uwikłani, bo praca, bo rachunki, tylko Kamil też chce pokazać coś, co jest w środku. Wewnętrzną stronę człowieka. Ja w tych rzeźbach widzę mnóstwo emocji.
1: Jakich?
0: Trudnych. Trudnych emocji. Myślę sobie, że w ogóle twórczość, malarstwo, rzeźba, w ogóle twórczość rzadko kiedy jest radosna. Też jestem artyterapeutą i wiem, że ktoś się może teraz już denerwować, że Boże, Ewelina znowu mówi o tym, że twórczość jest lecznicza, ale jest. Ja myślę sobie, że każdy tworzy z wielu powodów, ale jednym z powodów, może czasami nawet nieuświadamianych, jest to, że to jest forma terapii dla nas. Zawsze po zakończonym obrazie jestem zdziwiona końcowym efektem i to jest świetne, że człowiek może się zastanowić, szczególnie jak cię gdzieś pokazuje obrazy i podejdzie osoba z zewnątrz i mówi, co widzi w tym obrazie. To jest coś niesamowitego, że często przy rozmowach z innymi osobami odkrywamy, co naprawdę chcieliśmy powiedzieć. A B, że też po zakończonym obrazie ja czuję ogromną ulgę. Nie dlatego, że skończyłam, tylko jakąś lekkość.
1: Satysfakcję pewnie.
0: Satysfakcję, ale też lekkość taką wewnętrzną.
1: Radio Złote Przeboje i audycja Co jest grane w Białymstoku. Goście dzisiaj w Krainie Wrażliwości Eweliny Ramotowskiej i Kamila Kalinowskiego.
2: Tworzenie pracy to jest taka terapia. To jest ucieczka od trudów dnia codziennego i zagłębienie się, tak jak medytacja, w tym całym tworzeniu, w tym całym procesie, który jest. I to jest właśnie fajne, że podobnie jak Ewelina, często jestem zdziwiony efektem końcowym, choćby z tego względu, że drewno, w którym robię, jest niejednorodne i często uwidocznione zostają wady drewna wewnętrzne i w związku z tym ten projekt, który zamierzony jest, często trzeba zmienić i dostosować tak, żeby ta rzeźba nie rozpadła się.
1: Tak, bo nagle jakiś sęczek gdzieś tam.
2: Sęki nie stanowią problemu. Większym problemem są wewnętrzne na pęknięcie.

0: drewna, a w związku z tym, że moje prace są ażurowe, to wymagają jednak takiej wytrzymałości, a każde pęknięcie bardzo mocno osłabia tą rzeźbę, dlatego muszę kombinować tak, żeby było co pokazać, a nie przynieść kawałków. Takie wyzwanie, któremu staram się sprostać, aby zrobić coś, żeby się nie rozpadło, także nie tylko jeśli chodzi o takie twórcze myślenie artystyczne, tylko też takie inżynierskie, aby to jakoś zrobić, aby to się trzymało, aby ta konstrukcja, tak jak wspominałem wcześniej, nie rozpadła się przed zakończeniem. Jestem technologiem drewna. Od dziecka byłem związany z drewnem. Mój ojciec był stolarzem i również rzeźbił w drewnie, chociaż te prace, które on rzeźbił, zupełnie mnie nie pociągały, ale zaraził mnie miłością do drewna. Później kultywowałem to w szkole i również po szkole. Bawiłem się w drewnie, no i wreszcie przyszedł taki moment, że zacząłem rzeźbić, chociaż zupełnie coś innego niż dominująca tutaj rzeźba ludowa. Ojciec nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, jeśli chodzi o obróbkę drewna. W związku z tym bardzo pomogło mi to przy rzeźbieniu, bo stosuję narzędzia i techniki, których rzeźbiarze nie stosują. Stricte przeniesione już ze stolarstwa.
1: Co jest dla ciebie najważniejsze w takiej rzeźbie?
0: Proces tworzenia. To jest najfajniejsze. Właśnie nie zakończenie, tylko sam proces od początku do końca. To jest najfajniejsze. To jest coś, co mnie całkowicie pochłania, co pozwala uciec i zagłębić się całkowicie w tych czterech ścianach mojej niewielkiej pracowni i tam kultywuję to. Nawet gdy nie tworzę żadnej rzeźby, to często chodzę tam jak do swojej pustelni, pomyśleć na różne tematy, na tematy życiowe, ale dopiero tworzenie rzeźb daje mi tą radość i taki nadaje sens życiu.
1: Niedawno była ekspozycja Antoniego Rząsy w naszej galerii Alfonsa Karnego i rozmawiałam z wnuczką, która przyjechała na wernisaż, bo niestety kurator jej tata nie mógł. No i powiedziała, że dziadek często dłużej patrzył, bo on też rzeźbił w drewnie, dłużej patrzył na kawałek drewna niż go rzeźbił. Czekał, aż ten fragment materiału powie mu, czym w zasadzie ma się stać. U ciebie też tak jest?
0: Bardzo podobnie, chociaż nie zawsze, bo czasem jest kawałek drewna, nie mówię tutaj o plastrach, tylko o jakichś konarach, które już wymuszają pewien zarys rzeźby. Natomiast w przypadku, gdy robię z plastru, gdy mam ten kształt mniej więcej już uwarunkowany przez drzewo, które wykształciło ten kształt, to wtedy po prostu obieram te kawałki drewna, bo ta rzeźba już jest zaszyta w tym kawałku. Tylko trzeba ją wyciągnąć. Proces tworzenia rzeźby to jest taki spacer we mgle. Gdzieś tam w oddali za tą mgłą widzę zarys i w trakcie prac cały czas zbliżam się do tej rzeźby i wtedy uwidacznia się ten kształt z detalami, ze wszystkimi niuansami, z takimi smaczkami. I to jest chyba ta droga. Od pomysłu do powstania.
1: A potem jak już widzisz efekt, co czujesz?
0: Często jest niedosyt. Wydaje mi się, że mógłbym jeszcze poprawić coś. A największy niedosyt jest po kilku miesiącach, jak już opatrzę się z tą rzeźbą i wtedy wiem, to nie tak. I w zasadzie chciałbym tą rzeźbę przerabiać. I kilka rzeźb poprawiłem. Sztuka pozwala mi pokazać moją niewidoczną stronę, te myśli, których nie da się wypowiedzieć słowami. Każdy artysta obnaża się przed obserwatorami i musi być również świadomy tego, że będzie krytykowany i musi mieć również też tą wewnętrzną siłę, żeby krytykę jakoś znieść.
2: Chciałam jeszcze wrócić do tego, co Kamil mówił, bo Kamil powiedział o bardzo fajnej rzeczy, o wadzie drewna, a ja myślę sobie, że dzięki takim wadom w drewnie rzeźba jest niezwykle oryginalna, bo trzeba sobie z czymś poradzić, tak jak Kamil wspomniał. Podobnie jest w malarstwie. Jak się zrobi jakiś błąd, to jest najfajniejsza rzecz, jaka może wyjść, bo potem trzeba się tak uporać i tak na dobrą sprawę nie jesteśmy czasami w stanie sobie wymyśleć jakiejś fajnej kompozycji, która wychodzi nam przez błędy, które, nie wiem, farba nam się wylała na płótno albo kot przebiegł, rozumiecie? I trzeba sobie z tym poradzić.
1: Jakie macie emocje w związku z tą wystawą?
0: Chyba ekscytacja. Nasze prace bywały razem obok siebie, sąsiadowały na różnych wystawach, ale takiej wspólnej wystawy stricte nie mieliśmy. Jest taka troszeczkę trema, czy to wszystko wyjdzie tak, jak należy, jak będzie odbierana ta wystawa. Jest to wyzwanie, ale takie w pozytywnym słowa znaczeniu.
2: Ja też bardzo się cieszę i też jakąś ekscytację mam w sobie i może z lekką, a może i większą nutką stresu podchodzę do tej wystawy. Natomiast bardzo się cieszę, że będzie Kamil przy mnie, bo to jest jednak męski pierwiastek, więc w razie niepokoju, czy płaczu, czy nerwów, to wiem, że tu jest fundament, na którym będę mogła się oprzeć. Bardzo się cieszę na tą wystawę z Kamilem. Kamila twórczość od dawna obserwuję. Bardzo lubię, bardzo rezonują we mnie te prace, więc to mam nadzieję, że dobrze wyjdzie ta wystawa. Mam nadzieję. Znaczy, jestem pewna.
0: Ojej, ja uwielbiam pracę Eweliny. One podobnie również również ze mną rezonują. Może dlatego, że uwielbiam geometryczne formy, a tego jest mnóstwo Eweliny Praca. Poza tym są też detale, co również cenię, bo to świadczy o włożonej pracy. Bo owszem, można machnąć kreskę, niezależnie czy jest się świetnym artystą czy nie, ale tutaj jednak szanuję to, że włożone zostało dużo pracy w stworzenie danego dzieła. Zresztą sam tak staram się robić.
2: Kamil robi dużo takich ażurów, ażurowe te rzeźby, a u mnie też tych ażurków jest trochę, także mam nadzieję, że będzie ta wystawa po prostu spójna.
3: O swojej twórczości opowiadali Ewelina Ramotowska i Kamil Kalinowski.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
3: A teraz zajrzymy na próbę do Młodzieżowego Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej.
4: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.

0: Iwia Niewińska,
1: Sylwia Moczydłowska,
2: Amelia Bakun,
3: Konrad Treczka,
4: Julia Dubowska,
5: Natalia Sałata.
1: Ja zobaczyłam post na Facebooku i zobaczyłam, że to nowa alternatywa od chóru wyszła, więc zdecydowałam się, że zaryzykuję i wezmę udział.
6: Ja podobnie jak koleżanka, chociaż ja gdzieś tam śledzę tą stronę już od pewnego czasu, także byłam na bieżąco, no ale nie ukryłam, że było to zawsze moje marzenie tutaj móc sobie śpiewać, chodzić na zajęcia, także bardzo duże pole do rozwoju.
7: Ja przyznam, że na ogłoszenie trafiłam przez przypadek, ale od razu no, stało się to gdzieś tam jakimś małym marzeniem i czułam, że chór to też jest bardzo fajne miejsce, żeby się odnaleźć, żeby śpiewać. No a przede wszystkim już chór Opery i Filharmonii Podlaskiej.
8: Tutaj usłyszeliśmy, że jesteś z narzeczonym w chórze, czyli razem wystartowaliście w naborze?
3: Tak, razem wystartowaliśmy. Gdy zobaczyłem ogłoszenie, to pomyślałem od razu o takim prestiżu związanym z operą i z takim niesamowitym pięknem, jakie widzimy ogólnie na scenie, tak jak przychodzimy do opery. Chciałam po prostu poczuć to samo, co ci aktorzy, którzy występują na scenie, dlatego przyszedłem.
4: Już chodziłam na chór dziecięcy w operze i stwierdziłam, że trzeba iść też dalej, więc uważam, że to jest super inicjatywa, kontynuowanie właśnie śpiewania w operze, mimo tego, że już jest się po prostu starszym.
9: No ja również, takie koleżanki, zobaczyłam ogłoszenie na Facebooku, w sumie siedziałam na zajęciach i tak przeglądałam Facebooka i mówię, a w sumie wyślę zgłoszenie, może akurat się uda, i bardzo się cieszyłam, jak zobaczyłam, że się dostałam, bo ogólnie bardzo lubię śpiewać, muzyka jest ze mną w sumie od dzieciństwa i bardzo się cieszę, że mogę rozwijać się wśród takich wspaniałych ludzi.
1: Myślę, że jest fajnie, mamy tutaj pozytywne zawsze humory wszyscy, jest śmiesznie, nasz dyrygent lubi żarty, my też lubimy żarty, więc sobie wspólnie żartujemy. Oczywiście ćwiczymy cały czas.
6: Bardzo, ale to bardzo pozytywna jest energia na próbach. Często jest tak, że przychodzimy jednak zmęczeni po całym dniu, czy na uczelni, czy niektórzy też w pracy, ale mimo wszystko ta energia jest jakoś tak odzyskiwana w tym miejscu, także to jest na pewno super.
10: Słuchajcie, to teraz zaśpiewamy Over the Rainbow. Będzie to utwór jakby ostatni przed tą mszą gospel. Spróbujemy, zobaczymy, jak to pójdzie po całości. Proszę bardzo.
7: Się przychodzić na te próby, na pewno przez prowadzących, bo dają bardzo fajną energię, ale sami też tworzymy taki fajny zespół, mimo że to jest początek, to tak się integrujemy, poznajemy z czasem, no i bardzo dobrze nam się razem śpiewa.
3: Tak, no ta więź jest chyba najpiękniejsza, więź między nami wszystkimi i takie nowe przyjaźnie, które tutaj zawieramy, nowe fajne relacje, które mamy i które zostaną z nami na dłużej.
4: I właśnie chciałam też to powiedzieć, że chór to jest po prostu jedna wielka rodzina, która się rozwija.
6: Będę potraktowała jako właśnie taki wyjątek wśród tych różnych innych zajęć, bo tutaj troszeczkę można zażyć takiej odwrotności do codzienności. Nie ma takiego stresu, jest taka dobra, pozytywna energia i można się właśnie naładować tymi pozytywnymi emocjami na następne dni.
8: A czym jest dla was śpiewanie? To początki w tym chórze, czy już macie doświadczenie?
7: No część z nas na pewno ma doświadczenie, nie tyle może czasami co w śpiewaniu, ale po prostu ludzie znają się na muzyce, czy grają na różnych instrumentach. No a śpiewanie jest dla nas rozrywką, formą takiego też odstresowania, taką nową rzeczywistością i bardzo dobrym doświadczeniem.
3: Tak, na pewno takim oddechem psychicznym po prostu od rzeczywistości. Przychodzimy tutaj i wchodzimy trochę w inny świat, tak troszkę odchodzimy od tych problemów, które gdzieś tam się pojawiają w życiu codziennym i tutaj wchodzimy, po prostu się zamykamy na 2 godziny i mamy taki swój spokój w tym, że tu przychodzimy.
4: Śpiew jest przede wszystkim pokazywaniem siebie, pokazywaniem swoich emocji.
1: Też chciałam to powiedzieć właśnie, ale myślę, że z psychologicznego punktu widzę, ja też może być otwarciem się na pewne przekazanie emocji, które kryjemy na co dzień, więc z jednej strony oderwanie się od rzeczywistości, a z drugiej strony właśnie pokazanie prawdy, pokazanie siebie samego.
9: Taka forma właśnie odstresowania się, zawsze gdzieś pod prysznicem, czy jak jest się samemu na przykład, to się bardzo lubi śpiewać.
6: No właśnie tak jak mówi nasz dyrygent, że próby są od próbowania, także jak coś komuś nie wyjdzie, to absolutnie jakby to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, bo wszyscy próbują, wszyscy chcą się nauczyć, więc razem jakoś do przodu po prostu idziemy. I powoli się stajemy troszeczkę może lepsi w tym właśnie.
7: Być może sama forma śpiewania większą grupą daje taką możliwość braku takiej oceny. Z jednej strony możemy właśnie stać na scenie, występować, no i dzięki właśnie temu nie ma stresu, nie ma jakichś tam niepokoi, nikt nas nie ocenia. Na próbach dobrze nam się próbuje i dobrze się to czujemy.
3: No ten stresik na pewno trochę jest zawsze, czy to jak się śpiewa głosami po kolei, ale fajne jest to, że właśnie nikt tak na ciebie nie patrzy spod oka, tylko raczej daje ci cały czas możliwość do poprawienia się, do nauki, bo to jesteśmy nie po to, żeby nie popełniać błędów i żeby być idealnymi, tylko żeby zawsze wychodzić się obronną ręką na koniec, a nie od razu od początku być po prostu bezbłędnymi.
8: uczycie się od siebie?
1: Tak, jeżeli ktoś z nas zapomniał głos swojego głosu, to na pewno możemy podsłuchać, co koleżanka śpiewa albo kolega, bo to się zdarza często.
9: Zawsze jak jest się grupą, to jednak ten stres jest mniejszy, bo jak się zawsze występuje solo, to jednak wszyscy się tak patrzą na jedną osobę, są skupieni właśnie na jednej osobie, a tutaj jak jest chór, to jednak nie dość, że jest dużo głosów, jest taka ładna harmonia, to jeszcze właśnie dużo osób, nie ma się na kim skupić w sumie i jest wtedy dzięki temu mniejszy stres.
8: A co jest największym wyzwaniem dla was?
3: Śpiewanie przy takiej ilości głosów, bo zawsze ilość głosów była adekwatna do tego, w jakim środowisku śpiewamy, tak? Tutaj jednak wchodzimy na o wiele wyższy poziom. Jesteśmy na wyższym poziomie profesjonalizmu. Każdy z osób, która to jest, już ma jakieś doświadczenie muzyczne, więc musimy dosyć szybko przyswajać do tych warunków. Przynajmniej ja tak to odczuwam.
7: Jest takie pełne skupienie, bo jednak te nuty, niektóre piosenki są łatwiejsze, niektóre trudniejsze, ale takie skupienie pełne, żeby dobrze to zaśpiewać dobre dźwięki z dobrą dynamiką, to czasami trzeba troszeczkę więcej pracy w to włożyć.
9: Przed koncertem na pewno mamy tych prób dużo więcej, tak więc trzeba sobie pogodzić swoje grafiki, każdy indywidualnie, ale to jest taki minus, ale to jest plus, bo to też nas bardzo zbliża do siebie i czujemy z próby na próbę ten progres naprawdę.
8: Paweł Szypulski, kierownik, dyrygent chóru.
10: Wspaniała ekipa, myślę, że od pierwszych prób złapaliśmy jakiś wspólny język, że dogadujemy się i oni często realizują moje uwagi, jeśli chodzi o utwory, ale też staram się to robić z przymrużeniem oka. Troszeczkę jak tu akompaniator Paweł Mocarski mówi, że uprawiam swego rodzaju stand-up na próbach. Po tych 3 miesiącach były różne emocje, od szczęścia, bo na przykład pewien repertuar wychodził szybciej. Były też chwile zwątpienia, bo czasami wymagało to więcej ćwiczeń, ale wszyscy sobie poradzili doskonale i czasowo wyszliśmy po prostu na plus. Presja była, bo to jednak 3 miesiące dla osób, które nigdy nie śpiewały ze sobą, bo to wiadomo, że osoby różne śpiewały gdzieś, czy śpiewają w różnych chórach, ale jednak, żeby ze sobą zgrać w tym składzie, to było wyzwanie, z którym doskonale sobie poradzili. Bo jednak człowiek przychodzi tutaj, to tak samo jak teraz jestem dzisiaj po 24-godzinnym dyżurze, bo pracuję na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przyszedłem po dobie tutaj, to praktycznie mi się odechciało spać. Już jest taka euforia, już takie szczęście, że mógłbym teraz je spać kolejne 2 dni.
8: Zgodnie z tym, co mi zapowiadaliście, jak chór powstawał. 3 miesiące już pierwszy koncert.
10: Dokładnie, 3 miesiące pierwszy koncert. Ja też od siebie zapraszam wszystkich 21 czerwca do sali koncertowej przy ulicy Podleśnej na godzinę 18. Jest to niedziela, więc myślę, że parę osób znajdzie czas wolny. Pierwszy dzień lata, stąd też właśnie nazwa koncertu, muzyka najdłuższego dnia. Będzie to gospel, nie cała msza, tylko będzie we fragmentach. Będzie utwór The Rose, jest to utwór norweskiego kompozytora Ole Geilo. Będzie kantate domino, jest to repertuar sakralny, ale jednak w wykonaniu takim bardziej rozrywkowym. Jest też opracowanie Over the Rainbow, gdzie na skrzypcach będzie grała jedna z chórzystek Natalia Sałata. I będzie jeszcze Alleluja Baslera, jest to skład na fortepian, instrumenty perkusyjne i waltornie, gdzie gościnnie wystąpią artyści orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej.
9: Można się spodziewać bardzo dobrej energii, troszeczkę gospelu, troszeczkę takiej właśnie muzyki nowoczesnej. No zapraszamy, no tak przede wszystkim.
3: Najdłuższy dzień w roku musi być uwieczniony pięknym koncertem pod wieczór, tak? No nie ma innej możliwości, skoro dzień trwa tak długo, no to można chociaż znaleźć tą godzinkę czy półtorej i przyjść na nasz koncert. Zapraszamy.
7: Bardzo serdecznie zapraszamy. Każdy znajdzie coś dla siebie, będzie można się zrelaksować. No i właśnie tak jak koledzy wspomnieli, dobrze przeżyć dzień i fajnie zakończyć niedzielę.
8: Pierwszy dzień lata to dość magiczny dzień.
9: No myślę, że tak z taką dobrą energią właśnie wejdziemy w te lata, w te wakacje.
1: Otwarcie sezonu letniego i może komuś to da jakąś inspirację życiową.

0: A my zajrzyjmy jeszcze na chwilę do białostockich Heliosów. Tutaj rozpoczął się nowy cykl Salon Kultury Helios. Opowiada o nim dyrektorka Heliosa w Alfie, Urszula Komsta.
1: To jest w ogóle bardzo fajny i bardzo cieszący nas tutaj wszystkich wątek w naszym biznesie, czyli nawet to ostatnio gdzieś tam ktoś nazwał. Pewnie nie dotyczy tylko kin, tylko w ogóle świata. Nazywa się to Silver Tsunami, czyli właśnie taki bardzo duży wzrost zainteresowania naszymi filmami dla osób takich, nazwijmy to, powyżej 50 roku życia. I tutaj dla nich przygotowaliśmy taką nową ofertę, nazywa się to Salon Kultury i będziemy prezentować filmy w czwartki o godzinie 17. Tutaj bardzo bym prosiła o dokładne jakby sprawdzenie tej oferty, bo to nie będzie zawsze w czwartek, od razu mówię, na razie raz w miesiącu gdzieś tam sprawdzamy. Pokazaliśmy teraz w maju Wartość Sentymentalną, jeden z moich ukochanych filmów tego roku. Jeżeli ktoś nie widział, to naprawdę bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby to zmienić. I już wiem, że 18 czerwca też właśnie o godzinie 17 pojawi się film Ścieżki Życia. Jest to bardzo piękna historia z Gillian Anderson w roli głównej. Jest to historia na faktach w ogóle, o takim małżeństwie, które też jest, wydaje mi się, po 60, nawet nie po 50, które w różnych tam skomplikowanych okolicznościach, ale traci dom. W pewnym momencie zostaje po prostu bez dachu nad głową i mają bardzo ciekawy pomysł, jak sobie z tym poradzić i naprawdę Państwa bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten film obejrzeć. Dodatkowo wydaje mi się, że naprawdę takim ciekawym smaczkiem jest właśnie to, że to jest historia na faktach, na podstawie książki, więc jeżeli Państwo nie znają, to też zachęcam do tego, żeby można najpierw przeczytać książkę. Ten film we mnie siedzi, mimo że widziałam go kilka miesięcy temu, ale bardzo mocno pamiętam jakby kadry i bardzo mocno pamiętam tą historię, bo no, wydaje się nieprawdopodobna.
0: To właśnie są te filmy, prawda, które zostają.
1: Tak, to jest jeden z takich filmów, chociaż wydaje mi się, że dla osób powyżej 50 roku życia to też nie musi oznaczać, jeżeli o filmie nie pamiętamy, to wcale nie musi oznaczać, że był zły. Jest mniej radykalna, jeżeli chodzi o oceny. Zwłaszcza jak jeżdżę na festiwale, to zauważyłam, że raz, że jestem mniej radykalna, że coś jest beznadziejne, tylko gdzieś tam szukam może tych pozytywów, ale też dwa, że też już wybieram też inaczej. W sensie, że nie wiem, jak widzę, że film trwa 3 godziny, to naprawdę nie wiem, kto musiałby tam występować, żeby mnie do tego nakłonić na przykład. Albo jak widzę opis, powolne, długie ujęcia i jakby historia, która nie jest tradycyjna z początkiem, rozwinięciem, zakończeniem, to wiadomo, że tego nie oglądam, po prostu to będzie jakiś znowu eksperyment filmowy i że już nie mam siły robić na sobie kolejnych eksperymentów. A propos Silver Generation.
0: Akurat tutaj możemy być spokojni o repertuar Heliosów. Tu nie ma takich ciężkich eksperymentów.
1: Wiecie, drodzy Państwo, to też jest trochę tak, że ta sytuacja starzejącego się społeczeństwa w wielu krajach też powoduje, że jest dla nas oferta. To jest w ogóle super. Nawet zobaczcie, w polskim kinie ostatnio, to może jakoś tam nie były bardzo poważne filmy, ale pojawiły się dwa filmy w okolicach świąt, gdzie mieliśmy na przykład Bogdana Łazukę. Jakby super, że możemy sobie przypomnieć aktora, który naprawdę już jest gdzieś tam aktorem wiekowym. Ostatnio widziałam film, w którym zagrał jeszcze Tadeusz rolkę, więc jakby super, że po prostu ktoś myśli o tym, że ja po prostu bym chciała zobaczyć tych aktorów jeszcze, chociaż na chwilę. Czy Wiktor Zborowski, czy Marian Opania. No jakby zobaczcie, jakim popularnym filmem właśnie stał się film Dalej Jazda. Wydaje mi się, że głównie dlatego, że mieliśmy taką dosyć sympatyczną średnią wieku na planie. I jakby to, że też pojawiają się kolejne streamingi i też możemy oglądać filmy, to jakby wydaje mi się, że to nie wypiera w ogóle kina, tylko powoduje, że jest po prostu cały czas dużo, a wyniki tego nie potwierdzają. Naprawdę mamy bardzo fajny okres i wydaje mi się, że to właśnie też jest to, że jest ta oferta właśnie dla starszych osób z aktorami, których oni kiedyś obserwowali, lubili i to jest pocieszające, że możemy zobaczyć ich na przykład w dobrej kondycji ciągle, na przykład, nawet jeśli to jaj. To wiadomo, to zawsze gdzieś tam jakoś nas wprowadza w dobry nastrój, przynajmniej mnie. Ja tam jakby gdzieś tam wychowałam się na takich różnych tam własnych jakichś tam aktorach typu, nie wiem, Tom Cruise na przykład zawsze będzie pewnie dla mnie takim aktorem, dla którego się uczyłam angielskiego, czy właśnie nawet Nicole Kidman, czy Sandra Bullock. To były te pewnie filmy, jak to kiedyś, jak jeszcze pracowałam w radiu, mówiono, że najbliższe nam są piosenki, przy których pierwszy raz się całowaliśmy. To spokojnie można to przenieść na film, że te filmy, na które chodziliśmy na pierwsze randki i ci aktorzy, którzy tam występowali, no są dla nas kultowi, więc gdzieś tam super, że możemy właśnie ich obejrzeć, że to nie jest tak jak kiedyś, że aktorka kończyła 40 lat i po prostu gdzieś tam wiodła swoje smutne życie w wielkiej willi, odcięta od świata. Super, że teraz możemy je oglądać. Po prostu każdy film dla mnie na przykład z Fondą, zawsze wchodzę w to i po prostu jakby uwielbiam na nią patrzeć.
0: No albo chociażby Dwójka Diabeł Ubiera się u Prady, tak, czyli Meryl Streep, dla której warto pójść, chociaż straciła pazur jako diabelska szefowa Runawaya.
1: Może odrobinę, te dziewczyny chyba są ciekawsze, to prawda. I też wydaje mi się, że są w takim super momencie, jeżeli chodzi o własne kariery, tak? Czyli Anne Hathaway i Emily Blunt, więc jakby tutaj one faktycznie wiodą prym. Ale no jakby cała historia cały czas jest świetna.
0: Dziękuję Ci, Ula, za rozmowę. W Złotych Przebojach gościła dyrektorka Heliosa Alfa, Urszula Komsta.
2: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: W Muzeum Podlaskim można oglądać nową ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski, od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych, przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
2: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
0: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
2: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiorach tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanisa i Danuty Jaskanis, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też w pograniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
0: Cóż takiego znaleźli?
2: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyjskich. Archeologia Bałtów, Jaćwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
0: Co pokazujecie?
2: Staramy się pokazać to wszystko, co i tworzy historię działu i badaczy, ale też i tworzy historię naszego regionu. Czyli pokazać jednocześnie zabytki, które są najbardziej spektakularne wizualnie, ale też które są najbardziej spektakularne również z naszej perspektywy, czyli tworzącej wiedzę o przeszłości. Bo niekiedy należy pamiętać, że nie zawsze zabytek, tak powiedzmy, najpiękniejszy jest dla nas najbardziej wartościowy. Czasami coś niewielkiego daje nam taki ogrom wiedzy, że potrafimy na tej podstawie rekonstruować jakieś elementy przeszłości.
0: No to proszę opisać te najcenniejsze zabytki.
2: To zawsze trudne pytanie dla archeologa, bo jako archeolodzy specjalizujemy się zawsze każdy w swojej małej działce. To jest tak, że ja również mam specjalizację epoki kamienia i w związku z tym dla mnie najciekawsze są te rzeczy mówiące o najstarszych dziejach człowieka. Ale na wystawie będzie można zobaczyć na przykład najstarsze zabytki, czy takie rewelacyjne, w ogóle fenomenalne składanki krzemienne sprzed 14 tysięcy lat, wydobyte niedawno w okolicy Lipska. Będzie można zobaczyć obiekty, czy w zasadzie składy, takie fragmenty naczyń, sztylety kamienne, ozdoby bursztynowe złożone w depozytach w okolicy Supraśla, które zostały tutaj wprost przyniesione z ludźmi gdzieś z Półwyspu Iberyjskiego pod koniec epoki kamienia, więc 4,5 tysiąca lat temu. Także to tylko w zasadzie namiastka tego wszystkiego, co można zobaczyć, ale jest wielość historii i wielość zabytków, które będziemy się starać tutaj zaprezentować, opowiadając całą historię naszego działu archeologii od początku do końca, do dnia dzisiejszego. Pokazujemy setki zabytków, setki, jeżeli nie tysiące faktycznie, bo wykładamy dużą część naszych zbiorów, które na co dzień są schowane w głębokich magazynach w tym momencie. Ale będzie można zobaczyć na przykład to, co najciekawsze elementy, które wykopaliśmy w trakcie wielkich badań ratowniczych w Tykocinie. Będzie można zobaczyć dziesiątki grotów wczesnośredniowiecznych z takiego badanego przez nas grodziska w Trzciance. Materiały krzemienne ostatnich łowców zbieraczy z okolic Grądu Woniecko, a także przedmioty złożone do grobów wandalów czy gotów, że tak powiem, na tutejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Także wielość zabytków i wielość opowieści, które prezentujemy, jest trudna do pisania w jednym zdaniu.
0: A czym teraz się zajmujecie?
2: Obecnie oczywiście nie zwalniamy tempa i to nie jest tylko tak, że nasi poprzednicy prowadzili wielkie badania. My również prowadzimy w tym momencie. Mamy kilka równoległych projektów badawczych, które realizujemy. Jednym z nich jest na przykład projekt Bioregion Biebrza, gdzie skupiamy się na poznaniu przeszłości Doliny Biebrzy. Drugim są mogiłki pogranicza. Kolega Hubert Lepionka rozpoznaje czy zgłębia tajemnice zapomnianych cmentarzy wiejskich, tak zwanych mogiłek. Są badania we wspomnianym już właśnie grodzisku w Trzciance, no fenomenalnym miejscu, które jest trudne w interpretacji, ale są podejrzane, że faktycznie jest związane z społecznościami jaćwińskimi, czy w zasadzie tak zwanymi jaćwingami. Wielość tematów to nasza specjalność w tym momencie.
0: A co w Biebrzy badacie?
2: Biebrzy poszukujemy przede wszystkim, tak jak często tytułuję swoje referaty, pierwszych i ostatnich łowców zbieraczy, którzy funkcjonowali na naszych terenach, także interesuje nas szeroko pojęta epoka kamienia. Od czasów schyłku paleolitu po w zasadzie po epokę brązu, kiedy to już jest zmierzch tych społeczności łowiecko-zbierackich, ale Biebrza jest fantastycznym obszarem do badań nad tymi społecznościami, które funkcjonowały tam, w zasadzie dominowały ten krajobraz przez tysiąclecia, zasiedlając prawie każde wzniesienie w okolicy.
0: Jeszcze coś można znaleźć, to zadziwiające.
2: Tak, czasami głęboko, niekiedy 2-2,5 metra pod powierzchnią torfu, bo tak nam się udaje wkopać naszymi wykopami, odnajdujemy wprost nietknięte, że tak powiem, dzisiejszą ręką współczesnego człowieka zabytki, które zostały złożone tam w okresie schyłku paleolitu, jeszcze w epoce lodowej, gdzieś 14 tysięcy lat temu, zasypane piaskiem i przez nikogo nigdy nie naruszone. To jest tak, jakby człowiek dotykał bezpośrednio przeszłości. Możemy rekonstruować zupełnie ruchy tego krzemieniarza, który te krzemienie tam po prostu zdeponował.
0: A z takich właśnie zabytków z tej okolic Biebrzy, co by pan wyróżnił?
2: Będziemy prezentować tak zwane składanki. Składanki to jest próba rekonstrukcji procesu łupania krzemienia. Odnajdujemy bryłę krzemienia i odnajdujemy takie pozornie zwykłe odłupki niecharakterystyczne. To wszystko działa trochę na zasadzie puzli 3D, który my potem próbujemy składać do jednej bryły, odtwarzając po kolei każdy ruch dawnego łowcy, dawnego krzemieniarza. Jest to fantastyczne, bo widzimy wtedy, jak on sobie radził z trudnościami, że w konkrecji krzemiennej pojawiła się jakaś dziura. Jak on próbował ominąć, z której strony uderzył, w jaki sposób odkładał. A najlepsze jest to, czego nie ma w tych składankach, bo to jest to, co mu wyszło. To jest to, co zabrał jako najcenniejsze.
0: To też czasem znajdujecie?
2: To też czasem odnajdujemy i też będzie prezentowane na wystawie.
0: Czyli na przykład jakiś garnek?
2: Mamy najstarszy garnek, na przykład, co prawda wydobyty przypadkowo, ale będziemy prezentować najstarsze naczynie tutaj w naszych zbiorach, około 4,5 tysiąca lat. Wydobyte przypadkowo z narzeki jęgrzni. To jest naczynie ostrodenne i jedyne w Polsce naczynie łowców zbieraczy zachowane w całości i znajduje się w naszych zbiorach w Białymstoku.
0: Czyli warto przyjść, żeby zobaczyć tę naszą prehistorię wręcz.
2: Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
0: Mówił Adam Wawrusiewicz z działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wystawę będzie można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku.
3: Co jest grane w Białymstoku?
0: A tymczasem już w przyszły weekend od 19 do 21 czerwca potrwają tegoroczne Dni Białegostoku. O imprezie opowiada dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
4: 19 czerwca w piątek zapraszamy na 3 koncerty. Koncerty bryskie, a więc artystki młodego pokolenia. Oskara Cymsa to również młode pokolenie, ale już utalentowany i nagradzany wokalista. A na finał myślę, że bardzo ciepło przyjmowany i też taki zespół, który kojarzy się wyłącznie pozytywnie, Pektus. Mam nadzieję, że to będzie taki wieczór wytchnienia, wspólnej zabawy i, tak jak wspomniałam, wspólnego świętowania. Natomiast drugiego dnia zapraszamy przede wszystkim oczywiście na wręczenie nagród Urbi Meritus, nagród, którymi pan prezydent Tadeusz Truskolaski obdaruje osoby, które przyczyniły się do rozwoju naszego miasta. I na bardzo ważny dla mnie osobiście koncert, bo cieszę się, że Katarzyna Wodecka, córka Zbigniewa Wodeckiego, z radością i z chęcią odpowiedziała na nasze zapytanie, czy byłaby możliwość zaprezentowania twórczości Zbigniewa Wodeckiego w tramach Dni Miasta Białegostoku. Udało się, ten koncert odbędzie się, Wodecki Oczarowanie. Bardzo znani, ale przede wszystkim utalentowani artyści, tacy jak Ania Rusowicz, Aga Zarian, Mietek Szcześniak, Alicja Majewska czy Wojtek Cugowski zaśpiewają utwory Zbigniewa Wodeckiego, mistrza kompozycji, mistrza wokalistyki, ale pod batutą też niesamowitego dyrygenta Tomasza Szymusia, więc bardzo cieszymy się, że taki skład pojawi się w Białymstoku. Zresztą obserwuję, że te koncerty sobotnie cieszą się naprawdę ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem i z roku na rok coraz więcej osób wybiera się, żeby posłuchać tych nieoczywistych dźwięków, więc mam nadzieję, że w tym roku też będą zadowoleni słuchacze tego sobotniego wydarzenia. No a w niedzielę ostatni z koncertowych dni. Zapraszamy na uroczystość wręczenia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta. Ta uroczystość odbędzie się w Operze Filharmonii Podlaskiej, a wisienką na torcie będzie recital Ani Dąbrowskiej, również niezwykle utalentowanej wokalistki i też mamy takie poczucie, że będzie to wydarzenie łączące pokolenia, bo zresztą takie zawsze ono jest, rzeczywiście na widowni można spotkać i młodzież, i dzieci, i osoby dojrzałe, które szukają takiej rozrywki na ten późnoczerwcowy czas.
0: No to pierwszy weekend lata więc świetny moment, żeby spędzić go właśnie z muzyką.
4: Tak, dokładnie, ale chciałabym również wspomnieć o tym, że Dni Miasta Białegostoku to nie tylko te wydarzenia kluczowe na rynku Kościuszki czy w Operze, ale także wydarzenia towarzyszące. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lekarskich, który też w tym roku odbywa się jako wydarzenie towarzyszące Dniom Miasta. My oczywiście zapraszamy do Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, gdzie przez 3 dni będzie można zupełnie za darmo zobaczyć i wystawę stałą o Ludwiku Zamenhofie i nasze wystawy czasowe, ale także wziąć udział w specjalnych warsztatach ratusz z klocków Lego, przypominających właśnie o tej historii tożsamości Białegostoku. Ale oprócz tego na Białostoczan czeka specjalne zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem w Muzeum Pamięci Sybiru. Podlaskie Śniadanie Mistrzów, już 21, co też jest zaskakujące.
0: Czyli piknik na trawce.
4: Tak, piknik na trawce, dokładnie, ale także Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza na piknik w Parku Militarnym, Galeria Arsenał na specjalny performance muzyczny Gloria Mortis do Galerii Elektrownia. Białostocki Teatr Lalek przygotował specjalny piknik z muzami przed swoją siedzibą. Spektakl przedpremierowy Nik się plącze się w reżyserii Pawła Chomczyka to propozycja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku. Także bardzo dużo ciekawych propozycji, w tym także m.in. instalacja artystyczna Jarosława Koziary Rajskie Ptaki, którą przygotowuje Dom Kultury Śródmieście już z myślą o barokowych ogrodach sztuki, ale także pozostanie oczywiście ta instalacja z nami także na Dni Miasta. A więc dużo, dużo atrakcji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej bogbiałystok.pl, gdzie można znaleźć pełne kalendarium i szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach.
0: Ja bym wróciła do tej animacji Rajskie Ptaki, które są symbolem tegorocznego święta Pałacu Branickich. Cudowna animacja.
4: Tak, rzeczywiście, bardzo się cieszę, że ta przestrzeń ulicy Kielińskiego, która no, słynie już z parasolek, na który mieszkańcy czekają, a turyści chętnie się tam fotografują, doczeka się także innego wydarzenia typowo artystycznego, bo to jest rzeczywiście wydarzenie artystyczne, instalacja Jarosława Koziary. Sama jestem bardzo ciekawa i chętnie wybiorę się, żeby zobaczyć tę przestrzeń w tej nowej odsłonie.
0: I zaledwie skończą się Dni Miasta Białegostoku. Kolejny koncert, który będzie zapowiedzią Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar.
4: 23 czerwca w sali Kina Forum Dobrawa Czocher, wybitna harfistka. Bardzo cieszymy się, że przyjęła nasze zaproszenie i rzeczywiście jest to tak zwany koncert before, przed Innym Wymiarem, a właściwie Wschodem Kultury Innym Wymiarem. Białystok w tym roku ponownie zaprasza do poznania naszego bogactwa kulturowego w lipcu, od 9 do 12 lipca. Programu Innego Wymiaru jeszcze nie ujawniamy, jeszcze chwilkę trzeba na to poczekać, ale zachęcam wszystkich do rezerwowania sobie czasu w kalendarzu, ponieważ tak naprawdę to też jest kolejne wydarzenie dla wszystkich. Przygotowaliśmy i zarówno spotkania dla najmłodszych, warsztaty dla starszych, debatę, filmy, kino plenerowe, koncerty w różnych przestrzeniach. Będzie się działo przez te 4 dni, natomiast żeby poczuć przedsmak Innego Wymiaru w Białymstoku, zapraszamy właśnie już 23 czerwca, a więc dosłownie chwilę po Dniach Miasta na koncert Dobrawy Czocher. Myślę, że to będzie naprawdę uczta dla naszych uszu.
0: Mocna awangarda jednak w połączeniu z klasyką. Dla fanów właśnie takich gatunków, które idą do przodu, idą z duchem czasu.
4: Tak, my też jesteśmy jako Białostocki Ośrodek Kultury po to, żeby nie tylko odpowiadać na gusta odbiorców masowych, czym są chociażby propozycje z okazji Dni Miasta, ale przede wszystkim, żeby edukować. Myślę, że tego typu wydarzenia są doskonałą okazją, ponieważ dodam tylko, że wstęp na ten koncert jest bezpłatny, nie obowiązują żadne zapisy, a więc otwieramy się w pełni, otwieramy przestrzeń Kina Forum i zachęcamy, żeby przyjść, dotknąć tej muzyki, spróbować i być może zakochać się i zachęcić do przyjścia na nasze pozostałe propozycje, które przez cały rok właściwie można znaleźć w naszej ofercie.
0: To na pewno coś innego będzie, warto spróbować, tak jak mówisz. Lato to także dobry czas, żeby zabrać się za tworzenie filmów, bo przyjmujecie cały czas filmy do tegorocznej Żubrówki, czyli festiwalu kina niezależnego, kina amatorskiego, do którego każdy może nakręcić swój obraz.
4: Właściwie jest to festiwal dla wszystkich, festiwal filmów krótkometrażowych i dla amatorów, bo przecież mamy kategorie dla młodzieży, ale również dla profesjonalistów, bo Żubrówka to jedno z najbardziej cenionych wydarzeń prezentujących kino krótkometrażowe. No a w tym roku też wyjątkowa okazja, żeby się zgłosić i żeby zawalczyć o nagrodę, bo to 20. edycja Żubrówki. I bardzo też cieszymy się, że naszą inicjatywę po raz kolejny wsparł Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. W tym roku dotacja na jeszcze wyższym poziomie niż w ubiegłym roku, 80 tysięcy złotych, które pomogą nam zorganizować ten festiwal na jeszcze wyższym poziomie.
0: Podwyższyć nagrody.
4: Też. Dlatego zachęcamy, tak, nabór cały czas trwa, zapraszamy, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, ale także strony festiwalu Żubrówka, żubrówka.pl, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat zasad zgłaszania filmów do tegorocznej odsłony konkursu.
0: Do czego zachęcała dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: 110 spektakli, 20 koncertów, przedstawienia dla dzieci, wystawy i spotkania autorskie. To był bardzo owocny rok w funkcjonowaniu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jej szefowie, dyrektor Wioletta Bielecka i konsultant muzyczny Mirosław Jacek Błaszczyk podsumowali ostatnie kilka miesięcy. Ponadto przedstawili informacje, co wydarzy się w placówce jeszcze do końca czerwca. A będą to 3 koncerty. Opera przygotowuje także atrakcje po sezonie w wakacje, zorganizuje nowy festiwal, pierwsze międzynarodowe spotkania ze sztuką. W jego programie będą m.in. sceniczna wersja opery Carmen, a także pokaz filmu niemego Halka. O szczegółach tych wydarzeń mówią dyrektor białostockiej opery Wioletta Bielecka i konsultant muzyczny instytucji Mirosław Jacek Błaszczyk.
5: Zbliżamy się do zakończenia 71. sezonu artystycznego w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wobec tego czas na podsumowanie. Był to sezon wyjątkowy, bogaty w wydarzenia, pełen wzruszeń, artystycznych wyzwań i wspólnych przeżyć zarówno dla wykonawców, jak i dla naszych odbiorców. W naszej instytucji odbyły się 252 wydarzenia, w tym 20 koncertów abonamentowych oraz 110 spektakli. Naszej najmłodszej widowni zaprezentowaliśmy 87 wydarzeń edukacyjnych, a odwiedziło nas tych najmniejszych 13 411 odbiorców ze szkół ponadpodstawowych i tych niższych podstawowych. Na scenie impresaryjnej, tak zwanej trzeciej scenie, odbyły się 3 wydarzenia, a liczba odbiorców to 1132 osoby. Inne wydarzenia to 52 i 8 transmisji z Metropolitan Opera, 6 wernisaży i wystaw. Poza tym zwiedzanie tarasu widokowego, opery, filmy, spotkania autorskie. W bieżącym sezonie artystycznym 2025-2026 odbyły się 3 premiery. Gioachino Rossiniego opera Kopciuszek 17 października 2025 roku w reżyserii Marii Sartowej. Było 10 spektakli Kopciuszka. Następnie muzyka Piotr Nazaruk, Krzysztof Herdzin. Oratorium inscenizowane Noc Dziadów w reżyserii Piotra Tomaszuka. Premiera odbyła się 14 listopada 2025 roku i było 5 przedstawień. I wreszcie ostatnio Stanisław Moniuszko, opera Halka w reżyserii Michała Znanieckiego we włoskiej oraz polskiej wersji językowej. Przypominam, włoska wersja była to światowa premiera, absolutnie historyczne wydarzenie w skali świata. Wznowiliśmy również w styczniu operę Gioachino Rossiniego Kopciuszek. W bieżącym sezonie artystycznym jako dyrektor opery podpisałam listy intencyjne oraz umowy partnerskie ze znaczącymi w Europie instytucjami kultury. Teatrem imienia Józefa Kajetana Tyla w Pilźnie, Litewskim Teatrem Narodowym Opery i Baletu w Wilnie, Teatrem Muzycznym w Kownie, Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Tańca w Granadzie, Fundacją Juan March w Madrycie oraz Instytutem Polskim w Madrycie. Przed nami jeszcze koncerty czerwcowe. 19 czerwca chór Dziecięcy Opery Filharmonii Podlaskiej swoim śpiewem przedstawi impresję na temat lata, 180. rocznicę urodzin Zygmunta Noskowskiego. Zespół zaśpiewa pod dyrekcją Barbary Ewera Fałko i będą to piosenki wybrane ze zbioru Zygmunta Noskowskiego do Ców Marii Konopnickiej, 4 pory roku. 21 czerwca wysłuchamy muzyki najdłuższego dnia w wykonaniu nowo powstałego chóru młodzieżowego Opery Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Pawła Szypulskiego. I 26 czerwca zaprezentujemy niezwykłą interpretację opery Giuseppe Rediego Un ballo de maschera, czyli bal maskowy. Następnego dnia trzecia scena, będziemy mieli okazję do podziwiania nadzwyczajnego recitalu skrzypcowego Fabio Biondiego na ulicy Podleśnej. Serdecznie zapraszamy, będą to utwory skrzypcowe muzyki baroku, między innymi Francesco Geminianiego, wirtuoza skrzypiec, kompozytora epoki baroku, który przybył w Anglii wraz z Jerzym Fryderykiem Händlem i akompaniował mu na klawesynie, oraz drugiego kompozytora Nicola Matteisa, skrzypka kompozytora działającego we Włoszech w drugiej połowie XVII wieku, który przyczynił się do popularyzacji muzyki włoskiego baroku w Anglii. I zapraszam serdecznie. Pierwsze międzynarodowe spotkania ze sztuką. Jest to nowy festiwal po 3 edycjach Międzynarodowego Festiwalu Metastazio Bez Granic. Obecnie będą to międzynarodowe spotkania ze sztuką. I w tym festiwalu zapraszamy 21 sierpnia. Spotkanie z operą. Będzie to wersja koncertowa opery Carmen Giorgia Bizeta w wykonaniu naszych solistów, orkiestry i chóru pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka. 22 sierpnia spotkanie z arią, a w nim koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej w Suwałkach. 23 sierpnia spotkanie z filmem i tutaj mamy piękną propozycję. Film Niemy Halka w reżyserii Maglickiego z 1929 roku z muzyką na żywo w wykonaniu orkiestry, chóru i solistów w interpretacji Adama Banaszaka. 28 zakończenie festiwalu, gala operowa, wykonanie orkiestry, chóru, solistów pod batutą maestro Tadeusza Wojciechowskiego, a w niej arie i duety Ruggero Leoncavallo, Giuseppe Verdiego, Pietro Mascagniego i Giacomo Pucciniego. Usłyszymy w znakomitej interpretacji solistów i tutaj w ramach współpracy z Litewskim Teatrem Narodowym Opery i Tańca w Wilnie Gabriela Bukienie, sopran, Karolis Kaszubę, tenor, a oprócz tego polscy i nasi soliści Violeta Chodowicz, sopran, Paweł Skałuba, tenor i Leszek Skrla. Przed nami również w sierpniu kończymy sesję nagraniową 5. i 7. Symfonii Pawła Łukaszewskiego i jeszcze zaproponuję już może następny sezon, jeśli chodzi tylko o spektakle. W 27 roku planujemy wystawienie opery Manuela de Falla, Fuego Fatuo, opartej na 15 utworach Fryderyka Chopina i to we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki i Tańca w Granadzie. W październiku, listopadzie powraca na scenę oratorium inscenizowane Noc Dziadów i 11 listopada w święto odzyskania niepodległości Polski wznawiamy wystawienie opery Halka w polskiej wersji językowej, a niebawem w grudniu we włoskiej wersji językowej i tutaj planujemy nagranie tej wersji włoskiej na DVD. Będzie to znakomita promocja województwa podlaskiego i całej naszej instytucji w Europie i w świecie. Planujemy wydanie tej płyty DVD w 2027 roku. Oprócz tego w styczniu i w lutym 2027 roku planujemy również powrót do wznowienia Giacchino Rossiniego opery Kopciuszek, czyli Triumf Dobroci. W marcu wznawiamy musical Jesus Christ and Julioda Uibera i Tima Rice'a w reżyserii Jakuba Wojciala i Santiago Bello.
0: W Radiu Złote Przeboje miniony sezon artystyczny oraz bieżące wydarzenia przedstawiła dyrektor białostockiej opery Violetta Bielecka. Z kolei o koncertach jesiennych opowiada konsultant muzyczny instytucji Mirosław Jacek Błaszczyk.
6: Nowy sezon rozpoczyna się 11 września. To właściwie będzie taki prolog, gdzie przyjedzie do nas Kevin Chen, laureat drugiej nagrody na ostatnim międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina i zagra jeden z koncertów Chopina, ale także mini recital. Główna inauguracja to 18 września i tutaj przepiękne dzieło Concerto Grosso Krzysztofa Pendereckiego na 3 wiolonczele, gdzie nasza Katarzyna Martynkiewicz i Szymon Stępka będą prezentować ten utwór wraz z profesorem Tomaszem Sztralem jego magnificencją. A w drugiej części słynna Symfonia 8 Antonina Dworzaka G-dur. Później 25 zapraszamy do kościoła świętego Wojciecha. To będzie prolog uroczystych obchodów 50-lecia akademickiego chóru Uniwersytetu w Białymstoku. Tam zabrzmi słynne rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dlaczego rekwiem na prolog? Ano dlatego, że to było dzieło, które było jedno z pierwszych, czy nie pierwszym dziełem, gdzie ten chór znakomity zaczął współpracę z Orkiestrą Symfoniczną z Białegostoku w latach 90. Przygotowanie chóru Edward Kulikowski. Oczywiście to będzie chór tych chórzystów, którzy pamiętają te początki tego chóru. Będzie wzmocniony naszym chórem pani profesor Bieleckiej i ten koncert będzie też takim wspomnieniowym w kościele świętego Wojciecha 25 września. październiku będzie wielki jubileusz 20-lecia chóru pani profesor, chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Z tych ważniejszych koncertów to 30 października Krzysztofa Herdzina Requiem ze znakomitymi solistami Olgą Pasiecznik, Andrzejem Lampertem i Kamilem Zdebelem. A następnie w grudniu przyjeżdża do nas na początku grudnia 4 Lukas Geniusas, litewski, fantastyczny pianista, laureat 8 międzynarodowych konkursów, albo pierwsze, albo drugie miejsce zdobywał, ale te najważniejsze to w Petersburgu pierwsze miejsce i drugą nagrodę otrzymał na 16 międzynarodowym konkursie chopinowskim w Warszawie. Tam zabrzmi słynny koncert Johannesa Brahmsa, drugi koncert B-dur i Ludwiga van Beethovena, szósta symfonia pastoralna. To tak w skrócie, jeśli chodzi o nowy sezon do grudnia. Ja tylko dopowiem, że od stycznia do czerwca zaplanowaliśmy przyjazd znakomitych dyrygentów. Ruben Silva, Massimiliano Caldi, Marek Pijarowski, znakomici soliści, Arnold Rutkowski tenor, Agata Szymczewska, która zagra pierwszy koncert Karola Szymanowskiego. To jest laureatka pierwszej nagrody międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Piotr Paleczny, który bardzo dawno nie był w Białymstoku, zagra koncert Wolfganga Amadeusza Mozarta D-moll. Zaprosiliśmy także Piotra Aleksewicza. To objawienie polskiej pianistyki na ostatnim konkursie pianistycznym w Warszawie. On wtedy zdobył 5. nagrodę. No i najważniejsze chyba wydarzenie, jeśli chodzi o konkursy, które odbywają się w Białymstoku, to 7. ogólnopolski przegląd młodych dyrygentów, który odbędzie się od 4 do 9 kwietnia 2027 roku. To jest przebogata oferta, przebogata propozycja.
0: Mówił konsultant muzyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej Mirosław Jacek Błaszczyk.
3: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Mówi Ilona Karpiuk, wicedyrektorka Centrum Kultury Białoruskiej.
7: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnują sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawią się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. To jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce.
0: Mówiła Ilona Karpiuk, wicedyrektorka Centrum Kultury Białoruskiej. I to tyle w tej godzinie programu. Dzięki. Julka Grzywa.
3: Radio Złote Przy...

Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

That's a man.